0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Dokąd na wakacje?
2: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
1: Czyli Zdrojowa Hotels.
2: Zdrojowa Hotels?
1: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
2: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
1: Tylko na zdrojowahotels.pl.
3: Czy znasz dźwięk wolności? Właśnie tak brzmi! Salon motocykli Honda D&D zaprasza. Pełna oferta modeli motocykli Honda, atrakcyjne promocje, doświadczony zespół doradców i profesjonalny serwis. Wybierz się na jazdę próbną i posmakuj prawdziwej wolności. Honda D&D, autoryzowany salon i serwis motocykli. Wrocław, Karkonoska 45.
4: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na

0: oszczędzasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
2: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.

0: jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Trochę sobie porozmawiamy o remontach, o tym, co zmieniają te, które już się zakończyły, ale będzie też o części takich, które zaplanowane są na wakacje. Zaczniemy jednak od innej sprawy, od przyjrzenia się naszemu rynkowi pracy.
2: Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu.
3: Jak liczba obcokrajowców na Dolnym Śląsku się odbija na naszym rynku pracy? Czy możemy też mówić o jakichś nowych trendach czy danych?
2: Liczba obcokrajowców... Nie znam bieżącej liczby obcokrajowców czy osób, obywateli państw trzecich pracujących na Dolnym Śląsku, ale widzimy powszechnie, że bardzo mocno zasilili oni nasz dolnośląski rynek pracy. Ich obecność stała się takim już stałym trendem i stałą tendencją i mam wrażenie, że nasz dolnośląski rynek pracy i dolnośląska gospodarka bez tych obywateli państw trzecich, którzy pracują na to, żeby region się rozwijał, by sobie nie poradziła, bo widzimy ich tak naprawdę wszędzie. Wykonują oni bardzo często te prace, których tak zwani pracownicy rodzimi nie chcą wykonywać albo których się nie podejmują. Głównie to są pracownicy prac prostych, pracownicy sektora budowlanego, ale też widzimy z roku na rok widzimy rosnący udział pracowników na stanowiskach specjalistycznych i myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, bo pokazuje, że już wyszliśmy z tego schematu pracownika ze wschodu przyjeżdżającego do pracy na budowie, a widzimy, że to są osoby z coraz wyższym wykształceniem, coraz lepiej przygotowane do pracy i zajmujące coraz wyższe stanowiska, bo widzimy często, że są to pracownicy białego sektora, są to lekarze, pielęgniarki, są to bardzo często pracownicy sektora informatycznego, czy też menadżer.
3: Mamy od jakiegoś czasu te obawy, że AI, sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, przynajmniej niektórym z nas, albo część naszych obowiązków. Czy to jakoś już widać właśnie na rynku pracy dolnośląskim? Czy jakby w ogóle wejście sztucznej inteligencji widać?
2: Wejście sztucznej inteligencji widać i to myślę, że każdy, kto wykonuje jakąkolwiek pracę, widzi, że to zaczyna być istotny element praktycznie dowolnego stanowiska. No dobrze, może poza na razie pracownikami sektora budowlanego, prawda? Glazurnika sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi, prawdopodobnie. Ale widać, że często korzystamy sami, nawet często korzystamy z tych narzędzi. Jest to coraz bardziej powszechne i ułatwiające nam pracę. Jest to bardzo widoczne w gospodarce magazynowej, która ma bardzo mocną tendencję i taki szybki trend do automatyzacji.
3: Zmniejszania liczby stanowisk?
2: To też wiąże się z potrzebą zmiany kompetencji kwalifikacji tych pracowników, bo on musi teraz umieć obsłużyć większą ilość sprzętu, a także z wolumenem ilości pracowników, których też siłą rzeczy na takim magazynie, który jest pewnie zautomatyzowany, potrzebnych jest mniej. Myślę, że w przypadku Wrocławia i okolic ilość tych miejsc pracy, gdzie są oni potrzebni, generuje cały czas ruch w tym zawodzie. A jeżeli chodzi o wpływ sztucznej inteligencji, on na pewno będzie i na pewno będzie rosnący. Na razie ten wpływ, my będziemy badać to zjawisko w ramach naszego projektu Obserwatorium Rynku Pracy w

0: tym albo w przyszłym roku, bo jest to jedno z takich bardzo nurtujących zagadnień, jak wpływa nie tyle globalnie, bo globalnie to możemy już sobie poczytać, jakie trendy są zauważalne, ale chcielibyśmy wiedzieć, jak to będzie wpływać, czy wpływa na nasz dolnośląski rynek pracy. Na razie nie widać takich masowych odejść, zwolnień w związku z tym, że ktoś zastosował sztuczną inteligencję. Poza tym dobrze wiemy, że jest to takie narzędzie, nad którym i tak trzeba czuwać. Ktoś to musi kontrolować, ktoś to musi weryfikować, więc na pewno będzie się zmieniał ciężar potrzebnych kwalifikacji i kompetencji pod kątem pracy z nowymi narzędziami. Owszem, te wszystkie światowe raporty mówią, że 80 milionów zawodów czy miejsc pracy zniknie, 150 nowych się pojawi, ale tak czy siak te nowe zawody to będą, czy te nowe miejsca pracy będą miejscami, które będą wymagać na pewno innych kompetencji niż te 80, które zniknie. Także pod tym kątem trzeba się przyzwyczaić, że jedyne co jest pewne na rynku pracy to ciągła zmiana. Może ona zachodzi powolno, w powolny sposób czasami, ale zachodzi.
1: A to tłumaczył dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu Bartosz Kotecki, a u nas już obiecany temat remontów.
2: Tomasz Sikora, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Wrocławia.
1: W planach i w przygotowaniach jest remont Trzebnickiej i mostów trzebnickich. Na jakim to wszystko jest etapie?
2: W tej chwili MPK przygotowuje się do rozpoczęcia remontu ulicy Trzebnickiej, tam przede wszystkim wymiany torowiska, bo ono jest w bardzo złym stanie. Kto choć ostatni raz przejechał Trzebnicką, wie, że to jest raczej wesołe miasteczko, a nie jazda tramwajem.
1: No i cicho nie jest dla
2: okolicznych. Cicho nie jest, to też jest, tak jest, jak najbardziej. 27 czerwca rozpocznie się ta inwestycja, potrwa 12 tygodni i będzie kosztowała 12 milionów złotych. Wymienionych zostanie 200 km toru pojedynczego, nowa podbudowa, też smarowanie między innymi szyn, żeby było właśnie na przykład ciszej tam, zwłaszcza na skręcie od strony Placu Powstańców Wielkopolskich. I cały ten odcinek torowiska właściwie od wiaduktu kolejowego, od Placu Powstańców Wielkopolskich aż do wysokości mniej więcej stacji benzynowej przed mostem Trzebnickim zostanie wyremontowany, właściwie zbudowany na nowo, tak trzeba by to nazwać. Jeśli gdzieś będą potrzebne interwencje też w pasie drogowym, tym samochodowym, tam także taka interwencja nastąpi. Przebudowane zostanie odwodnienie, zabezpieczona infrastruktura podziemna, w tym także sieć ciepłownicza i kanalizacja deszczowa. No i odtwarzać będziemy nawierzchnię drogową w sąsiedztwie torowiska. Wykonamy też nowe elementy oddzielające torowisko od jezdni.
1: Ile mają potrwać te prace?
2: Zaplanowane są na 12 tygodni, czyli powinniśmy się zmieścić w czasie wakacji.
1: To nie przypadkowo?
2: No nie, rzeczywiście tych wakacyjnych remontów będzie naprawdę dużo. To tak jest, że staramy się to rzeczywiście upychać wtedy, kiedy nie ma szkoły, więc ten ruch miejski jest. Wiadomo, że nikt nie idzie na wakacje na 2 miesiące, wyjeżdża do ciepłych krajów i wraca we wrześniu. Tak nie jest. Wiadomo, że urlopy są krótkie i wiele osób zostaje w mieście, ale jednak tego ruchu będzie mniej, bo szkoły nie działają i też w związku z tym, no i też jakby są urlopy, więc staramy się upychać maksymalnie dużo tych takich newralgicznych, trudnych remontów właśnie w tym czasie, czyli Trzebnicka, no ale też okolice Dworca Głównego będą remontowane. Już w tej chwili trwają takie ostatnie ustalenia organizacji ruchu.
1: Jeśli chodzi o organizację ruchu na Trzebnickiej, rozumiem, że tramwaje w trakcie prac nie będą jeździć, a co z autobusami, samochodami? Wszystko będzie normalnie czy z utrudnieniami?
2: Tak, będzie z utrudnieniami na pewno, ale będzie przejazd. Podobna sytuacja troszkę do tego, co mamy w okolicach Dibuła Drobnera, czyli ruch jest, ale obok toczą się budowy. Nie tak, Trzebnicka nie będzie tak intensywna jak na Drobnera Dibuła, bo tam przebudowujemy całą właściwie organizację przystanku, a tutaj jakby w starym śladzie będzie prowadzona będzie prowadzone torowisko. Niemniej jednak trzeba się liczyć z tym, że będą budowlańcy, że będą pewnie takie chwilowe blokady, bo ciężarówka będzie musiała wyjechać z materiałem albo wjechać z materiałem. No to tego typu utrudnienia na pewno będą.
1: A co z mostami trzebnickimi? One nie są w najlepszym stanie.
2: Nie są i to jest rzeczywiście drażniące, bo mamy dwa wyloty na północ, czyli Rejmonta i Most Osobowicki, i Trzebnicka i Most Trzebnicki. I bardzo nam zależało na tym, żebyśmy przeprowadzili remont Trzebnicki razem z mostami trzebnickimi, które już od pięciu lat próbujemy ustalić z konserwatorem zabytków szansę na to, by zmodernizować mosty trzebnickie. Wiadomo, że mosty są zabytkowe, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast rzeczywiście już projektując mosty trzebnickie, projektant, ówczesny niemiecki projektant założył, że one będą szersze, więc chcieliśmy w ramach modernizacji doprowadzić do takiego oryginalnego wyglądu tego, co zaplanował projektant. Dzięki temu mielibyśmy wygodne przejście dla pieszych przez most i wygodne przejazd dla rowerzystów, bo jak wiadomo, w międzyczasie to już nie jest tylko droga wylotowa z miasta, jak kiedyś było, gdy mosty były projektowane, ale to jest po prostu dojazd do osiedli, na których mieszka około 60 tysięcy mieszkańców. Część z nich jeździ rowerami, jeszcze większa część chodzi pieszo. I ważne jest, żeby te dwa mosty, one były po prostu bezpieczne, jeśli chodzi o przejazd rowerowy i przejście piesze. Niestety konserwator nie zgadza się na te zmiany, czyli na doprowadzenie mostów trzebnickich do oryginalnego projektu, takiego jak zostało to zaprojektowane, ale nie zostało nigdy zrealizowane, tylko domaga się tego, żebyśmy odnowili ten most, czy jakby nie modernizowali mostu, tylko żeby on wyglądał tak, jak wygląda w tej chwili. Więc dalej z konserwatorem rozmawiamy, bo nie mamy po prostu ustalenia. Mamy nadzieję, że odpuści, no bo to jest, znaczy w 100% rozumiemy potrzebę remontowania budynków i dajemy nawet jako miasto dużo większe pieniądze na to, żeby nawet wspólnoty mieszkaniowe, czyli coś, co nie jest w gestii miasta, ale jest zabytkowe albo jakiejś ochronie konserwatorskiej wymaga, żeby z pieniędzy miejskich też te remonty fasad wykonywać, więc tu nie ma co do tego wątpliwości. Co do tego, że tu, gdzie jesteśmy w tej chwili, czy w rynku, powinna być nawierzchnia kostkowa, nie ma co do tego wątpliwości. Ale jak słyszymy właśnie takie historie, że nie ma możliwości powiększenia mostu, bo on ładnie wygląda tak, jak wygląda, no to jest po prostu drażniące, to jest denerwujące. Mam wrażenie, że jest to co najmniej nierozsądne, no ale konserwator zabytków, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, który podlega wojewodzie i podlega Ministerstwu Kultury, ma tu zdanie decydujące, więc my rzeczywiście od 5 lat prosimy go, żeby się ugiął, żeby pozwolił na to, żeby ludzie mieli po prostu bezpieczniejsze, wygodniejsze dotarcie do domów, do szkoły czy do centrum miasta.
1: Czyli pad, a jak bardzo pilny jest ten remont?
2: No jest pilny, znaczy jakby mostowi nie grozi zawalenie, natomiast jakby trzeba go wyremontować, bo trzeba przede wszystkim tą warstwę nawierzchniową wyremontować.
1: Dolnośląski Konserwator Zabytków wydał w tej sprawie oświadczenie i w nim informuje, że 3 lata temu przekazał miastu zalecenia dotyczące projektu remontu mostów, a rok temu ten projekt zatwierdził, ale z zaleceniem uzupełnienia elementów koniecznych jego zdaniem ze względu na zabytkowy charakter obiektu. Konserwator dodaje też, że w jego ocenie długotrwałe rozmowy miały na celu w istocie wymuszenie przyjętej przez miasto koncepcji oraz że urzędnicy odrzucili pomysł wprowadzenia jednostronnego ruchu rowerowego po każdej stronie mostu czy plan budowy alternatywnej kładki pieszo-rowerowej między istniejącymi przeprawami. W temacie mostów trzebnickich porozumienia więc nie ma, a u nas teraz o jeszcze innej inwestycji.
2: Tomasz Sikora, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Wrocławia.
1: O remoncie już zakończonym i zmianach z tym związanych, czyli o Koszarowej porozmawiamy.
2: Tak jest, no Koszarowa się stała szersza i tu wielkie dzięki dla pana konserwatora, że się zgodził na to, żeby nawierzchnię kostkową zamienić na nawierzchnię bitumiczną. Z 5,5 metra szerokości do 6 jest to powiększone. Ważna ulica dla miasta, no bo to dojazd do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, do Kompleksu Uniwersytetu Wrocławskiego czy Akademii Wojsk Lądowych. No i przede wszystkim już kierowcy jeżdżą, bo ta przebudowa rozpoczęła się pod koniec sierpnia ubiegłego roku. 15 milionów złotych to kosztowała i kierowcy jeżdżą, natomiast wracają autobusy i to jest dość istotne, bo nie tylko autobusy, a nie tylko wracają na już bardziej komfortową, szerszą, więc wygodniejszą też dla autobusów ulicę Koszarową, ale też co ważne, pojadą w 2 kierunkach i zostaną przedłużone do Sołtysowic, więc skorzystają nie tylko pasażerowie komunikacji miejskiej, ale też kierowcy, piesi i rowerzyści, bo powstały nowe przystanki, zatoka autobusowa, 2-kierunkowa droga rowerowa po stronie szpitala czy kampusu Uniwersytetu Wrocławskiego, dodatkowe przejścia dla pieszych, no i też pod ziemią przebudowaliśmy, bo też zależy nam, jak już robimy remont taki kompleksowy ulicy, żeby żeby zaraz jakaś rura nie pękła i musielibyśmy to na nowo rozgrzebywać, więc też sieci podziemne zostały wymienione, zmodernizowane. No i pojawiło się 2000 róż w odmianach, więc taka rzeczywiście aleja różana powstaje. Warto pojechać, nie tylko zobaczyć, jak wygląda szersza i wygodniejsza i cichsza ulica Koszarowa, co by też po prostu ładniejsza, bo te róże rzeczywiście, gdy zakwitną, gdy się jeszcze rozrosną, to będzie bardzo, bardzo fajna przestrzeń.
1: Mhm. Wydłużona, popularna linia autobusowa A, czy to oznacza, że ona rzadziej kursuje?
2: Nie, to znaczy, że dołożymy po prostu autobusów kursujących. To nie będzie tak, że jedzie dalej, więc takt jest stały, takt jest ustalony, takt jest związany z tym, że jakie są napełnienia tych autobusów, w związku z czym, ponieważ wydłużamy, to pojawią się dodatkowe, w zależności od godziny dnia, natomiast pojawią się dodatkowe 2-3 autobusy na tej linii.
1: Co ważne, na Koszarowej szykują się kolejne prace, ale to dopiero za jakiś czas. Póki co miasto przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na projekt remontu fragmentu ulicy Koszarowej od Przybyszewskiego do Akademii Wojsk Lądowych i ulicy Czajkowskiego.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Po raz kolejny wyruszą w góry, by odetchnąć od rzeczywistości. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Mowa o uczestnikach i wolontariuszach biorących udział w wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Fundacja Ładne Historie ponownie rusza z projektem Łączą nas góry w tej letniej edycji. Wy też możecie wziąć w nim udział, a jak? Posłuchajcie.
5: Cześć, Basia Małkowicz, koordynatorka projektu Łączą nas góry.
6: No i po raz kolejny tutaj uczestnicy i wolontariusze wyruszą w te góry razem z osobami z niepełnosprawnościami. No i właśnie, jak to będzie wyglądało w tym sezonie? Mam na myśli to, czy tych wycieczek będzie więcej, czy klasycznie?
5: Na razie zaczynamy klasycznie. Mamy ogłoszone 6 terminów, w tym są 2 biwaki, ale oczywiście w trakcie biwaku też jest zawsze wycieczka. Nie zdradziliśmy wszystkich destynacji, więc nie opowiem też o wszystkich. Więc na początku 3 pierwsze zaczynamy w Dzikowcu, później witamy do Samotni, w której trochę nas nie było, i mamy później biwak w Andrzejówce, gdzie na miejscu w Górach Kamiennych też się przejdziemy.
6: Mhm. A jak takie te biwaki wyglądają?
5: Przyjeżdżamy zawsze na jedną noc, śpimy w namiotach. Biwaki są o tyle cudowną formą, że możemy w końcu ze spokojem posiedzieć razem, mieć ten czas na rozmowę, na zjedzenie czegoś razem, na celebrowanie tego czasu, nigdzie nam się nie śpieszy.
6: Jak to wygląda co do zapisów, bo pewnie jest jakaś ograniczona liczba miejsc i no trzeba się na to przygotować.
5: No mamy taką frekwencję w tym roku, że widzimy, że z roku na rok jest coraz więcej chętnych, co nas z jednej strony cieszy, z drugiej oczywiście będziemy stawać na głowie, żeby chociaż raz każdego ze sobą móc zabrać. Więc w tym momencie niestety formularz dla uczestników jest zamknięty, ale z początkiem lipca startują zapisy na kolejne wycieczki, więc jeszcze nic straconego. Wciąż jest otwarty formularz zapisów dla wolontariuszy, bo ich nigdy za wiele. Dlatego przypominam, chodźcie z nami w góry.
6: To teraz może o tych, o w ogóle wszystkich, ile na takiej jednej wycieczce jest mniej więcej osób?
5: My oscylujemy w okolicy 150-160 osób, ale już wszystkich, czyli osób właśnie uczestników, czyli osób z niepełnosprawnością plus wolontariuszy. Też wiele osób takich towarzyszących jedzie, czy to rodzina, czy przyjaciele, wiele piesków, jak ktoś też lubi, można zabrać, więc około faktycznie tej 150. To jest taka liczba stała raczej.
6: Mhm. To całkiem spora liczba. A jak to wygląda z tym sprzętem? No bo jak wiadomo, jest to sprzęt, który no niestety, ale dużo kosztuje, więc jak to wygląda z taką dużą liczbą uczestników i przy okazji tą dostępnością tego specjalistycznego sprzętu?
5: My mamy gamę tych wózków terenowych. Oczywiście są co sezon odnawiane, że tak powiem. Mamy ich 10, ale widzimy, że coraz więcej uczestników tutaj inwestuje i ma możliwość zakupu własnego wózka, więc teraz więcej osób już ma swoje wózki niż my mamy na stanie, co też jest super, ale też oczywiście nie zmienia to faktu, że nie jesteśmy każdej osoby w stanie zaprosić, żeby faktycznie ta wycieczka dalej była taka indywidualna, przyjemna i nieprzytłaczająca.
6: A koszt, bo powiedziałam, że jest niemały, ale jakbyś się uświadomiła słuchaczom, jak duży to jest koszt takiego jednego wózka.
5: To jest kilkanaście tysięcy złotych. 20 20 na pewno. Wszystko zależy od modelu, więc też staramy się dbać o te wózki, żeby z nami były jak najdłużej.
6: No to teraz poruszyłaś też ważny temat, czyli wolontariusze. No i jak to wygląda w praktyce, bo zawsze o tym rozmawiamy, no ale trzeba o tym przypomnieć. Za każdym razem mówisz, że no nie musi to być osoba, która będzie od razu przydzielona do tej osoby z niepełnosprawnością, tylko może na przykład pomagać w różny inny sposób.
5: Tak, ja zawsze zapraszam każdego, każdą osobę, która ma tylko czas i chęci być wśród ludzi i robić coś dobrego. Ja zawsze znajdę dla kogoś odpowiednie dla niego zadanie. To może być pomoc w rozdawaniu jakichś materiałów. Jeżeli ktoś czuje, to faktycznie może być tutaj towarzyszem osoby poruszającej się na wózku. Jeżeli ktoś czuje, to może iść koło osoby z niepełnosprawnością, która jest osobą chodzącą, ale potrzebuje takiego wsparcia pod rękę. Jeżeli ktoś chce przyjechać i pierwszy raz sobie po prostu zaobserwować, co robimy, ja również zapraszam. Bo często są duże obawy i taka nieznajomość tematu. Okazuje się, że ktoś przyjedzie i w ogóle zapomina, że tu są jakiekolwiek niepełnosprawności, bo atmosfera i ta taka nasza bezpieczna przestrzeń tam robi robotę i każdy się tam czuje jak u siebie. Na początku zawsze mamy odprawę. Na początku też jest czas już na miejscu naszego startu. Jest czas na to, że my dopasowujemy wolontariuszy do uczestników, zapoznajemy ich ze sobą i zawsze jest taka krótka rozmowa, czy to z opiekunem, rodzicem, jakie są tutaj potrzeby, ograniczenia, co osoba lubi, czego nie lubi i na co zwrócić uwagę. Więc zawsze jest takie wprowadzenie z naszej strony i też opiekuna, który wie o takiej osobie jeszcze więcej niż my, więc nigdy to nie jest pozostawione same sobie.
6: Czy wolontariusze mogą się zapisywać na konkretne te daty? Czy to na przykład wygląda tak, że mogą już z góry zapisać się na kolejne 3 albo 4 wycieczki?
5: Na każdą wycieczkę jest osobny jakby zapis. Można z góry sobie na przykład zapisać się na 3, na które teraz są zapisy. Nie trzeba, można na 1, więc do wyboru, do koloru. Na każdy jest duże zapotrzebowanie, żeby faktycznie było to wsparcie, no bo bez wolontariuszy, nie oszukujmy się, te wycieczki nie odbywały się.
6: A jak to wyglądało właśnie wcześniej, czy tych, bo teraz te projekt jest rozpoznawalny, a wcześniej jak tych wolontariuszy nie było, to może nie, że złe pytanie, ale jak trudno było, żeby może też sobie uświadomić, jak bardzo ci wolontariusze są potrzebni?
5: Brak wolontariuszy równa się temu, że bierzemy garstkę uczestników, a chętnych mamy naprawdę ogrom, bo to pokazuje, że my po 24 godzinach średnio już zapisy zamykamy i mamy i tak ogromną listę rezerwową, więc no na początku to było 2, 3, 4 uczestników. Teraz my jeździmy po 20-25 osób. 30 uczestników. Do każdej osoby potrzebujemy średnio 3-4 osoby do wózka. Więc to są bardzo duże liczby. Więc to pokazuje, że naprawdę jesteście nam potrzebni, a większość wolontariuszy przyjeżdżając tam i wyjeżdżając z wycieczki do domu mówi, że oni nie czują, żeby oni coś dali. To właśnie ten czas i ten dzień dał im wiele i wracają z takim no, pełnym woreczkiem takiego wdzięczności i radochy z tego, że tu byli.
6: 3-4 osoby, to może słuchają nas kobiety i to może stereotypowo, ale na pewno zastanawiają się, czy dadzą sobie radę, jeżeli pojadą same, bo wiadomo, że pewnie ta siła jest potrzebna.
5: My mieszamy zawsze. Zawsze jest, jak przy wózku, zawsze jest taka ekipa męsko-damska. Panie są, mam wrażenie, czasem bardziej zdeterminowane niż panowie, więc tutaj nie zwracałabym na to uwagi. Mamy bardzo silne tutaj babeczki, a jak któraś się nie czuje na siłach, to chwyta mnie uczestnika za rączkę albo idzie ze mną. My rozmawiamy i zawsze inne zadanie ja jestem w stanie dać.
6: To kończąc temat wolontariuszy, komu byś szczególnie polecała? Oczywiście każdego zapraszamy, ale może są takie osoby, które mają szczególne cechy, które by się, albo umiejętności, które by się przydały.
5: Trzeba lubić ludzi, to na pewno. Trzeba gdzieś tam mieć tą empatię w sobie. I tak naprawdę to uważam, że tyle, bo mamy wolontariuszy w każdym wieku. Przyjeżdżają do nas dzieciaczki, które bardzo sobie biorą za pobudkę na róże, chcą pomóc tym uczestnikom naszym. Przyjeżdżają też seniorzy, którzy może idą wolniej, ale zawsze też dla siebie znajdują zajęcie, więc tutaj tak naprawdę chęci i tak jak powiedziałam, po prostu fajnie lubić drugiego człowieka.
6: A sami uczestnicy, ile tak średnio mniej więcej jest, jaki jest ten przedział wiekowy?
5: To tutaj tak samo, od dzieciaczka po panią Marię, która jest też osobą senioralną już, więc my tutaj nie mamy żadnych ograniczeń.
6: To jeszcze wrócę do tych wycieczek. Pamiętam, że chyba też były rowerowe. Mogę się mylić, jak to będzie wyglądało od tego letniego sezonu?
5: Oczywiście byśmy chcieli ruszyć z rowerowymi. Jeszcze nie jesteśmy w stanie ich ogłosić i potwierdzić, że będą. W planie są 2. No czekamy, jeżeli się uda, no to oczywiście wszystko potwierdzimy, ale to bardziej na jesień. Rowerówki są bardziej na jesień.
6: I wtedy z doświadczenia, jak to było wcześniej, to są jakie? Bo może ktoś się zastanawia, jakie to były rejony górskie?
5: My jeździmy na razie po górach izerskich i są to wycieczki bez wolontariuszy odbywające się, bo są to mniejsze wycieczki. Faktycznie jeździmy my, garstka uczestników z opiekunami i to są kameralniejsze, mniejsze, zupełnie o innej dynamice wycieczki, ale tutaj, tak jak mówię, wolontariuszy jakby nie potrzebujemy. Przy tych pieszych faktycznie są nam niezbędni.
6: To teraz też te techniczne sprawy, czyli słucha nas ktoś niekoniecznie z Wrocławia, ale może z okolicy. No i jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy to nad uczestnictwem, czy nad wolontariatem, no to jak to wygląda w praktyce? Wy zabieracie, trzeba dojechać. Chodzi mi o takie techniczne sprawy.
5: Jedyną tak naprawdę zadaniem to jest dojechanie na wyznaczone przez nas miejsce. Mamy fajną grupę wolontariacką, na której ogłaszają się osoby, które mogą zabrać kogoś ze sobą albo skądś odebrać, więc my też staramy się tutaj parować. Jeżeli ktoś ma problem z dojazdem, zawsze może się do mnie zgłosić i ja tu próbuję parować, bo tak naprawdę to jest jedyna rzecz, że trzeba dojechać na wskazane miejsce, ale też staram się z tym pomóc. Ze mną tutaj drogą mailową, mail się będzie znajdował wszędzie na social mediach, bądź na naszej stronie internetowej Łączą Nas Góry, i jest grupa facebookowa Volo Team. Jest to grupa, do której każdy może dołączyć i jest to faktycznie taka społeczność tych naszych wolontariuszy, również uczestników, gdzie sobie tam pomagamy, wspieramy, łączymy się właśnie w pary, jeżeli chodzi o transport czy jakieś wyjścia dodatkowe, więc też serdecznie zapraszam.
6: A jakbyś miała opisywać, bo już kolejny sezon, jakbyś miała opisywać te plusy dla, szczególnie myślę, że rodzin i bliskich tych osób, już pomijam wolontariuszy, pomijam uczestników, ale no właśnie dla tych opiekunów czy rodzin, jakie są plusy tych wycieczek?
5: Przede wszystkim dla uczestników, no to jest wyjście z domu, trochę zderzenie się z takim innym środowiskiem, kontakt z nowymi ludźmi, no oni aż łakną tego kontaktu z innymi nowymi osobami, a dla rodziców, no wielokrotnie to się powtarza, że to są jedyne gdzieś tam chwile wytchnienia. Też ostatnio rozmawiałam z mamą i ona mówi, że taki biwak z nami dla nich to jest jedyna forma wakacji, bo wtedy jej syn jest zajęty czymś innym, jest w takim środowisku zupełnie innym i oni mają taką chwilę dla siebie. No to też gdzieś tam wzrusza i daje do myślenia, że no to są ważne chwile.
6: Tak patrząc na cały Dolny Śląsk, właśnie ta turystyka wytchnieniowa jest dosyć popularna, czy jest mały wybór, jak chociażby te osoby, które uczestniczą, to może akurat spowiadają się, że nie mają takiej możliwości.
5: Na Dolnym Śląsku turystyka wytchnieniowa no tutaj coraz prężniej się rozwija i otwiera nowe gdzieś tam możliwości, co bardzo mnie cieszy, bo też coraz więcej osób korzysta z niej na własną rękę, wie gdzie szukać, więc no dumna jestem z naszego regionu i województwa, że to się faktycznie dzieje i że też my jesteśmy trochę częścią tego i pokazujemy, jak to robić.
6: Jeżeli chodzi właśnie o te wycieczki i o te rodziny, mam na myśli właśnie chociażby zabieranie dzieciaków, to głównie to te biwaki, mam na myśli tą całą opiekę, to jednak spowolnienie tego całego wydarzenia, o czym mówiłaś, czy to też są te pozostałe wycieczki? Mam na myśli osoby, które pierwszy raz będą słuchać i może akurat tym się zainteresują, rodzice na przykład, żeby odpocząć i żeby przy okazji chociażby to dziecko było zaopiekowane przez kogoś innego, no to jak to wygląda? To są głównie te biwaki, na to mają zwracać uwagę.
5: Też na tych jednodniowych wycieczkach no zawsze staramy się uczestników połączyć z wolontariuszami, którzy jakby trochę przyjmują opiekę. Jeżeli tylko rodzic opiekun na to ma przestrzeń i wypuści swojego podopiecznego bądź dziecko w ręce właśnie wolontariuszy, to też ja zawsze wysyłam ich gdzieś tam na tył grupy, żeby mieli czas dla siebie, rozmowę z kimś innym, a nie faktycznie cały czas fokus na pomocy i kontrolowaniu, co się dzieje. Biwaki wiadomo, większy taki dłuższy czas na to, żeby odreagować. Oprócz tego jest trzecią formą, którą robimy, są wyjazdy wytchnieniowe, dedykowane głównie właśnie odetchnieniu dla rodziców, ale tego jeszcze też na tym momencie jeszcze nie ogłaszamy. Jak będą konkrety, to będziemy mówić, też wspaniała forma wyjazdu. Mniejsza grupa, takie skupienie na tym, żeby i rodzic był zaopiekowany i miał czas dla siebie, a zarazem osoba z niepełnosprawnością również miała wspaniały, wartościowy czas.
6: A rodzice są skłonni porzucić tą kontrolę?
5: 50-50, my pokazujemy, pracujemy nad tym, więc tak, udaje się i widzę, że to daje gdzieś tam efekt i nawet te 2-3-4 godziny robią swoje.
6: To na podsumowanie przypomnijmy, kiedy startuje sezon tych wycieczek letnich i kiedy się kończy, to już wiemy, jesień, może zima jeszcze.
5: No tak, zaczynamy 21 czerwca i ruszamy na Dzikowiec, więc wolontariusze do boju, zapraszamy. Tydzień później Samotnia, w lipcu biwak Andrzejówka, Później terminy są podane, ale nie mówię destynacji, więc nie chcę się rozpędzić. I na pewno pierwszy weekend września jeszcze idziemy w ramach Festiwalu Górskiego na Śnieżnik ponownie. Dalszych terminów będziemy tutaj na bieżąco patrzeć, więc na razie mamy jakby sezon letni ogłoszony.
4: I na razie, idąc tokiem myślenia organizatorki Basi Małkowicz, skupmy się na tych wycieczkach w sezonie letnim. A mowa dziś o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu Łączą nas góry Fundacji Ładne Historie. Powtórzę po Basi, wolontariusze do boju i to do chętnych właśnie na taką pomoc, bo ręce do pracy, jak słyszeliście, są potrzebne. No i myślę, że i dla własnego odpoczynku wyprawa w góry się przyda.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
7: W centrum miasta ruszyła budowa drogi dla rowerów. Będzie prowadziła ulicami Bożego Ciała i Widok. Połączy ulicę Świdnicką przez Plac Teatralny z ulicą Kazimierza Wielkiego. I będzie to wygodny wjazd do Starego Miasta. Tymczasem bezpiecznej drogi.

0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Wakacje we Wrocławiu mogą kojarzyć się z różnymi rzeczami, w tym między innymi z remontami, bo już tradycyjnie wiele ulic jest w tym czasie rozkopanych. Sprawdzamy, jak będzie tym razem.
2: Paulina Tyniec-Pisz, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu, Urząd Miejski Wrocławia.
1: Jak bardzo w wakacje będzie Wrocław komunikacyjnie trochę innym miastem?
2: Myślę, że nasi mieszkańcy przyzwyczaili się do tego, że intensywnie pracujemy przez cały rok, ale jednak mimo wszystko, wtedy kiedy część z nas wyjeżdża na urlopy, to my jako miasto, spółki, jednostki planujemy największe zagęszczenie różnego rodzaju inwestycji. I te inwestycje to będą i duże zadania, i takie mniejsze prace wykonywane chociażby w ramach programu inicjatyw lokalnych czy w ramach WBO. Te najważniejsze inwestycje to jest jak zawsze to rewolucja, już od kilku lat intensywne prace w wakacje po to, żeby podnieść standard infrastruktury torowej i w tym roku to są trzy główne zadania. W rejonie skrzyżowania Oławska, Plac Społeczny, Krasińskiego przy ulicy Trzebnickiej oraz w rejonie dworca, czyli węzeł Stawowa, Peronowa oraz rejon Suchej, Swobodnej, Borowskiej, Ślężnej. Tu będzie największy zakres prac, największy zakres też zmian zarówno dla kierujących, jak i dla pasażerów komunikacji miejskiej. Oprócz tego oczywiście wrocławskie inwestycje kontynuują te największe inwestycje, które się w mieście dzieją, chociażby budowa trasy autobusowo-tramwajowej na Swojczyce, przebudowa ulicy Gajowickiej, ale też zaczyna kolejne nowe zadania inwestycyjne. Tak samo Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta i również Zarząd Inwestycji Miejskich prowadzi też swoje działania inwestycyjne. To będzie kilkadziesiąt różnych zadań, większych, mniejszych i tych mających znaczenie takie ogólnomiejskie, tych mających znaczenie osiedlowe i jak zawsze te prace się wiążą z pewnymi utrudnieniami w ruchu komunikacji indywidualnej i oczywiście w komunikacji zbiorowej.
1: No właśnie, padła liczba 30 remontów, które będą prowadzone na jakimś etapie w wakacje. Czy możemy jakoś powiedzieć, jakie to są głównie części miasta, czy to jest właściwie Wrocław w różnych punktach?
2: To jest Wrocław w różnych punktach, ale Państwo doskonale wiecie, te tak naprawdę MPK-owskie inwestycje, no to można powiedzieć, że szeroko rozumiane centrum, bo tu mamy praktycznie w bliskości Plac Społeczny, Plac Dominikański, czyli praktycznie samo centrum. No i też dworzec, rejon dworca głównego, czyli też ważny punkt na mapie komunikacyjnej Wrocławia. Ale tak naprawdę te inwestycje są rozsiane po całym mieście, bo i mamy nowe żerniki, Aleje Architektów. I Wrocław na dobrej drodze to też są odcinki dróg położone na różnych osiedlach, w różnych częściach miasta.
1: A jeśli chodzi o ten remont przy dworcu, on potrwa dłużej niż wakacje? Wiadomo, kiedy dokładnie się zacznie?
2: Pierwsze zmiany, nie będzie dużych zmian w ruchu indywidualnym, ale wykonawca zajmie już część torowiska, a zatem zmiany w komunikacji zbiorowej. W kolejnych etapach będą zmiany związane z zamknięciem ulicy Stawowej, czyli już tu będzie zmieniona organizacja ruchu i w ślad za tym również zmieni się organizacja ruchu na fragmencie ulicy Bogusławskiego i Komandorskiej, na samym skrzyżowaniu ulic Sucha, Ślężna, Swobodna, Borowska, ale oczywiście jak zawsze zapewnimy tam objazdy dla komunikacji indywidualnej i oczywiście objazdy dla komunikacji zbiorowej. Te kolejne etapy, no to oczywiście będą one wdrażane w miarę postępu prac i tak naprawdę też zasadnicza część tych prac przypadnie również na sierpień. Części zadań, z uwagi na to, że to jest rzeczywiście duży zakres zmian, nie skończymy tak stricte z końcem wakacji, ale tu jak zawsze minimalizujemy czas realizacji tych prac, prowadzimy je tam, gdzie jest to możliwe, w trybie ciągłym, z utrzymaniem ruchu tam, gdzie jest to możliwe, tak jak w przypadku ulicy Trzebnickiej, gdzie właśnie założyliśmy, że utrzymamy ruch samochodów po ulicy Trzebnickiej po jednym pasie w każdym kierunku. Także tutaj będziemy sukcesywnie informować o kolejnych etapach zmian i te informacje pojawią się we wszystkich możliwych dostępnych miejscach, czyli i na stronach internetowych, w social mediach, za Państwa pośrednictwem, czyli za pośrednictwem mediów, w pojazdach komunikacji miejskiej, ale też docieramy do firm, do instytucji, do tych obiektów, które są zlokalizowane bezpośrednio obok prowadzonych inwestycji, żeby również pracownicy mieli taką informację, jak dotrzeć najlepiej komunikacją indywidualną i zbiorową.
1: Rozmawiamy cały czas o wakacyjnych remontach dróg we Wrocławiu, a że ich lista krótka nie jest, jest sporo do opowiadania.
3: Najszybciej prawdopodobnie wejdziemy na ulicę Chrzanowskiego. Czekamy na zapięcie ostatnich elementów dokumentacji po to, aby wykonawca mógł to realizować już w wakacje.
4: Bartosz Nowak, Wrocławskie Inwestycje.
3: To jest kompleksowa przebudowa ulicy Chrzanowskiego. Dzisiaj mówimy o drodze szutrowej, która nigdy nie miała żadnej klasy. Mieszkańcy bardzo długo zabiegali o te inwestycje konkretnie. My wpisaliśmy się w te oczekiwania i dostosowujemy ulicę Chrzanowskiego z tej zapomnianej, niedostosowanej do dzisiejszego standardu szutrowej ulicy do pełnowymiarowej jezdni z zielenią, chodnikiem, uwaga, nowymi wjazdami dla mieszkańców, bo to również trzeba było uporządkować, ponieważ przez lata mieszkańcy funkcjonowali w pewnej przestrzeni, ona miała swój rytm życia, my musieliśmy to uporządkować, nanieść na swoje projekty to, co przez lata zostało już tam też częściowo wytworzone, po to, aby mieszkańcy bezpośrednio mogli korzystać z nowej infrastruktury, która ma im służyć na co dzień. Podobnie z ulicą Ruską. Oczywiście to są te duże, ciężkie infrastrukturalne projekty, ale mamy też te mniejsze, lżejsze, ale dla mieszkańców bardzo ważne i to też zaczniemy już za chwilę, bo wakacje, czyli RODOS na Stabłowicach. To jest taka przestrzeń pomiędzy ulicami i chodnikami, która ma dać wytchnienie, inspirowana tą Grecją, więc to nie tylko będzie ładne miejsce, gdzie będzie można wypocząć, ale roślinność ma sprawić, że też tą Grecję mamy poczuć dosłownie, czyli rośliny mają w różnych porach roku dać nam trochę dla oka i trochę, że chcemy to poczuć dosłownie, tak? Tą Grecję w tamtym miejscu, projekt z WBO, super inicjatywa, która genialnie wpisze się w tamtą przestrzeń. Podobnie na Wojszycach, tam również sad mieszkańca, nowe ścieżki rowerowe prowadzące bezpośrednio do placów zabaw. One funkcjonują, ale są już wyeksploatowane w słabej jakości, dlatego trzeba je wyremontować tak, aby bezpiecznie można było z tego korzystać. Także moc wyzwań przed nami, rękawy podwinięte i wykorzystujemy efektywnie ten szczególny moment w roku, kiedy mieszkańców Wrocławia w mieście jest mniej, bo są na wakacjach, a my możemy wykorzystać moment, w którym najwięcej da się zrobić.
1: Ja bym chciała jeszcze, jeśli chodzi o ulicę Ruską, przypomnijmy zakres prac, bo to inwestycja w samym centrum miasta.
3: Zakres pracy jest gigantyczny, ponieważ my musimy najpierw rozebrać to, co dzisiaj funkcjonuje jako ulica Ruska, zmienić sieci podziemne, czyli to, z czego korzystamy w domach na co dzień i nie tylko w naszych biznesach, w centrum również, po to, aby wybudować kolejne warstwy konstrukcyjne jezdni i skąpać to w zieleni tak, aby ta ulica prowadząca bezpośrednio do centrum Wrocławia, do tego serca, była nie tylko funkcjonalna, ale też ładna, stąd te nowe nasadzenia. Ten projekt jest bardzo bogaty, jeżeli chodzi o zieleń. Jest pomyślany w taki sposób, żeby w różnych porach roku ta ulica dobrze wyglądała, czyli to te rośliny kwitły jedna po drugich, żeby to się nie wykluczało. Dodatkowo to, czego oczekują mieszkańcy, czyli drzewa w mieście, tego nie mogło zabraknąć. Wszystko po to, aby żyło się lepiej we Wrocławiu.
1: To będą drzewa w donicach czy w gruncie?
3: To są wszystko rzeczy w gruncie. Donice są pewnym kompromisem, często narzuconym przez konserwatora zabytków. Wszystko wynika z czegoś. Tutaj mówimy o kompleksowej przebudowie, o wpisaniu tej przestrzeni już na stałe.
1: Ile potrwają prace na Ruskiej i kiedy się zaczną?
3: Planujemy jeszcze w czerwcu rozstrzygnąć postępowanie przetargowe. Niezwłocznie podpisać umowę, mówimy tu o tygodniach, aby wejść na plac budowy.
1: Jakie to zmiany w ruchu oznacza? Tam jakby ruchu samochodowego nie ma za dużego, ale czy piesi będą mogli się nią poruszać? Czy wszystko zostanie od razu zamknięte?
3: Częściowo chcemy ten ruch pieszych utrzymać w tamtym miejscu. Nie tylko, bo tą obsługę bytową nieruchomości również. Także to też jest duże wyzwanie, jeżeli chodzi o logistykę budowy, ale niewątpliwie mieszkańcy tą codzienność życia w swoich nieruchomościach muszą mieć zapewnioną i to na pewno musi zostać wpisane w harmonogram pracy.
5: Tomasz Staruchowicz, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
1: Wakacje to tradycyjnie we Wrocławiu taki czas, że jest więcej tych remontów, bo ludzie wyjeżdżają. Czego możemy się spodziewać, jeśli chodzi o te prace organizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta?
5: Pracę bym podzielił na dwa obszary. Pierwszy związany z obiektami mostowymi, a drugi z infrastrukturą drogową. Jeżeli mówimy o obiektach mostowych, no to cały czas intensywnie pracujemy na budowie karwińska gazowa, związanej z wymianą praktycznie całej konstrukcji trzech obiektów, dwóch w ulicy Gazowej, jednego w ulicy Karwińskiej. Na samej ulicy Gazowej będziemy prowadzić prace stricte związane z obiektami do końca sierpnia, natomiast we wrześniu przystąpimy do robót drogowych na skrzyżowaniu Karwińska Gazowa Mościckiego, tak żeby jak najszybciej móc uruchomić połączenie drogowe Mościckiego w kierunku Barckiej.
1: Wtedy zmieni się organizacja ruchu.
5: Tak. I to jest jakby nasz priorytet i też tak cały czas jesteśmy w kontakcie z wykonawcą, żeby te prace zmierzały, właśnie żeby ten cel osiągnąć. Ale kolejna rzecz, która nas, mam nadzieję, czeka, że rozpoczniemy tę pracę, ponieważ 17 czerwca będziemy otwierać oferty związane z remontem estakad w ciągu ulicy Alei 3 Sobieskiego. I to jest bardzo duże przedsięwzięcie, jeżeli chodzi i o środki finansowe, ale też o zakres robót, bo mówimy o estakadach o znaczącej długości, o remoncie ich, takim kompleksowym, który będzie trwał 2 lata, ale to nie tylko remont estakad gruntowny, ale również wykształcenie połączeń pieszych i rowerowych, których na dziś nie ma. Dodatkowo jeszcze w okresie wakacyjnym z tej edycji programu Wrocław na dobrej drodze będziemy w 4 lokalizacjach. To jest ulica Redycka, Szybowcowa, Aleja Wiśniowa i ulica Dębowskiego. Tam chcemy prowadzić pracę właśnie w tym okresie, kiedy mamy mniejsze natężenie ruchu. To są też dość duże zakresy, w związku z tym właśnie chcemy w tym czasie je zrealizować. A też warto dodać, że do końca sierpnia wydatkujemy ponad 22 miliony złotych na same prace związane z bieżącym utrzymaniem na drogach, czyli przysłowiowe łatanie dróg i tak dalej. Tak?
1: Jeśli chodzi o Jana III Sobieskiego, bo rozumiem, że to będzie też etapowane, jeśli chodzi o same prace, jakich utrudnień możemy się spodziewać na początku?
5: W pierwszym kroku utrudnień nie będzie żadnych, oprócz tych, które już dzisiaj występują, tak? Czyli mamy na estakadzie wjazdowej do Wrocławia jeden pas wyłączony z ruchu i podczas całego okresu prowadzenia prac remontowych ten status zostanie zachowany. Oczywiście w momencie, i to będzie najprawdopodobniej w kolejnym roku, gdzie przystąpimy do prac związanych z wymianą elementów konstrukcyjnych samych obiektów mostowych, wówczas jedna estakada będzie wyłączona z ruchu, po drugiej będzie odbywał się ruch dwukierunkowy i później będzie zmiana.
4: Wszystkie inwestycje i remonty oczywiście wprowadzają pewne zmiany w organizacji ruchu, nie tylko transportu indywidualnego, ale również transportu zbiorowego.
1: Dawid Barabasz z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
4: I takie zmiany w komunikacji miejskiej obejmują aż 13 linii tramwajowych, 8 linii autobusowych miejskich, 1 linię aglomeracyjną oraz 16 linii autobusowych nocnych. Od połowy sierpnia część tramwajów wróci na swoje trasy, stałe trasy. Część tramwajów pojedzie objazdami, ale wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszym portalu miejskim, na social mediach oraz oczywiście na przystankach. Należy tutaj też zaznaczyć, że do końca sierpnia zostanie wprowadzony letnio-remontowy rozkład jazdy, obejmujący pewne zmiany w komunikacji i w dni robocze wszystkie tramwaje będą poruszać się ze zmienioną częstotliwością. Ta częstotliwość będzie wynosiła kursowania tramwajów co 15 minut. Zmiany w komunikacji autobusowej będą następowały dopiero od 27 czerwca, bo jest to związane z zakończeniem roku szkolnego i część kursów szkolnych zostanie zawieszona na części linii, to jest na linii 104, 105, 108, 117, 147 czy też 909. Generalnie wszystkie zmiany, te liczne zmiany, które będą wprowadzone w życie, powodują, że część przystanków zostanie pominięta i pojazdy komunikacji miejskiej pojadą objazdami, dlatego apelujemy do mieszkańców, zachęcamy wszystkich pasażerów do bieżącego sprawdzania informacji i bieżącego sprawdzania rozkładów jazdy.
1: No i o spokój pewnie też przyda się apelować.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Struteńska przy mikrofonie. O przebudowach, ale bardzo różnych obiektów będzie teraz u nas, bo będą informacje na temat remontów podwórek, szkół czy torów na jednym z mostów.
6: Ten walor nie tylko estetyczny, ale zielony jest kluczowy.
1: O roślinach na torowisku na jednym z mostów we Wrocławiu za chwilę, bo zaczynamy tematem podwórek.
7: Michał Gus, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego.
1: Ile my mamy takich miejskich podwórek we Wrocławiu?
7: Setki, pani redaktor. Największe osiedla kamieniczne, te z tą starą zabudową kamieniczną, takie jak Ołbin, takie jak na Dodrze, mają ich około 40, Ołbin nawet troszeczkę więcej niż 40, te nieco mniejsze, około 30, no i to są rzeczywiście setki podwórek zarządzanych przez miasto. Oczywiście nie wszystkie, bo jest też wiele podwórek na przykład spółdzielni mieszkaniowych, wiele podwórek zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, ale co do zasady, tam gdzie są te stare kwartały kamienic, tam prawie zawsze zarządcą podwórka jest miasto, które robi to przez którąś ze swoich jednostek. Przez zarząd zasobu komunalnego lub przez wrocławskie mieszkania.
1: One się, te podwórka, różnią też rozmiarami. Teraz te dwa duże są w remoncie.
7: Bardzo duża jest rozpiętość wielkości podwórek. Są podwórka wielkości kilkuset metrów kwadratowych, czyli kilku dużych mieszkań. A są też podwórka, no, dużo ponad hektar. Największe miejskie podwórka na Ołbinie. To są dwa takie ołbińskie podwórka. Jedno ma prawie 3 hektary, drugie 2 hektary. Więc to są naprawdę, żeby sobie uzmysłowić, to jest mniej więcej plac Nowy Targ razy 2, a razy 2,5. Mówimy w tym momencie tak, o zbliżających się finałach dwóch remontów podwórek. Pierwsze, które będzie oddane znacznie szybciej, spodziewamy się, że to może nastąpić jeszcze w czerwcu, to jest podwórko na Karłowicach, między ulicami Kromera, Bydgoską i Łąką Mazurską. Tam trwają bardzo zaawansowane prace nadzorowane przez wrocławskie mieszkania. Zapowiada się piękne podwórko-ogród, tak bym to powiedział, dlatego że tam jest bardzo bogaty program nasadzeń. Tam jest oczywiście już kończona infrastruktura taka do sportu, do wypoczynku. Jest już boisko do piłki nożnej czy ręcznej i do koszykówki. Tam pojawią się dwa place zabaw. Trwają jeszcze prace nad innymi elementami tego podwórka, ale myślę, że będzie na co popatrzeć, szczególnie jak ta zaplanowana tam zieleń ładnie nam się rozrośnie. Tam jest zaplanowanych kilkanaście tysięcy nasadzeń, 3 takie altany tematyczne obsadzone różnymi rodzajami roślinności. Będzie też pewna gratka dla miłośników astronomii, obserwacji nocnego nieba. No myślę, że to będzie naprawdę bardzo spektakularne i bardzo malownicze podwórko. To jest to pierwsze. Natomiast jeszcze przed końcem wakacji spodziewamy się dokończyć remont podwórka imienia wszystkich mieszkańców. To jest podwórko w kwartale ulic Komuny Paryskiej, Mierniczej, Łukasińskiego, Prądzyńskiego. Rok temu tam cieszyliśmy się z pierwszego etapu. To jest dosyć duże podwórko, które po prostu trzeba było etapować. W tej chwili trwają zaawansowane prace nad drugim etapem tego podwórka, bardziej częścią wschodnią tego podwórka. Tam jeszcze, no mówiąc prosto, do końca wakacji, czyli tam jeszcze trochę pracy jest, ale już się wyłania, no coś, co już można mniej więcej podpatrzeć ten efekt końcowy, bo tam już jest zamontowany plac zabaw, tam trwa montowanie takiego podestu drewnianego, pod koronami drzew będzie stół do tenisa stołowego. Oprócz tego również nasadzenia, poprawiona komunikacja tego podwórka, dlatego że tam w środku stoją dwie kamienice, takie oficyny. Trzeba do nich zrobić drogi dojazdowe wygodne, bo tam było klepisko niestety. Trzeba zrobić wygodne drogi dojazdowe do garaży, które znajdują się we wnętrzu tego podwórka. Troszeczkę inny będzie profil tego drugiego etapu tego podwórka niż ten pierwszy. Bo ten pierwszy to było typowo zabawa, rekreacja, spotkania. Ten drugi jest troszeczkę inny, ale myślę, że to też efekt końcowy tej całości, no, będzie robił duże wrażenie.
1: Mhm. Boiska, właśnie jakieś stoły do gry, ale też miejsca parkingowe pewnie. Co decyduje o tym, kto decyduje o tym, co na odnawianych podwórkach ostatecznie się znajduje?
7: Zasada jest taka, jeżeli przygotowujemy się do remontu jakiegoś podwórka, już obojętnie czy robi to Zarząd Zasobu Komunalnego czy Wrocławskie Mieszkania, odbywają się konsultacje społeczne. Można wejść, zapraszam na stronę Wrocław Rozmawia, z łatwością można ją znaleźć choćby przez Google'a. Również na stronę obu zarządców mienia komunalnego, ponieważ oni na Facebooku na bieżąco informują o tych konsultacjach. Więc warto obserwować, żeby wiedzieć, kiedy w mojej okolicy podwórko będzie remontowane. To są spotkania z mieszkańcami, podczas których mieszkańcy zgłaszają po prostu swoje uwagi, swoje propozycje, swoje oczekiwania. Na tych spotkaniach najczęściej jest już projektant i można porozmawiać, jakie są możliwości zrealizowania tych oczekiwań. Duża większość tych propozycji czy oczekiwań rzeczywiście jest realizowana. To, że na podwórku wszystkich mieszkańców pojawiła się na przykład taka trybunka do spotkań, to nie jest kaprys projektanta, ludzie jej po prostu chcieli. To, że tyle miejsca zajęła tam infrastruktura sportowa w tym pierwszym etapie, bo jest boisko, jest siłownia na świeżym powietrzu, to też nie jest kaprys projektanta. Ludzie powiedzieli, że tego chcą. To, że na podwórku tym, o którym wspominałem, przy Łące Mazurskiej już się pojawiły takie specjalne jakby wieszaki na pranie, to też nie jest fantazja projektanta. Po prostu ludzie na konsultacjach powiedzieli, że oczekują tego rozwiązania. W tamtej części miasta utrzymał się ten taki klimat, trochę bym powiedział, troszeczkę z Włoch, że można między kamienicami znaleźć rozwieszone sznury z praniem. Ludzie wprost powiedzieli, że chcą, żeby taka infrastruktura w tym podwórku się pojawiła i rzeczywiście tam takie, nie wiem jak to nazwać, specjalne jakby kozły do rozwieszania prania, tego typu instalacje rzeczywiście już się pojawiły.
1: Można zgłaszać swoje potrzeby, a jaki jest ten front robót? Jakie jest zapotrzebowanie na te remonty i na jakim to jest wszystko etapie?
7: Jeżeli chodzi o te stare podwórka kamieniczne, to one chorują, bym powiedział często, na taką rzecz. Tam bardzo często od czasów powojennych nie było koparki od kilkudziesięciu lat. One w związku z tym często mają bardzo zaburzony obieg wody. Są problemy z odprowadzaniem wody. Gdzieś kałuże zbierają się w jednym miejscu. To źle wpływa na budynki, bo jeżeli woda zbiera się w jednym rogu podwórka, no to w tym momencie grozi to zawilgoceniem fundamentów kamienic. Często trzeba tego typu rzeczy realizować. To są prace bardzo niewidowiskowe, dość kosztowne i często po prostu potrzebne. Zanim się rozpocznie budowa tej właściwej infrastruktury, tego co widzimy na powierzchni, trzeba często wykonać bardzo czasochłonne, kosztowne roboty ziemne, związane też między innymi z rozbiórką fundamentów zabudowy we wnętrzach tych podwórek. Ponad 100 lat temu, kiedy budowano kamienice, tak naprawdę nie myślano o tych wnętrzach podwórzowych w taki sposób, w jaki my myślimy dzisiaj, czyli że to mają być miejsca zieleni, wypoczynku, rekreacji. Duża część tych starych podwórzy kamienicznych to były podwórka po prostu gospodarcze. Tam we wnętrzu tych podwórek były najnormalniej w świecie nawet zakłady produkcyjne. Tam produkowano wszystko. Od kiełbasy, przez smołę na potrzeby budownictwa, były jakieś składy drewna, składy opału, produkcja. W dużej części to też działo się również w PRL-u, bo przecież chyba nawet troszeczkę starsi mieszkańcy Wrocławia pamiętają, że w takim podwórku, które też niebawem będzie szło do remontu, między Nowowiejską Wyszyńskiego w północno-zachodnim narożniku tego skrzyżowania, tam po prostu większą część tego podwórza zajmowały zbudowania dawnej wytwórni paluszków w Sobótka. Stamtąd wyjeżdżały paluszki, precelki. Dzisiaj duża część tego podwórka nadal jest zajęta, ale już nie przez te wytwórnie, tylko tam po prostu znajduje się między innymi market. Ale rzeczywiście tak jest. Często zanim zaczniemy pracę w jakimkolwiek podwórzu, to mówiąc wprost, trzeba wybrać jakieś resztki cegieł, resztki fundamentów po dawnych zakładach produkcyjnych, które w tym miejscu się znajdowały. Za, myślę, najdalej kilka tygodni wrocławskie mieszkania rozstrzygną przetarg na remont jednego z największych podwórzy we Wrocławiu, około 2-hektarowego, między ulicami Sienkiewicza, Reja, Nowowiejską i Piastowską i Krzywą, też taka ulica jest. Jaka była kariera tego podwórka? 100 kilkadziesiąt lat temu tam była po prostu wytwórnia smoły. Więc to pokazuje, jaką drogę te podwórza przeszły od czasów, kiedy one powstawały, kiedy budowano kamienice, do tego, co my robimy dzisiaj. Oczywiście zdarza się tak, że też trzeba często przekładać jakieś instalacje, które są pod ziemią w tych podwórkach, jakieś rury ciepłownicze czy rury gazowe, więc dużej części tej roboty nawet nie widać, bo to jest po prostu coś, co trzeba przebrać, przegrzebać w ziemi, zanim zacznie się budować te właściwe elementy infrastruktury, która dzisiaj służy mieszkańcom.
1: A jak w liczbach przedstawiają się te plany remontowe podwórek?
7: Do końca dekady na pewno kilkadziesiąt. Wolałbym unikać deklaracji, czy to będzie 54, czy 72. Jak najwięcej na pewno będziemy mówili o dziesiątkach podwórek. No i to, co wielokrotnie wspominaliśmy, że spodziewamy się, że to będzie minimum ćwierć miliarda złotych. Średni koszt takiego remontu dużego podwórka, mówimy o takim właśnie jak podwórko imienia wszystkich mieszkańców, jak Łąka Mazurska, jest 7-8 milionów złotych. W przypadku tych największych podwórek, tak jak wspomniałem, na przykład to z ulicą Krzywą, czy jest jeszcze większe podwórko na Ubinie między Nowowiejską Jedności Żeromskiego i Daszyńskiego, no to tam się spodziewamy, że tam całkowity koszt, jak podsumujemy wszystkie etapy, to na koniec pewnie w 2028-2029 powiemy o kwocie łącznie przekraczającej znacznie 10 milionów złotych. To są rzeczy, które musimy zrobić, bo to są tak naprawdę zaległości sięgające dekady wstecz. Trudno winić bezpośrednio naszych poprzedników rządzących miastem. Ja absolutnie tego nie robię, no bo po prostu dopiero w dzisiejszych czasach można powiedzieć, że możemy sobie na to pozwoli, bo to są bardzo kosztowne prace i cieszymy się, że wreszcie możemy to robić.
1: Temat prac na podwórkach we Wrocławiu zamieniamy teraz na temat prac na moście i ma to być inwestycja niestandardowa.
6: Ten projekt związany z modernizacją mostu pokoju MPK już wykonuje.
8: Witold Woźny, MPK Wrocław.
6: Jesteśmy po wszystkich uzgodnieniach, w tym z konserwatorem zabytków, co jak Państwo się domyślacie, nie jest prostą rzeczą. Natomiast mamy wszelkie prace zaplanowane i uzgodnione. Tam będzie ciekawe, że już mogę zdradzić, że chyba jako pierwsi w Polsce, a na pewno nieliczni w Polsce, w tym to torowisko zazielenimy, co będzie powodowało, że będzie to jedno z niewielu miejsc, gdzie torowisko przebiegające przez most będzie właśnie w konstrukcji, w technologii torowiska zielonego. Chcieliśmy tego dokonać, żeby po pierwsze wpłynąć na odgłos poruszanych się tramwajów, czyli niwelować hałas. Dwa, no ten walor nie tylko estetyczny, ale zielony jest kluczowy. Tutaj te uzgodnienia są już za nami. Będziemy przystępowali do realizacji już takiego fizycznego tego zadania. Także jest to nie tylko zmapowane, zdiagnozowane, ale już w dość dużej fazie realizacyjnej.
1: Torowisko na Moście Pokoju musi być wyremontowane przed szykowaną przez miasto odnową mostu Grunwaldzkiego. Chodzi o to, by przeprawa była gotowa do przejęcia zwiększonego ruchu tramwajów, ale też do poruszania się po niej różnego typu tych pojazdów. Kontynuujemy temat remontów, ale tym razem będzie o pracach w szkołach.
9: Jolanta Wnęk, Zarząd Inwestycji Miejskich.
10: Remonty szkół to, można powiedzieć, główne nasze działalności są. W czasie wakacji też bardzo dużo tego będzie.
1: A możemy powiedzieć, czy to są jakieś takie drobne prace remontowe, czy większe?
10: Są różne. Są prace, które są już jako kontynuacja wcześniej rozpoczętych, ale też rozpoczniemy remonty sanitariatów. Można powiedzieć, że to są dosyć duże prace, jeśli całe piony sanitarne będą realizowane. Z tym, że okres wakacji nie wystarczy na przeprowadzenie tych remontów. Będą też remonty ogrodzeń, ale też drobniejsze remonty pomieszczeń, montaż poidełek w placówkach oświatowych, remonty instalacji elektrycznych, tablice rozdzielcze. No takie różne w zależności od potrzeb i od tego, jak jesteśmy już dokumentacyjnie przygotowani, bo wiele z tych prac wymaga wcześniej opracowania projektu.
1: Czyli mniej więcej w jakiej części placówek będą takie prace, czy w ilu?
10: W ilu? W sumie z tymi, które teraz realizujemy i te, które jeszcze zostaną uruchomione w wakacje, myślę, że do 100 placówek to się będzie działo.
1: Opowiadała dyrektorka Wrocławskiego Zarządu Inwestycji Miejskich Jolanta Wnęk.
0: Reklama.
11: Renu.
8: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: 7,8 FM. Pogoda.
1: Nowy tydzień we Wrocławiu. Zaczynamy od chłodnego poranka. Na termometrach 13 stopni. Dopiero przed południem będzie 15, a maksymalnie dziś 18 stopni. I to dopiero od godziny 16 do 17. Umiarkowany wiatr szybko przesuwa chmury, które mamy nad miastem. Na większe przejaśnienia możemy liczyć dopiero wieczorem.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Jakbyście mieli za zadanie łapać dzisiaj jakieś sukcesy, to też proponuję tak od samego rana w poniedziałek. To jest dobry termin na to, żeby zacząć. 7:00. Już na zegarach podkręcamy tempo. Waldek, Marcin, Daria. Hej, hej.

0: proud. Wild Ones. Sia i Florida w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Ty wiesz, że to już tylko dwa tygodnie. Dwa tygodnie. A konkretnie, czekaj, bo liczę. 10 dni szkoły konkretnie. A w zasadzie to już tylko 9, nie? Bo zakończenie roku szkolnego w Polsce w piątek wypada 26 czerwca. I pewnie nie wiesz, że w Stanach Zjednoczonych, w niektórych rolniczych rejonach to jest taka tradycja, taki trend. Popularne jest to, że uczniowie ostatnich klas na zakończenie roku zgadnij, czym przyjeżdżają. No, jakbyś miała taki pomysł odjechany.
1: Nie mam pojęcia chyba.
0: Żaden rower, żadna hulajnoga, słuchaj, żadne auto czy autobus, tylko traktor. Czujesz to?
1: No.
0: Taka jazda, niezła jazda będzie na Sunrise Festival. Zagra tam Hiożela, bilety będą u nas dziś wieczorem, już niedługo, więcej szczegółów o tym.

Tak, gramy dla was w poniedziałek rano w Melo Radio. Jak już słyszeliście w newsach Melo Radia, bardzo smutna wiadomość dotarła z Brazylii. Nad Rio de Janeiro doszło do wypadku, zderzyły się tam dwa helikoptery. Jedną z ofiar jest amerykański muzyk, znany wam dobrze z naszej anteny, Oliver Tree. Był muzykiem, wokalistą, a także producentem i performerem. Dał się poznać światu w 2017 roku, gdy jego utwór When I'm Down stał się wiralem. To pozwoliło mu podpisać kontrakt z wytwórnią płytową. Pierwszy album wydał w 2020 roku, a kolejny pojawił się już po 2 latach. Można było usłyszeć go również na Coachelli. Latem planował trasę koncertową po Europie. We wrześniu miał z kolei wystąpić w Warszawie. W Melo Radio teraz jego jeden z największych hitów, Miss You i Oliver Tree.

0: How does it feel? Tab Dogs w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano. No i jak tam wasze przeczucie na ten nowy dzień i nowy tydzień przy okazji? Co? Jest dobrze czy bardzo dobrze? Obstawiam tą drugą wersję. Prawie w pół do ósmej już mamy w Melo Radio.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
4: Bittersweet.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do -50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury? Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km Twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas Dni Otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty, skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.
11: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do -50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na Honda.pl.
4: www.hondy.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
16: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
19: Daleko jeszcze?
20: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
19: Wow, jaki błękitny.
21: A to nasz hotel przy samej plaży.
20: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
21: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
20: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
22: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Lecę. Czy są bilety, czy nie? Uwaga, bo ja się tylko upewniam, że wy pamiętacie, co robimy razem od 31 lipca do 2 sierpnia. Oczywiście imprezujemy na Sunrise Festival. Razem z nami gwiazdy, najlepsi DJ-e z energetycznymi setami dla was. Będą Rehab, Paul Van Dyke, James Hype, Cosmic Gate i Axwell i wielu innych. Jak jeszcze nie macie biletów, to już dzisiaj będzie szansa je zdobyć w Melo Radio. Jeden warunek, musicie być blisko Melo i słuchać uważnie, tak żeby w odpowiednim momencie odpowiednio zareagować. Sunrise Festival w Kołobrzegu. Mega wydarzenie, na którym bawicie się razem z Meloradiem. A teraz Andy Dust za 18.08.

0: Robin Schulz i Butter Times w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was na nowy dzień, nowy tydzień, tak żebyście się poczuli naprawdę mocno energetycznie, a tak żebyście wiedzieli, co trzeba, to Marcin Maniusy.
1: Tak, gdyby słuchali nas właściciele lokali gastronomicznych nad morzem, to im powiem tak w tajemnicy, że sanepid rusza nad morze.
0: Uwaga! Za 8:08.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Turn the Lights Off, you'll stay Jack Styla. To ja jeszcze wam powiem w tajemnicy, że prognoza pogody będzie za chwilę. Podobno ma być cieplej.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Rajd dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
2: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
3: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
22: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie.
1: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
2: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na wrocławskich Krzykach.
10: W weekend ruszyły remonty torowisk w centrum Wrocławia. Na skrzyżowaniu ulic Trauguta i Krasińskiego oraz na ulicach Peronowej i Stawowej. To oznacza duże zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Są też spore zmiany dla kierowców. Polecam uważnie patrzeć na znaki.
2: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy przy parku Vita na Tarnogaju.
1: Pogoda.
10: Ocieplenie idzie do Wrocławia. Na razie mamy chłodny poniedziałek, na termometrach będzie maksymalnie 18 stopni, ale z każdym kolejnym dniem zrobi się coraz cieplej. We wtorek 23, w środę 25, w czwartek 28, a od piątku upały, powyżej 30 stopni. I tak utrzyma się na pewno do niedzieli. W tym tygodniu nie zabraknie nam też słońca.
23: Już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
24: Samochód z kandydatem PiS na premiera Przemysławem Czarnkiem miał kolizję. Politykowi PiS nic się nie stało. Do zdarzenia doszło wczoraj w Smulsku w Wielkopolsce.

0: sezonie letnim.
1: Inspektorzy apelują też do turystów, by ci zgłaszali wszystkie nieprawidłowości. A na koniec jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 4 grosze, a litr diesla 6,40.
2: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Od rana w poniedziałek dla was podkręcamy tempo w Melo Radio. Jest już 8. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, hej, hej. Gdy inni gadają, to my już gramy. Jostej, Jack Style, Turn the Lights Off.

0: My Heart, Benazi Bros w Meloradiu. Podkręcamy tempo, let's go, bo 12 minut już po godzinie 8 mamy, a to znaczy, wiecie co to znaczy, nie? Że dajemy wam szansę się wykazać. Co trzeba zrobić?
1: Zadzwonić pod 321-321-777, żeby być gotowym na wszystko.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Jak dacie nam dwie takie dobre odpowiedzi na pytania, które się pojawią, to zgarniecie Melomerch. Są fajne skiety i melotorba do zgarnięcia. Przyda się to wam na pewno. Czekamy na was. Dwie osoby mają szansę. Dzwońcie już teraz, bo zaczynamy naszą zabawę już za chwilę. 321-321-777. Czekamy na dwie osoby w Melo. Martin Garrix. Stay.

0: Not so bad, thank you, Dimitri Vegas w Melo, 17 po 8 już.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Siema Agnieszka, cześć. Cześć Agnieszko, głośno i wyraźnie mów do nas, żeby ci było dobrze słychać. Agnieszka, jak słychać jest i cieszę się, że jedzie do pracy dzisiaj. Jest Dominik też, cześć Dominik.
2: Hej, cześć.
0: Dominik to fan piłki nożnej, który dzisiaj postanowił zostać super tatą chyba jeszcze w dodatku, co?
2: Dokładnie, jedziemy, jest korek, ale jest super, bo dodzwoniliśmy się do was.
0: No i super, to mi się podoba. Dominik, kto będzie mistrzem świata w piłce nożnej?
2: To powiemy razem, Olaf, 3-4, Norwegia!
0: Dobrze, no są nieźli. Czy wy jesteście z Norwegii? Tylko tyle mi powiedz.
2: Nie,
0: dobra.
2: Ale pogoda
0: dzisiaj
2: taka jak
3: w
2: Norwegii.
0: Trochę można się tak poczuć. Słuchaj, spokojnie, rozgrzejemy was. Uwaga, zabawa, w której za dwie poprawne odpowiedzi do zgarnięcia skiety, za jedną melotorba. Pamiętajcie, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada.
1: Gotowi na wszystko.
0: Panie, panowie, uwaga, zaczynamy. Pytanie numer jeden. Jeżeli u nas obecnie jest 8 rano, to w Portugalii jest 7 czy 10?
2: Dominika.
0: Pierwszy? Tak. Słuchamy?
2: 7.
0: Dobrze.
3: Brawo.
0: Niezły jest. Czy Norwegia, czy Portugalia? Dominik daje sobie radę. Uwaga, jest jeszcze pytanie drugie. Czarna pantera to rodzaj pumy. Prawda czy fałsz?
2: Dominik? Prawda.
0: A, wcale, że nie. Zdarza się, ale... A kto to się, Agnieszka, się śmiejesz?
3: Chyba tak. Jakbyś śmiała perfidnie.
0: To mi się podoba, jest dobrze. Po prostu, wiecie, Agnieszka to taka pantera, która postanowiła wypuścić Dominika. No, dobra, słuchajcie, w tych łowach Dominik...
2: Udało się.
0: Tak jest, dla ciebie jeden punkt. Grunże, z uśmiechem zaczynamy ten tydzień za jedną prawidłową odpowiedź Melotorba. Pantera, Agnieszko, dla ciebie też mamy fajny merch. Już teraz pakujemy i wysyłamy. Pa.
1: Gotowi na wszystko. W Melo Radio. Two ships in the night.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Kicy PZ w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, uważajcie teraz, bo to jest hit. Mieszkaniec Żyrardowa został zatrzymany przez policję, bo ukradł, uwaga, ukradł 1800 i teraz zgadujcie czego. 1800, nie pieniędzy.
1: Bananów?
0: 1000, nie.
1: Lodów?
0: Nie.
1: Rowerów?
0: Nie.
1: Telefonów?
0: Dobrze. Nie.
1: No nie, to
0: uwaga.
1: Co?
2: Ziemniaków?
0: Dobra, nie. 1800 rolek papieru toaletowego. Słuchajcie, czy on coś wie? Czy znów trzeba będzie wytrzymać 2 tygodnie?
3: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOActive, wspierających nawodnienie.

0: Meloradio Wrocław. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Rajd dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, krema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
18: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
19: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
20: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
21: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
22: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Mówią Bady w Meloradio. Żeby było wam łatwiej, to my od rana podkręcamy tempo. Słuchajcie, są fajne wyniki fajnych, ciekawych badań. Cebos zrobił takie badania, w których pytał Polaków, jakie są nasze charakterystyczne cechy. No i jestem ciekaw, o czym teraz pomyśleliście, co byście powiedzieli. Uwaga, najczęściej wymieniano, że taką cechą jest pracowitość. Co trzecia osoba pytana tak powiedziała. Ale na kolejnych miejscach, tu robi się ciekawie, znalazły się malkontentstwo, smutek i brak poczucia humoru, a także przedsiębiorczość i ambicja. Czyli takie pomieszanie, ja mam takie wrażenie, że my chyba trochę za bardzo krytyczni jesteśmy wobec siebie, no. Dajcie sobie tutaj dobrej motywacji do działania w poniedziałek. A my damy wam taką energetyczną muzę. Justin i Nicki.

0: Meduza Don't Wanna Go Home w Melo Radio. Prosto z 30 Melo Radia, ten numer możecie w każdej chwili zagłosować na swoje ulubione hity w 30 Melo Radia na meloradio.pl. Za chwilę newsy.
1: A w nich dowiecie się, gdzie zagrzmi i gdzie powieje.
0: I to już za moment w Melo, teraz za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy.
0: Chainsmokers i John Summit w Melo all the time.

0: podkręcamy tempo. Poniedziałek rano i cały czas w Melo Radio.
1: Melo Radio Wrocław na 97,8 FM. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lorde, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
8: Bittersweet.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da.
13: Co tam?
12: Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
13: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
12: Cudownie!
13: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carni Love Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
16: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center, Wrocław, Bielany Wrocławskie, ulica Błękitna 1A. Zapraszamy.
17: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
1: O reklamie.

0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na wrocławskich Krzykach.
1: Do końca sierpnia ma potrwać remont wiaduktów na ulicy Gazowej we Wrocławiu. A latem miasto chce ruszyć z kapitalnym remontem konstrukcji estakad na Alei Sobieskiego, a także szybkimi remontami na Alei Wiśniowej, ulicach Szybowcowej, Dębowskiego i Redyckiej. Szerokość.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy przy parku Vita na Tarnogaju. Pogoda.
1: Powoli kończy nam się wiosna, zaczyna lato, a to oznacza, że mamy najdłuższe dni. I we Wrocławiu w tym czasie pogoda będzie nam dopisywała. Dziś jeszcze sporo chmur, może przelotnie popadać, a na termometrach do 18 stopni. Ale od jutra ponad 20 stopni, dużo słońca i tak zostanie do końca tygodnia. Od piątku zrobi się upalnie, powyżej 30 stopni.
2: Już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Zaczynamy od pogodowych ostrzeżeń. Na północy Polski mogą pojawić się burze. To w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i części mazowieckiego. Do tego na wybrzeżu może pojawić się silny wiatr. PKP Intercity wprowadziło letni rozkład jazdy. Po ponad 30 latach połączenia kolejowe odzyskała Łomża, ale to nie wszystko, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
4: I czas też mogło się Łomża i Ostrołęka oddalone tak mniej więcej o 30 minut podróży koleją od siebie. Zyskają to nowe połączenia. Przyspieszają też pociągi. Przyspieszamy o 15 minut na trasie z Białegostoku do Olsztyna.
3: Jest też mnóstwo wakacyjnych połączeń. Tysiące osób oglądały w Waszyngtonie galę MMA zorganizowaną z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa i 250. rocznicy powstania

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio w poniedziałek rano. 12 minut po godzinie 9. Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Na otwarciu zaśpiewała m.in. Shakira. Słuchajcie, to był bardzo ważny występ. Wiecie dlaczego? Bo dzięki niemu Shakira była więcej razy na Mistrzostwach niż jej były mąż, Gerard Piqué. Shakira występowała na tej imprezie w 2006, 10, 14 i teraz w 2026. Czyli co? Sportowy sukces, nie?
1: No lepiej gra w piłkę.

0: I found you i Switch Disco w Melo Radio. Podkręcamy tempo. No i teraz, Daria, uważaj, bo to są cenne info, które ci się przydadzą na pewno.
1: No to słucham.
0: No to uważaj. Czy na pierwszej randce nadal ważne jest pierwsze wrażenie? Słuchajcie, okazuje się, że już nie, bo pokolenie Z ma dość perfekcyjnych partnerów. Przez ostatnie lata wiele aplikacji randkowych wciskało po prostu taki mit, że gdzieś czeka partner idealny, że wystarczy jeszcze przesunąć kilka profili, napisać tam kilka wiadomości, serduszek kilka wysłać i już się z kogoś spotka. No i sama wiesz, jak to jest, nie, czas mija, a tu nikogo. I teraz uwaga, coraz więcej młodych ludzi zaczyna jednak odchodzić od takiego myślenia i dochodzić do innych wniosków. Jest taki trend określany jako 6-7 dating i on zachęca do dawania szansy osobom, które nie wydają się perfekcyjne na pierwszy rzut oka, ale mają cechy ważne w takiej relacji dłuższej. I te cechy to na przykład są życzliwe, dojrzałe, stabilne emocjonalnie i wzbudzają zaufanie. Bo przecież w życiu nie chodzi o to, żeby oceniać ludzi w skali od 1 do 10. No nie, no nie.
2: No i nie tylko pokolenie Z tak myśli, wiesz?
0: No nie, no nie. To jest dobra informacja, że nie zawsze ważne jest pierwsze wrażenie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You're so beautiful. You make me feel alive again.

0: Anima w Melo Radio i Beautiful. Pięknie by było trochę kasy przytulić. No nie mówcie, że nie, bo my mamy szybką kasę dla was. Dawid, na co pójdą pieniądze?
1: Na słuchawki. No niestety jedna już przestała działać.
0: I to jest dobry pomysł, żeby zaczęła działać, a raczej żeby słuchać Melo na nowych słuchawkach. A wy na co wydacie szybką kasę? 200 są dzisiaj do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na wasze pomysły. Szybka kasa do wzięcia.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Dokąd na wakacje?
7: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
6: Czyli Zdrojowa Hotels.
7: Zdrojowa Hotels?
6: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
7: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
6: Tylko na zdrojowahotels.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: O reklamie.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a to Danzel w poniedziałek za 18 minut, godzina 10. Moi drodzy, pamiętajcie o tym, że cały czas można dołączyć jeszcze do naszej ekipy, z którą ruszamy na Tomorrowland w Boom w Belgii. Możecie też dołączyć. Jak to zrobić? Trzeba zajrzeć na meloradio.pl, napisać nam dlaczego i z kim chcecie się wybrać na Tomorrowland, no i oczywiście dołączyć, wyjątkowe foty i filmy, a potem możecie się cieszyć, tak jak Dominika i Jagoda, które dołączają. Jagoda, taki totalny must have na Tomorrowland to?
1: Bez bidona. Musi być telefon, żeby uwieczniać wszystko, co jest dookoła i mieć pamiątkę na lata później. No i największym must have'em jest też dobre nastawienie.
0: Jasne, że tak, Dominika. Dlaczego warto się zgłosić?
2: No bo jak widać, marzenia się spełniają, a wróżki dobrze przypowiadają.
0: A jak się spełniają, możecie zajrzeć też na naszego Instagrama.

0: Bibi Rexa, David Guetta, Set Go w Melo Radio. Jest już Adi, siemanderko.
1: Siemanko, ale z potężną energią tu widzę, się odbywa wszystko i działamy. Fajnie, Tomorrowland mi się od razu kojarzy. Szyporansko.
0: Dobre dźwięki, dobre. Za chwilę też będzie nieźle.
1: No stary, zadbam o to. Będzie pięknie.
2: A już o 10:00 zagramy
1: Sobel, Francis i Całe Lato.
0: I tak podkręcamy tempo w Melo, to ja uciekam, a wy jak samochodem dzisiaj gdzieś się wybieracie, to nie pędźcie za mocno, bo policja kontroluje dzisiaj.
1: No i pada przy okazji, także ostrożnie tam.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jedź na tu Morula z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
3: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury? Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km Twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas dni otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty, skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes i zdobyć przewagę nad konkurencją? DroneEdu.pl zaprasza przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego na szkolenia dronowe z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona już za 550 zł zamiast 9,5 tysiąca. Nauczysz się wykonywać inspekcje termowizyjne, tworzyć modele 3D i ortofotomapy oraz wykorzystywać drony w nowoczesnym biznesie. Wejdź na DroneEdu.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy. DroneEdu.pl. Twoja przewaga zaczyna się z powietrza.
5: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81. Szczegóły u partnerów marki.
8: Po reklamie.

0: weszła w życie korekta rozkładu jazdy na kolei. Dla wrocławianina oznacza to nowości. Można teraz z naszego miasta dojechać pociągami kolei dolnośląskich nad Jezioro Bielawskie, a także do Leszna. A od 27 czerwca wróci połączenie do Świnoujścia nad morzem. Stopni mamy na termometrach we Wrocławiu i wiele więcej już nie będzie. Maksymalnie 18 w okolicach godziny 16. Ale do końca dnia temperatura odczuwalna będzie nieco niższa. To oczywiście z powodu umiarkowanego wiatru. Ten z kolei bardzo szybko przenosi nam chmury nad miastem, ale nie będzie tutaj miejsca na słońce.
1: To są newsy Meloradia Wrocław.
0: Dawid Filipowski, zapraszam. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu uruchomił drugą salę hybrydową. Lekarze mogą tam kompleksowo pomagać pacjentom z chorobami serca, bez konieczności przenoszenia ich między salami operacyjnymi. Szpital utworzył też specjalną salę dla pacjentów we wstrząsie kardiogennym. Dużo będzie się działo też we wrocławskich szkołach. W trakcie wakacji pojawią się tam budowlańcy, zapowiada Jolanta Wnęk z Zarządu Inwestycji Miejskich.
2: Rozpoczniemy remonty sanitariatów, będą też remonty ogrodzeń, remonty pomieszczeń, montaż poidełek.
0: Wakacyjne remonty będą prowadzone w mniej więcej 100 wrocławskich szkołach. Naukowcy za to spotkają się w kompleksie Hali Stulecia. Od 22 do 24 czerwca potrwa tam kongres i festiwal psychologiczny Remind. W programie jest kilkadziesiąt wydarzeń otwartych dla mieszkańców. A za godzinę będę miał dobre wiadomości dla szukających we Wrocławiu własnego M.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Inflacja w maju poszła w dół. Według Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła 3,1%. W kwietniu była na poziomie 3,2%. Holandia zremisowała z Japonią 2-2 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Spotkanie zostało rozegrane w Arlington. Wybrzeże Kości Słoniowej z kolei pokonało Ekwador 1-0 w Filadelfii, a Szwecja wygrała z Tunezją 5-1 na stadionie w Monterrey. Niemcy zaś pokonali Curacao 7-1 w Houston. A teraz Turcja, Grecja i Egipt, bo to najpopularniejsze kierunki wakacyjne Polaków w tym roku. Oferty last minute cieszą się powodzeniem, ale u osób elastycznych czasowo, mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.
5: Przy bardzo wysokim obłożeniu najlepsze oferty mogą szybko znikać.
4: Tuż za podium są Hiszpania, Cypr oraz Albania.
6: Ty gdzie byś śmignął, bratku?
4: Gdziekolwiek.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Siemano, jest 10:00, jest poniedziałek i ja poniedziałek odczułem, bo napiłem się szejka białkowego i się ubrudziłem. Nie zgadniecie gdzie?
4: Powiem wam, że w bardzo ciekawym miejscu.
6: Siemano, ja jestem Adi i zapraszam do 14:00.

Alok Kali tutaj, Finco Mi w Meloradio i 14 minut po godzinie 10, tak, podkręcamy tempo. Słuchajcie, mam do was jak zawsze, jak codziennie nietypowe pytanie, które mam nadzieję, że pomożecie mi rozwiązać, no bo tak sobie siedzę głośno i myślę, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Czekam na was na WhatsAppie Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl. Czekam oczywiście na głosówki, bo te najfajniej będzie zagrać na antenie. No i jak zwykle te najbardziej intrygujące, że tak to powiem, zgarną Melomerch.

0: Iben i Hollow w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo, 26 minut po 10. Poniedziałek. Co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu? WhatsApp Meloradia, Karolina.
1: Kebab i mój crush zawsze wyglądają lepiej z daleka.
0: To ciekawe. Mateusz?
2: Jak już teraz jest ostry, to zaś potem dopiero będzie piekło.
0: Zdecydowanie. Czekam na wasze propozycje na WhatsAppie Meloradia. Nagrywajcie głosówki. Co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu? Dajcie znać. Nagrajcie głosówkę na naszego WhatsAppa, a znajdziecie go na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński. Kiedy

0: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Wrocław, Bielany Wrocławskie, ulica Błękitna 1A. Zapraszamy.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, złoty 50 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
10: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury? Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km Twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas Dni Otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty. Skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81. Szczegóły u partnerów marki.

0: wtedy na raz
1: usłyszeć to na żywo, prawdziwe marzenie. Trips i Robert Lewiura. 18 minut do 11. A my w Meloradio lubimy spełniać wasze te muzyczne marzenia szczególnie. I wiem, że część z was chciałaby się wybrać na tegoroczny Tomorrowland i możecie to zrobić bez najmniejszego problemu. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl. Zakładka konkursy i akcje i tam napiszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Pamiętajcie o fajnej fotce razem, jak imprezujecie albo jakimś krótkim filmiku. No i poczekajcie trochę, bo się do was odezwiemy. A będziecie mieli okazję posłuchać Davida Guetty, Armina Van Burena, no i samych tych, których tak naprawdę słuchacie na co dzień i ich uwielbiacie. I dojazd macie za friko i w dodatku podczas dojazdu będzie integracja. Także brzmi to jak dobre melo. Wbijajcie, nie czekajcie. I to na pewno też usłyszymy. Just the way you are, David Guetta w Melo.

0: No i to jest kolejna nuta, którą chciałbym usłyszeć na żywo. Shimzai, Fire Fire w Meloradiu. 10 minut do 11, tak podkręcamy tempo. Sztosik. Redaktor Sikora, siemano!
1: No cześć.
0: Co tam?
1: Jak często natrafiasz w internecie na treści zrobione przez AI?
0: Bez przerwy i strasznie mnie te slopy denerwują, szczerze mówiąc.
1: No to będą musiały być oznaczone.
0: O! A to dobre jest.
2: A już o 11 zagramy
0: Handy Dust, Caris i Zokuria w Meloradio. A ten imprezowy sztos pojawi się punktualnie o 11, kiedy jeszcze inni będą gadać, także koniecznie zostańcie z Melo.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
8: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes i zdobyć przewagę nad konkurencją? DroneEdu.pl zaprasza przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego na szkolenia dronowe z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona już za 550 zł zamiast 9,5 tysiąca. Nauczysz się wykonywać inspekcje termowizyjne, tworzyć modele 3D i ortofotomapy oraz wykorzystywać drony w nowoczesnym biznesie. Wejdź na DroneEdu.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy. DroneEdu.pl. Twoja przewaga zaczyna się z powietrza.
13: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
14: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
16: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Wuwa Vita na wrocławskich Nowych Żernikach.
17: Choć we Wrocławiu wieje umiarkowany wiatr, to nie rozwieje nam chmur, które mamy nad miastem. Wręcz przeciwnie, od czasu do czasu może przynieść takie, z których delikatnie pokropi. Na większe rozpogodzenia możemy liczyć dopiero wieczorem i dopiero od jutra ma nad miastem pojawić się większa ilość słońca. Na termometrach dziś maksymalnie 18 stopni po południu.
16: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Podhalańska Vita na wrocławskich Złotnikach.
0: To są newsy Meloradia Wrocław.
17: Dawid Filipowski, zapraszam. Dziś rusza kolejny nabór chętnych do najmu mieszkań w ramach Wrocławskiej Społecznej Agencji Najmu. To propozycja dla osób, które zarabiają za dużo, żeby ubiegać się o mieszkanie komunalne, ale za mało, by bezpiecznie wynajmować mieszkanie na własną rękę. Szczegóły naboru znajdziecie na stronie SAN. Dla mieszkających w Trzebnicy i dojeżdżających do Wrocławia też mam dobrą informację. Wczoraj na tory wróciły pociągi tej relacji, mówi Michał Rado, wicemarszałek województwa.
18: Po 17 latach linia wymagała już remontu. Za 26 milionów złotych w 4 miesiące udało nam się wyremontować torowisko. Prędkość przejazdowa to będzie 100 na godzinę.
17: Teraz samorząd województwa planuje zelektryfikować tę linię. A miasto ma bogaty plan na tegoroczne święto Wrocławia. Koncerty, wydarzenia kulinarne i uroczystości nawiązujące do historii miasta potrwają od 20 do 30 czerwca. Za godzinę dowiecie się, dlaczego samoloty skanowały Wrocław.
19: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
20: Samorząd lekarski z urzędu rozpocznie postępowanie dyscyplinarne wobec lekarki, która w swoim ogródku zakopywała ludzkie płody. Kobieta w weekend trafiła tymczasowo do aresztu. Prokuratura postawiła jej zarzuty bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Sprawa jest bulwersująca i trudna do wytłumaczenia, mówi rzecznik lekarskiego samorządu Jakub Kosikowski.
21: To dla nas jest niewyobrażalna, powiem szczerze, sytuacja.
20: Kobiecie grozi nawet 12 lat za kratami. Treści generowane przez AI będą musiały być oznaczone. Już w listopadzie w życie wejdzie rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie sztucznej inteligencji. Nowe prawo będzie obowiązywało we wszystkich krajach członkowskich. A młodzież ma za mało dopaminy, tak twierdzą naukowcy. To może sprzyjać ryzykownym zachowaniom. Z czasem jednak dopaminy przybywa, a to główny neuroprzekaźnik układu nagrody w mózgu.
22: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
19: Ja wam zaraz dam dopaminy i to naprawdę dużo, bo za chwilę odpowiecie na pytanie, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Kto chce dołączyć z głosówką, zapraszam, meloradio.pl, szukajcie naszego WhatsAppa.

0: Michał napisał przed momentem: Adrian, nie przypomniałeś o zabraniu słuchawek z domu i zostałem bez Melo do pracy. Słuchaj, da się to jeszcze wszystko naprawić, Michał, naprawdę. Anyma, Elisa i Bad Angel w Meloradio, 15 minut po 11. A propos WhatsAppa Meloradio, na którego pisał nasz słuchacz Michał, no to mam też głosówki odpowiadające na pytanie, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Wojtek?
1: Crush, jak i kebab, to zawsze najlepiej.
0: To zdecydowanie coś w tym jest. Justyna?
2: Twój crush, tego się nie uwolnisz. Ajsu kebab, tego smaku nie zapomnisz.
0: No coś w tym jest, zdecydowanie. Czekam na kolejne propozycje i przypominam, że za te najbardziej edgy i hardkorowe, fajne, nietypowe pomysły, Melo Merch.
3: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Alicja Pauza i Magnetic w Meloradiu, 26 minut po 11. 130 uderzeń na minutę naprawdę mega sympatycznego brzmienia, które świetnie będzie pasowało w towarzystwie słońca. Niestety słońce nie jest nam dane w ostatnim czasie, ale miejmy nadzieję, że to się zaraz uspokoi, no bo podobno w ten weekend ma być nawet i 30 stopni.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu Prezent Marzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend ze znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurczełydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Od poniedziałku do środy mocny. Mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro. Kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro. Kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes i zdobyć przewagę nad konkurencją? DroneEdu.pl zaprasza przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego na szkolenia dronowe z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona już za 550 zł zamiast 9,5 tysiąca. Nauczysz się wykonywać inspekcje termowizyjne, tworzyć modele 3D i ortofotomapy oraz wykorzystywać drony w nowoczesnym biznesie. Wejdź na DroneEdu.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy. DroneEdu.pl. Twoja przewaga zaczyna się z powietrza.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Philip George, Wish Your Mind w Meloradiu, czyli klasyka, która godnie się starzeje, no i godnie przypomina o tym, co hulało na parkietach i w sumie hula do dziś. No właśnie, warto spełniać marzenia i tak się zastanawiam, dlaczego warto wziąć udział w naszej zabawie i wybrać się na Tomorrowland?
1: No bo można zgarnąć fajne nagrody i mieć taką możliwość, żeby pojechać w Tomorrowland, gdzie tam bilety wyprzedają się dosłownie w 50 minut.
0: No coś w tym jest, a o tym mówiła Jagoda, wie o czym mówi i wy też możecie śmignąć razem z nami do Belgii i bawić się, no iście za... że dobrze. Jeżeli tylko chcecie, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego, dajcie wspólną fotę, jak imprezujecie, albo jakiś filmik, no i potem my do was oddzwonimy. Warto!

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.
2: To

0: Fuka i Liwka, Enklawa i Chcę Więcej. To jest to nasze słońce dzisiaj, bo pogoda niestety nie dowiozła.
1: A wiesz, że jest takie miejsce w Europie, gdzie nie można używać parasoli?
0: Jak to?
1: No normalnie jest i o nim powiem w newsach przed 12.
0: Dobra, w takim razie zamieniamy się w słuch. Jestem turbo ciekawy, gdzie jest zakaz parasoli. Byle nie byłoby to w Polsce w sumie.
1: Nie w Polsce, okay. Na szczęście.
0: Dobra. A już o 12 zagramy Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and a Beat w Melo. Punktualnie o 12 zrobimy wam Biebercelle. No bo tym zaczniemy.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: daleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
5: Bittersweet 2. Wykorzystaj

0: ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury? Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km Twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas Dni Otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty, skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do -50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do -50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Po reklamie.
4: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
5: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Pilczycka Wita na wrocławskich Pilczycach.
6: Poniedziałek we Wrocławiu może nie wygląda zbyt kolorowo, ale w tym tygodniu w mieście zrobi się bardzo ciepło i pojawi się słońce. Już dziś w nocy niebo ma zrobić się bezchmurne i jutro przez cały dzień będzie przeważało właśnie słońce. Do końca tygodnia go nam nie zabraknie, na termometrach jutro powyżej 20 stopni, a od piątku upały powyżej 30.
5: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Orawska Wita na wrocławskim Ołtaszynie.
4: To są newsy Meloradia Wrocław.
6: Dawid Filipowski, zapraszam. Samoloty zeskanowały Wrocław z dokładnością do pojedynczego drzewa. Żeby urzędnicy mogli podejmować lepsze decyzje dotyczące zieleni, wody deszczowej oraz nowych inwestycji. A to ma stworzyć miasto bardziej odporne na zmiany klimatu. To pierwszy taki projekt w Europie. Nowe drogi rowerowe w mieście również powstają tak, żeby otaczała je zieleń. Wrocław wkrótce rozstrzygnie przetarg na przebudowę promenady staromiejskiej między ulicami Piotra Skargi i Oławską. A w weekend ruszyła budowa drogi rowerowej na ulicach Bożego Ciała i Widok. W trakcie wakacji roboty szykują się też w około 100 wrocławskich szkołach, opowiada Jolanta Wnęk z Zarządu Inwestycji Miejskich.
7: Remonty instalacji elektrycznych, tablice rozdzielcze, w zależności od potrzeb i od tego, jak jesteśmy już dokumentacyjnie przygotowani, bo wiele z tych prac wymaga wcześniej opracowania projektu.
6: W planach są także montaż poidełek, odnowa sanitariatów czy klas szkolnych.
8: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
9: Ukraina i Mołdawia oficjalnie rozpoczynają proces akcesji do Unii Europejskiej. Na spotkaniu w Luksemburgu oficjalnie otwarty zostanie pierwszy etap negocjacyjny. Dotyczy wymiaru sprawiedliwości, walki z korupcją i przestrzegania zasad prawa. Trwa nabór na wakacje z Wojskiem Obrony Terytorialnej. Podczas 16-dniowego szkolenia uczestnicy przechodzą prawdziwą musztrę, mówi kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska z 12. Wielkopolskiej Brygady OT.
10: Budowa zasady działania broni, składanie i rozkładanie, a także strzelanie, jak radzić sobie z tamowaniem krwotoków, czy ewakuować rannego.
9: Na koniec szkolenia wszyscy uczestnicy składają przysięgę wojskową. I teraz jeszcze zakaz używania parasoli przeciwsłonecznych na jednej z plaż Sardynii. Z zakazu wyłączone są rodziny z dziećmi do 10 roku życia oraz osoby powyżej 65 lat. Zgadnij dlaczego.
8: Nie mam pojęcia.
9: Ten zakaz. No bo jakieś zagrożenie pożarowe podobno te parasole powodują.
8: Włosi to naprawdę jednak są specyficzni. Dobrze, że pizzę potrafią zrobić.
11: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
8: Siema, 12 na zegarach, ja jestem Adi i podkręcamy tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy i cały czas czekam na wasze pomysły z odpowiedzią na pytanie, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Meloradio.pl. Tam znajdziecie naszego WhatsAppa.

0: Jugel, Moving to the Sun w Meloradio, 14 minut po 12. Usłyszycie to na żywo już niedługo, dokładnie 31 lipca w Kołobrzegu. Tak jest, bo wtedy Sunrise Festival rusza. Możecie tam być razem z nami, bo my też śmigamy. No i zbić być może nawet pionę z Jugelem, bo będzie na Red Stage. Jeżeli chcecie się wybrać na Sunrise Festival, nic nie stoi na przeszkodzie. Słuchajcie Meloradia po 18, bo wtedy jest duża szansa, że coś zgarniecie. No, a ja wracam do pytania, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu, Marlena?
1: Jest trochę niezdrowy dla mojej psychiki, troszeczkę tuściutki, ale i tak nie mogę się oprzeć.
0: Nice, Marlena, brawo, merch Meloradia jest twój, muszę ci powiedzieć, że zaorałaś system, bardzo ładna głosówka. Czekam cały czas na kolejne, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Nagrywajcie głosówki na WhatsAppa Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl.
2: Hej! Tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. I Repeat It w Melo Radio. Tak gramy, żebyście mieli lepszy dzień. A teraz kindly reminder, jeżeli nic nie jedliście jeszcze, no to jest dobry moment, by się tym faktycznie zainteresować. I przypominajka o wodzie, bo kiedy człowiek zapracowany, to zapomina o tym, a to bardzo niedobrze. Także jedzonko i pitku i do dzieła. Edward Maja, jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie.

0: Wrocław. Słuchaj na 97.8 FM. Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Miły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
2: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.wroc.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być!
3: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center, Wrocław, Bielany Wrocławskie, ulica Błękitna 1A. Zapraszamy!
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81. Szczegóły u partnerów marki.
5: O reklamie.

Natalia Nykiel i Error. Poniedziałek, może się to wydarzyć. Ale nie ma się tym co przejmować, a takim pozytywnym errorem może być na przykład świadomość tego, że śmigacie na Tomorrowland i możecie to zrobić z Meloradiem. Jak będzie brzmiała hipotetyczna reakcja na to, że wygracie? Jagoda, można próbkę? Aż mnie ucho zabolało, ale warto, nie? Dobra, super, ekstra. Słuchajcie, jeżeli chcecie się wybrać razem z nami do Belki, to śmiało meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Piszcie z kim i dlaczego chcecie tam być. No i też ważne primo, jakaś fotka wspólna, jakieś nagranie, jakiś filmik, to się na pewno przyda. Dojazd macie gratis, także szykujcie się na mocarną integrację. A to usłyszycie na żywo.

0: Run, Run River, Angels Above Me, David Guetta, Alok i Stick Figure. Przez chwilę zacząłem się zastanawiać, czy święta Bożego Narodzenia się zbliżają, bo tak trochę klimatem mi zapachniało.
1: Nie, czekamy na lato.
0: No właśnie, i na newsy.
1: A w newsach będą dobre newsy dla kierowców, bo ceny maksymalne paliw będą przyjemne.
0: No.
2: A już o 13 zagramy
0: Gibbs, Dope House for Money i Vin w Melo.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się. Bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury? Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km Twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas dni otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty, skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.
9: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Dobry news dla kierowców na początek. Jutro ceny maksymalne paliw będą niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97, benzyny 98 6,52, a diesla 6,37. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze przed wakacjami. Sprawdzają czystość w restauracjach, barach czy kawiarniach, mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
3: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
2: Pierwsze kontrole nie wykazały większych nieprawidłowości. No i jeszcze Wielka Brytania. Tamtejszy rząd zakaże mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 lat. Restrykcje obejmą m.in. TikToka, Instagrama i Facebooka.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Wybiła 13. Siemanko, Adi po tej stronie. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku i zaczynamy nowy tydzień, ale spokojnie. Zaraz będzie wtorek i zaraz będziemy się cieszyć tym, że piątek jest coraz bliżej. A ja jestem Adi i mówię wszystkim siemanko. A to win.

Wiecie co, dobrze, że jest ta muza, naprawdę. Meduza i Don't Wanna Go Home w Meloradiu, 14 minut po 13. Ja mówię, że dobrze, że jest ta muza, bo wiecie co, jakoś ciemno się bardzo zrobiło na niebie u nas i tak się spać mi zachciało, że po prostu głowa mała. Jakaś kawusia, coś, jak będzie ktoś potrzebował, piszcie do mnie, zaraz coś zrobimy, ale spokojnie, odnośnie muzyki, to jestem przygotowany i to dość solidnie, bo przed nami facet, który no w dobrym melo dba o to, by Prismatic grało iście pięknie. A mowa o Tiesto, Ritual z Jonas Blue i Rita Ora, to już teraz.

0: Wiecie, gdzie skrywa się prawdziwe piękno? I wiem, co odpowiedzieliście. Miałem serce na myśli. Ja was znam. 28 minut po 13, podkręcamy tempo. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze pojawi się m.in. Axwell Ingrosso, czyli goście, których spotkamy na Tomorrowland i na Sunrise Festival. A More Than You Know poleci. I to już niedługo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pati, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: to promocja.
1: Reklama. Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
9: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
10: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
11: Bittersweet 2.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
16: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
17: Skoda. Wszystko, czego dziś chcę.
18: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
20: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
22: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
23: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
24: Castorama.
25: Teoria
24: i praktyka.
25: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
24: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
26: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
27: Po reklamie.
28: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Calvin Harris, Rock'n Woman i Lovers in a Fast Life w Melo Radio, 18 minut do 14. Z Calvinem to się widzimy. Widzimy i słyszymy w Belgii na tegorocznym Tomorrowland, na który się szykujemy. No Iza już wie, że śmiga. No i tak ciekawi jesteśmy, jak się przygotować do tego cudownego wydarzenia, jak się przygotować do Tomorrowland. Iza, no weź to powiedz.
1: No trzeba kupić fajne kolorowe ciuchy, nawadniać się, no i słuchać w domu dużo setów.
0: No wiadomo, trzeba się bardzo dobrze i odpowiedzialnie przygotować. A żeby pojechać się spotkać z Calvinem Harrisem między innymi, to wejdźcie na meloradio.pl, dajcie znać z kim, dlaczego chcecie jechać do Belgii. No i też dajcie jakąś fajną fotę, jak imprezujecie, albo jakiś filmik, wiecie co robić. Dojazd za darmochę. Będzie potężna integracja, dobra atmosfera,

0: Robin Schulz, Barbs i Better Times w Meloradio. 8 minut do 14. Iga i Mikołaj, siema!
1: Cześć!
2: Hej.
0: Co tam dzieciaki, jak po weekendzie?
3: Dobrze.
1: Mokro
3: dobrze,
1: trochę.
3: Tato.
0: A, raz mi wujkują, raz mi tatują. 23 czerwca jest Dzień Ojca. Poproszę
1: życzenia.
4: A już o 14 zagramy.
3: O, nasz ulubiony numer Golden.
1: Jej!
0: Ej, ale byliśmy na strasznym filmie 6, tak, i było tak fajne nawiązanie.
3: No, był ciekawy cover.
0: Bardzo zielony. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, hejka.
4: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Reklama.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanujesz? To kupuję.
7: A halo? Kto mówi?
8: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
7: Dofinansowanie? Na co?
8: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Dolnym Śląsku? Płacisz tylko 550 zł zamiast 9500.
7: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
8: Termowizji, modeli 3D, orto, fotomap i specjalistycznych lotów. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
7: Gdzie się zapisać?
8: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
9: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon,
11: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja.

0: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Trwa obława za sprawcą strzelaniny w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Jedna osoba zginęła, zbieg cały czas może mieć przy sobie broń. Prokurator z Wrocławia skazany za poczęstowanie ciastkami z marihuaną. Oprócz 10 tysięcy złotych grzywny ma też 5-letni zakaz wykonywania zawodu. No i jeszcze wakacje za granicą, bo taki wypoczynek wybiera coraz więcej z nas, mówi Mateusz Dul z jednego z internetowych biur podróży.
3: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy Góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
2: Według Polskiej Izby Turystyki w tym roku najczęściej wybieramy Turcję, Grecję i Egipt.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Golden. My tak uwielbiamy ten kawałek z Mikołajem, że zapomnieliśmy się przywitać.
1: No, tak.
0: No musiał wybrzmieć ten kawałek punktualnie po prostu.

0: The Weeknd, Michael Gray, tak podkręcamy tempo w Mono Radio. Mikołaj, czy ty lubisz jednocześnie jeść i mieć wysiłek fizyczny?
1: No właśnie tak średnio, ale wiesz co, czytam sobie o tym biegu dla tiramisu i czuję się oszukany.
0: Dlaczego we Włoszech taki wspaniały bieg będzie?
1: No bo tutaj nie ma nic napisane o tym, że dostaniesz tiramisu na koniec.
0: Bo to się mija z celem. Ty wiesz, że ty biegasz po to, żeby zrzucić kilogramy?
1: No ale to chyba po to się zrzuca kilogramy, żeby móc jeść co się chce, jak na przykład tiramisu, nie?
0: Masz w sumie rację.
1: No właśnie. To jest 10 teraz? Kilometrów. Tak co kilometr powinno dawać, powinni dawać tiramisu.
0: I od razu łapę zrobisz,
1: no,
0: nie?
1: No.

0: I od razu uśmiech pojawia się na twarzy. Taki mały ja w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Jej. I nie przejmujemy się tą aurą pogodową zupełnie.
1: Dobrze, ja się nie przejmuję, mnie po prostu od niej głowa boli, ale...
0: Wymówki,
1: ale
0: wiesz?
1: Się tym nie przejmuję.
0: Wiecznie cię tylko ta głowa boli, daj spokój. Ale ja bym teraz chciała cię zabrać w inny świat.
1: Co to za świat?
0: No najwyraźniej jest koniec świata.
1: Znowu?
0: Tak mi się coś
1: Jezu,
0: wydaje.
1: Który to już? To przecież przeżyliśmy... Ja chyba sam przeżyłem jakieś 12.
0: Serio, bo pewien 42-letni mężczyzna w Żyrardowie...
1: O, aha. Tylko nie tam.
0: Ukradł aż 1800 rolek papieru toaletowego.
1: Ale czyli co, będzie jakaś nowa pandemia, tak?
0: Nie.
1: Nie no, ale pamiętasz, jak za COVID-a była ta cała sytuacja, że ludzie myśleli, że papieru toaletowego zabraknie w sklepach i wykupowali na potęgę. Ja też kupiłem dużo rolek, pamiętam, ale to było jeszcze na samym początku. Nikt nie wiedział, co nas czeka wtedy.
0: A co jeżeli policja złapała tego człowieka, on tylko chciał nam przepowiedzieć, co nas spotka?
1: A co jeżeli on po prostu tak długo tkwił w izolacji, że myśli, że wciąż trwa ten COVID i dopiero teraz mu się papier skończył, skoro tyle rolek potrzebuje?
0: Ha ha ha ha ha!

0: Wiecie, że ta Bredota już 10 minut się ze mnie śmieje?
1: Ale to dlatego, że wyobraziłam sobie ciebie na siłowni.
0: No, śmieszne, wiem.
1: Przepraszam, a w tej godzinie?
0: 10 minut, bez przerwy, słuchajcie, naprawdę.
1: Porozmawiamy o Skolimie i jego wadzie jednej.
0: Tak, ma taki jeden brzydki nawyk.
1: Mankament taki.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off.

0: Reklama.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na Meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
2: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center, Wrocław, Bielany Wrocławskie, ulica Błękitna 1A. Zapraszamy!
8: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomni!
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Galantis, Runaway w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu. Ale żeby tak 2 godziny się spóźnić.
1: Brzydko.
0: Brzydko. Ale król Latino najwyraźniej tak może.
1: No i to nie jest pierwszy raz w sumie. My też poznaliśmy go od tej strony. Bardzo się cieszymy, jak z Colin do nas wpada, ale nigdy jeszcze nie był punktualny.
0: Miał być koncert. Znaczy, no był w sumie ten
1: był
0: koncert.
1: Był koncert, odbył się. Dni Jastrzębia Zdroju. Tam właśnie grał Skolim, miał zagrać o 20:30. No i tak ze 2 godzinki mu zeszło, żeby jeszcze dojechać na tę scenę.
0: Już wiemy, co było inspiracją do tego numeru.
1: Może on tak z domu właśnie wychodzi, że to wychodzi, a potem wchodzi z powrotem i nie może wyjść.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ależ ten kawałek siedzi. Karnawał to nowość na naszej antenie. Gibbs, PZ for Money. Tak podkręcamy tempo. Jak długo to robisz? Jak długo siedzisz w internecie?
1: Bardzo długo. Więcej raczej niż przeciętny człowiek.
2: Właśnie, a ile będzie siedział przeciętny Polak? O tym powiemy w internecie oczywiście. W newsach.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Save My Love, Kygo, Kali, T, Griffin.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka.

0: o główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: Kaufland jest
10: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnila Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
15: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
16: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
17: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie 2 opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
18: Lidl, to się opłaca.
19: O reklamie. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy Bulwarach Wiślanych w Warszawie. Autopromocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
9: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
20: Ula Harciarek on the mic.
21: Najlepsza kolej w Europie powstanie w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury ujawniło plany rozwoju zintegrowanej sieci kolejowej.
22: Ta sieć zakłada wybudowanie 4700 km nowych linii kolejowych.
21: Mówił Maciej Lasek z resortu infrastruktury. Po zakończeniu inwestycji między największymi polskimi metropoliami super szybkie ekspresy mają jeździć najdłużej 100 minut. Łącznie 26 lat, 1 miesiąc i 26 dni. Tyle w internecie spędzi przeciętny Polak, tak wynika z badania firmy NordVPN. To przeszło 2 lata dłużej niż zakładano jeszcze 4 lata temu. No to jeszcze szukamy słońca w pogodzie i niestety według synoptyków dziś i jutro deszczowo i burzowo intensywnie padać może, zwłaszcza w północnej i północno-wschodniej Polsce.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
23: Godzina 15, słuchacie Freak Fightu, a za moment taka historia, że koń by się uśmiał.
9: O, Iga, jak się ciebie żart dzisiaj trzyma.
23: Dziękuję. Mnie rozśmieszyło. Save my love, Kygo, Khalid. Tak zaczynamy.

0: Leo, łowcy gwiazd w Meloradiu. Tak się podkręca tempo, a w Warszawie dzieją się takie rzeczy, które... Ja nawet nie wiem, jak to skomentować. Szukam jakiegoś odpowiedniego określenia.
1: To jest absurd.
0: Ale to jest absurd.
1: Absurd. Nasza szkapa prawie, że. No więc na Woli, tak, warszawskiej, tak, ostatnio ktoś zauważył, że stoi zaparkowany samochód. Taki hatchback, niezbyt duży. Aha. A w tym samochodzie siedzi koń i dwa gołębie.
0: Koń i dwa gołębie. Może to był Geralt?
1: Być może. W każdym razie siedziały tam przez kilka godzin i tam ludzie się zainteresowali, nie, że słońce grzeje i tak dalej. No tak. Zadzwonili po służby. W końcu przyszedł właściciel samochodu. Tak? Zaczął się wykłócać z tymi ludźmi. Wziął konia i sobie poszedł.
0: Ale dokąd?
1: Właśnie nie wiem, w nieznanym kierunku jest napisane.
0: Przygoda.
1: Ciężko jest na Woli najwyraźniej znaleźć chłopa z koniem.
0: A co, jak on teraz sobie gdzieś chodzi z tym koniem?
1: No tak, jeżeli ma konia, to po co mu samochód?
0: Bardzo dużo pytań. Tak mało odpowiedzi.

0: Uwielbiamy. A teraz porozmawiamy o sporcie.
1: No, około sporcie, ponieważ jest wielka drama w Kanadzie. W Kanadzie jest drama, ponieważ Kanada jest jednym teraz z krajów organizujących Mistrzostwa Świata w piłkę nożną. Razem z USA i z Meksykiem. No i były premier Kanady, Justin Trudeau.
0: On jest Katy Perry.
1: Nie pojawił się na meczu otwarcia Kanady. Ale pojawił się na meczu USA, ponieważ tam jego dziewczyna Katy Perry śpiewała na otwarcie.
0: Zyskał w moich oczach właśnie.
1: No, ale stracił w oczach swojego narodu. Powiedział, czasami obowiązki wspierającego chłopaka są na wagę złota, ale wiecie, komu kibicuje, żeby zdobył puchar, tak powiedział na odczepkę.
0: Przepraszam bardzo, Katy Perry jest jego żoną, a nie naród, tak?
1: No, to trochę tak jakby, wiesz. Jakby nasz premier kibicował... I niech każdy sobie wybierze jakiś kraj.

0: Magnetic, The Bounce, od razu jakoś tak milej się pracuje. A wiesz, kto nie musi pracować?
1: Kto?
0: Myślę, że córki Lewandowskich nie musiałyby pracować, jakby nie chciały.
1: Ale myślę, że jednak będą.
0: Też tak sądzę. A my w tej godzinie porozmawiamy o nowym domu Lewandowskich.
1: O, ale gdzie ten dom?
0: A zdradzimy to wam jeszcze w tej godzinie. Będzie też o nowym studiu Ani Lewandowskiej.
1: Yeah.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury? Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km Twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas Dni Otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty, skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.
0: Po reklamie.

0: A to Trips i Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. Robert Lewandowski jest mistrzem i dlatego ma tyle fajnych propozycji w swoim życiu.
1: No właśnie, propozycja, która teraz wydaje się być najbardziej prawdopodobna, to propozycja ze Stanów Zjednoczonych. Chicago Fire bardzo chce Polaka mieć w swoim zespole. No i podobno już mu tam pokazywali, co i jak. Mówili: panie Robercie, proszę zobaczyć, tutaj Chicago, to kiedyś wszystko będzie pańskie, a tam akurat będzie miejsce na studio fitnessu pana żony.
0: To jest najważniejsze, żeby Anka Lewandowska miała swoje studio, okej?
1: Tak, ciekawe, czy tam przygotowali dla Roberta taki fotel w rogu.

0: i tak to robimy w tym Melo Radiu. Mikołaj.
1: No.
0: Lubisz bawić się w przebieranki?
1: Wiesz co, no. O co ty mnie pytasz tutaj?
0: Normalna sprawa.
2: O przebierankach tak? będzie w newsach, słuchajcie.
3: A już o 16 zagramy
1: Fast Cars Superstars.
0: No to lubisz czy nie?
1: Powiem tak.
0: Chyba bardzo. Ten numer zagramy punktualnie o 16.
3: Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert. Expert.
14: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
15: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
14: Cudownie!
15: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
16: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
17: Dobrze był to al ristorante.
18: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
19: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
20: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
21: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81. Szczegóły u partnerów marki.
22: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97 i 8 FM. Co jest grane we Wrocławiu?
23: Dawid Filipowski, zapraszam. Wrocław jak co roku 24 czerwca obchodzi swoje święto, ale już w sobotę w Rynku czeka nas koncert reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego pod batutą pułkownika Mariusza Dziubka. To ta sama grupa, która zagrała na tegorocznym finale Wośpu we Wrocławiu, więc czeka Was wielki muzyczny miks w wykonaniu orkiestry. Tydzień później na Pergoli miksować będą DJ-e w ramach imprezy Wrocław Deep House Festival. 27 i 28 czerwca na Bastionie Sakwowym i Pergoli będziecie mogli spróbować kulinarnych specjałów z najlepszych wrocławskich restauracji. Dla głodnych takich imprez już w ten weekend na bulwarze Dunikowskiego odbędzie się kolejna odsłona Gastromiasto. Spróbujecie świeżych owoców morza, włoskiego street foodu i krakowskiej gastronomii.
0: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Ceny ropy na światowych rynkach najniższe od 3 miesięcy. To reakcja na wstępne porozumienie pokojowe między USA a Iranem. Donald Trump oświadczył, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus. Uwaga na oszustów. Podszywają się pod kontrolerów instalacji fotowoltaicznych. Urząd Regulacji Energetyki podkreśla, że nie prowadzi takich działań. A na koniec Święto Fantastyki, czyli Festiwal Pyrkon. Impreza odbędzie się w Poznaniu. Według nowego regulaminu nie można wnosić rekwizytów przypominających pistolety czy karabiny, mówi jeden z organizatorów, Piotr Derkacz.
24: Chcemy, żeby ta impreza kojarzyła się z kreatywnością, radością, zabawą, a nie żeby budziła jakieś niemiłe wrażenie z jakiegoś zagrożenia albo strachu.
2: Pyrkon już w najbliższy weekend.
25: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i wiemy, kto się spodobał Cristiano Ronaldo.
1: O, czekaj, aha, dobra, jemu, że się spodobał.
0: Jemu.
1: To pewnie był Robert.
0: Nie.

0: Marcin Solveig, Alma, All Stars. Cristiano Ronaldo to jest mąż Georginy.
1: Tak, to jest ten słynny mąż Georginy.
0: I piłkarz zespołu.
1: Tak. Już sam nie pamiętam z jakiego, bo on tam na pustyni teraz kopie w tej Arabii Saudyjskiej. No, ale pojechał z Portugalią na mistrzostwa.
0: Dokładnie. I ostatnio spotkał się ze swoją największą fanką, belgijską influencerką, Celine Dept prawdopodobnie. Mhm. I się nią zachwycił.
1: Tak, powiedział, o, jaka ty jesteś naprawdę piękna.
0: I co na to Georgina, ja się pytam.
1: Ale będziesz, Cristiano, naprawdę spał na kanapie.
0: Duża szansa. Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran, to teraz.

0: zabawny jesteś, Mikołaj, wiesz?
1: Tak. I co zabawnego zrobiłem? Powiedz.
2: Wszyscy wychodzą na patron.
0: Po prostu jesteś.
1: No tak, kaszlałem sobie tylko. A ta już ze mnie bekę ciśnie. Inka, co się z tobą dzisiaj dzieje?
0: Wyspałam się.
1: Normalnie zachowujesz się, jakbyś pojechała na studia do USA.
0: Naprawdę? A kto tak zrobił?
1: Wiesz co, Helena Englert pojechała i tam trochę studiowała, no i teraz miała taką refleksję a propos swojego czasu spędzonego w amerykańskiej strukturze edukacyjnej i powiedziała tak: mam wrażenie, że się tam cofnęłam w rozwoju przez te pół roku.
0: Ojej, gorzko, gorzko.
1: Ale też mnie to nie dziwi jakoś specjalnie. Oglądałem trochę tych obchodów 250-letniej Ameryki. No, też się poczułem, jakbym się cofnął w rozwoju.
0: Ja powiem tak, Polska górą.

0: Faja, faja.
1: Ale pięknie powiedziałeś. Tak podkręcamy tempo. Dobrem narodowym jest Ewa Farna.
2: Tak, ale narodowym naszym polskim czy narodowym czeskim?
1: To niech każdy sobie odpowie na to pytanie już sam. Natomiast dziewczyna wyprzedała sama jedyna stadion. Ogromny, wielki, wow.
2: Brawo.
1: Brawo. Być może, to tylko plotka.
2: Być może?
1: Powstanie o niej film dokumentalny.
2: O,
1: ale to taka
2: może ploteczka.
3: Być. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500 zł. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Rajd dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
7: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury? Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km Twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas Dni Otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty. Skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.
12: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
13: A halo? Kto mówi?
14: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dron.edu.pl.
13: Dofinansowanie? Na co?
14: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Dolnym Śląsku? Płacisz tylko 550 zł zamiast 9500.
13: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
14: Termowizji, modeli 3D, ortofotomap i specjalistycznych lotów. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
13: Gdzie się zapisać?
14: Wejdź na dron.edu.pl i zarezerwuj miejsce.
13: Dron.edu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.

0: Tak podkręcamy tempo.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Jak ja to lubię, jak mi się to podoba, że możemy was zabrać na takie doznania, na takie przeżycie, jakim jest Tomorrowland w Belgii.
3: No i nie zatrzymujemy się w tym tygodniu też. Wysyłamy was, czyli słuchaczy Meloradia, na Tomorrowland, a dzisiaj dzwonimy do Kasi.
0: Dzwonimy i mamy nadzieję, że Kasia odbierze. Ma 5 sygnałów na to. Trzymamy mocno kciuki.
3: Już liczymy.
0: Bo zgłoszenie jest dobre.
4: Tak, słucham.
0: Cześć, Kasia, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Siemanko.
0: W domu czy w plenerze?
4: W domku.
0: Imprezować, tak? Czy o czym ty myślisz?
4: Jeszcze raz?
0: Rozumiem, że chodzi ci o imprezowanie, a nie o nic tam niegrzecznego.
4: Nie, tylko same grzeczne rzeczy.
0: Bardzo dobrze.
3: No dobra, no to w domu, ale my tutaj dzwonimy w zupełnie innej sprawie niż impreza w domu. Kasiu, w swoim zgłoszeniu napisałaś, że Tosia organizuje Tomorrowland Party co roku.
4: Tak.
3: To zrobimy tak, że teraz my zadzwonimy do Tosi, my nie będziemy nic mówić, a ty, Kasia, powiesz jej, że impreza w tym roku, no niestety, się nie odbędzie.
4: Dobra, okej. Mam nadzieję, że nie zjedzą mnie emocje.
0: Tosia to twoja przyjaciółka, zgadza się?
4: Tak, zgadza się.
0: Super, to dzwonimy do Tosi. Teraz musisz po prostu zrobić taką grę aktorską, że koniec świata.
4: Dobra.
0: Jesteś gotowa? To my się wyciszamy i gadaj z Tośką.

0: Halo?
1: Hejka.
0: Hej.
1: Dosia, powiedz mi, czy w tym roku też planujesz Tomorrow Party w domku?
0: Planuję, a co?
1: Planujesz? No nie wiem, bo może gdzieś się wybierzemy razem?
0: Może, kto mówi?
1: Do Belgii może pojedziemy, Kasia.
0: A no, z kim już o tym Tomorrow dzwonisz?
1: A tak tutaj przez kogoś do ciebie dzwonię.
0: Słuchaj, chciałabym, ale dlaczego do Belgii?
2: Tosia, Iga Mikołaj z Meloradia z tej strony.
0: Dzień dobry.
2: Wiecie, że twoja impreza się nie odbędzie.
0: Dlaczego?
2: Kasia!
0: Lecimy na Tomorrowland! Co?
2: Kasia, Tosia, idziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
0: Co? Matko! Ja pierdzielę!
3: Tak, to się dzieje naprawdę. Zabieramy was razem z ekipą Melo, naszym busem, prosto do Boom w Belgii.
0: Tu jest to Tosia! O Boże, to się wstydzę!
2: A to nie koniec. To nie koniec, dziewczyny. Tomorrow paki też u was lądują. Plecak, bluza, skiety, pomadka, książka.
3: No i mamy też dla was zestaw kosmetyków.
0: O Boże, dziękujemy! Tosia!
2: Sama mam ciary. Dziewczyny, widzimy się w Belgii.
0: Tak,
4: Tomorrowland z Meloradiem.
5: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Regard. Wiesz, za co kocham Melo Radio?
1: Za to, że można sobie pośpiewać Ride It.
0: I za to, że my zabieramy słuchaczy w tak fantastyczne miejsca.
1: Tak jest. I nas cieszy to, że wy się cieszycie.
0: Pięknie powiedziane.
2: A już o 17 zagramy
1: Just the Way You Are, Milky David Guetta.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17, ale najpierw newsy Melo Radio.
3: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: Bittersweet 2.
10: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. I tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
15: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
16: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
17: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, krema Hot and Cool. Z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
9: Marek, szefowa cię prosi.
19: Potem.
9: A teraz co robisz?
19: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
19: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
20: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
21: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
22: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
23: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
24: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl. To się opłaca.
26: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
27: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
28: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę.
29: Co jest grane we Wrocławiu?
30: Dawid Filipowski, zapraszam. Ten tydzień ma do Wrocławia przynieść upały. Niemniej gorąco będzie też w klubie Cherry. W piątek w lokalu będzie panował latynoski wakacyjny klimat. O najlepszą selekcję muzy latino i house zadbają McCarfin i Mike Sokal. Zupełnie inną atmosferę poczujecie we wrocławskich Schodach Donikąd. Dziś grupa Improwizowane Poniedziałki zagra Mordercze Urodziny. To kryminalno-komediowy spektakl, w którym widzowie zdecydują, kto z obsady okaże się mordercą. Urodzinowa impreza szybko zamieni się w pełne sekretów śledztwo, a improwizowany detektyw zrobi wszystko, by znaleźć winnego. I jeszcze czysta komedia, choć celnie pokazująca prawdę o miłości i kompromisach. Terapia dla par to sztuka w gwiazdorskiej obsadzie, którą obejrzycie dziś w Teatrze Muzycznym Kapitol.
28: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
0: Ula Harciarek on the mic.
31: Kierowcy, uwaga, w tym tygodniu więcej kontroli na drogach. Policja w całej Europie, także w Polsce, sprawdzać będzie trzeźwość kierowców. Przygotowuje też badania na obecność narkotyków. Od kilku dni brakuje truskawek, powodem jest pogoda, mówią plantatorzy z okolic Goławina na Mazowszu.
32: W tym roku nie urodzę jest.
33: Deszcze, słońce.
32: A ten deszcz pomaga czy nie?
33: Absolutnie nie pomaga.
32: No bo gniję teraz.
31: W tym roku sezon na truskawki może zakończyć się jeszcze przed końcem czerwca. Smoczyce staną na lotnisku Chopina w Warszawie. Nowoczesne skanery bezpieczeństwa przyspieszają odprawę. Nie trzeba będzie na przykład wyciągać laptopów z bagażu. A dlaczego smoczyce? No bo maszyny są po prostu wielkie.
27: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i porozmawiamy o przereklamowanych miejscach.
1: Dokładnie tak. Albo powstała rzeczy. Taka ciekawa lista dosyć

0: Sanford, Crying on the Dance Floor w Malo Radio. Przereklamowane są Labubu.
1: Są Labubu przereklamowane, a ja bym powiedział, że przereklamowana jest hiszpańska La Liga.
0: Nie wiem, co ty do mnie powiedziałeś, ale okej, niech tak będzie. No. A co jest według was przereklamowane? Dajcie znać nam na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
1: Tak, a pytamy dlatego, że powstała taka lista właśnie najbardziej przereklamowanych miejsc na świecie. Brytyjski park rozrywki Alton Towers. To jest podobno najbardziej przereklamowane miejsce na świecie. Że drogo i się nie opłaca.
0: Disneyland też tam jest?
1: Właśnie nie.
0: O!
1: Więc to jest, no tak, 10 razy gorzej najwyraźniej.
0: Wow! Dajcie znać, jesteśmy mega ciekawi, co jest według was przereklamowane. To nie musi być miejsce.
1: Nie musi być miejsce, może być cokolwiek. Na
0: człowiek.
1: Przykład, nie wiem, schabowy.
0: Nie, wypluj
1: nie,
0: to.
1: No,
0: wypluj
1: no,
0: to.
1: No moim zdaniem wypluj. Nie, ale być może ktoś tak uważa.
0: Wypluj to! WhatsApp Meloradia, meloradio.pl, tam się kierujemy.

0: pomysł, ale mi się kojarzy ten numer z finałem pierwszego światowego Idola.
1: Tak?
0: To też był taki trochę przereklamowany jednak program. Myślę, że po pierwszej serii to już tam...
1: Nie byłam fanką.
0: No dobra, nie. Dwie pierwsze serie. Aha. Okej, okay, nie? Top to wtedy było. Ale później to tam.
1: Sprawdzamy, co jest przereklamowane według was i mamy głosówkę od Tomka. Słuchamy cię, Tomku.
2: Siema. Ja uważam, że przereklamowane jest chodzenie do pracy. No, pozdro.
0: Podpisuję się pod tym. Też uważam, że jest przereklamowane.
1: Mikołaj! No
0: słuchaj, chodzisz do tej pracy, na mieszkania nas nie stać, na rachunki nas nie stać, na zakupy nas nie stać. To po co chodzić? Nie musisz to nie iść. Taki kiedyś rap był.
1: Weź się, Mikołaj, skończ to smutne wiadomo co. I wiesz, co nie jest przereklamowane?
0: Co jeszcze nie jest przereklamowane?
1: Tomorrowland nie jest przereklamowane.
0: A to na pewno. Zwłaszcza, że was wysyłamy na Tomorrowland i można się ucieszyć, tak jak dzisiaj Kasia i Tosia.
1: Jaka to była radość, jakie to były emocje. Możecie zobaczyć, jak dziewczyny wyglądają na naszym Instagramie.
0: Tak jest. I możecie też przeżyć tę radość sami. Wystarczy, że zgłosicie się na meloradio.pl, pokażecie, z kim chcecie jechać i napiszecie dlaczego. I być może to was też wyślemy do Boom w Belgii na Tomorrowland.

0: Lubię cię jak lato, modelki włodarski. Słuchajcie, słuchawki mi się
1: Pierwszy
0: rozpadły.
1: Raz widzę, żeby ktoś ten model słuchawek popsuł, naprawdę.
0: Ale one się
1: Brawo.
0: Same popsuły.
1: Samo się popsuły.
0: Natomiast porozmawiamy o parach i o ich zwyczajach, które są wspaniałe i prowadzą do tego, że żyją długo i szczęśliwie.
1: Okej.
0: Okay. Nie tak jak moje słuchawki.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81. Szczegóły u partnerów marki.

0: Marlon Hofstadt sam o sobie mówi, że jest DJ-em Daddy'm. One Night of Love, tak podkręcamy tempo. Co tam przewracasz oczami?
1: No to takie podejrzane, że sam o sobie tak mówi.
0: Bo ty też byś tak chciał.
1: Niebezpieczny gość.
0: A w ogóle to pary, które jedzą niezdrowo, są szczęśliwe.
1: O, ale to muszą razem jeść niezdrowo.
0: No, napędzać.
1: Generalnie właśnie to, co robimy niezdrowego, nie tylko chodzi o jedzenie śmieciowego żarcia, ale niezdrowe aktywności podobno nas zbliżają do siebie.
0: Ja nie umiem tego pojąć, ja nie rozumiem, o
1: no
0: co chodzi.
1: No, ja to rozumiem, to wiesz, jak żyjesz jak świnia, to znaczy, że się czujesz komfortowo z drugą osobą, nie? Żeby jej pokazać się z tej najgorszej strony.
0: Genialne.
1: No.
0: W swojej prostocie.
1: Dlatego właśnie trzeba sadzić bączury. Już na samym początku.
0: Mikołaj!

0: To jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ja nie chcę, żeby słońce zachodziło.
1: Nie zajdzie
2: bo wtedy
1: nigdy.
2: Spadnie deszcz.
0: No właśnie, i ja chcę więcej słońca.
1: Dopóki jesteś, dopóki robisz Meloradio, będzie słońce.
0: To dobrze, że idę na urlop.
2: O, dzięki. Teraz nie będziemy mieli słońca.
0: Szykujcie się na miesiąc bez słońca. Ale jeszcze nie idę, w sensie jeszcze robię program, no spokojnie.
1: No ja myślę.
0: To już niebawem i zagram fajnie.
1: A co?
0: A no to puść dżingiel, to ci powiem.
3: A już o 18:00 zagramy
0: Alesso i Sasha i Destiny. Wyobrażacie sobie teraz taką jazdę nad morze z tym numerem?
1: Bardzo, zawsze, fajnie, wszędzie nie? Z tobą, tak.
0: Okej.

0: autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, a 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, a 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
13: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
14: Wiadomo, kim była ofiara strzelaniny w Białej Podlaskiej. To obywatel Rosji. Jednocześnie cały czas trwa obława na sprawcę. Problem ze zdatnością wody w zachodniej Wielkopolsce. Chodzi o bakterie coli wykryte w wodociągu w gminie Duszniki niedaleko Poznania. Woda nie nadaje się do picia bez jej przygotowania. A teraz zrobi się gorąco, bo pod koniec tygodnia do Polski zawita upalne lato. Będzie nawet 35 stopni. A jak reszta lata, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
15: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych, przynoszących gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu.
14: Szczególnie gorące mają być sierpień i wrzesień.
13: Dlatego na czas mojego urlopu będę w lipcu, super!
16: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: idę w Melo.
1: No słuchajcie, pogoda chyba sobie wzięła do serca dziś dzień, jaki mamy, no bo podobno jest dziś dzień wiatru. Ale tak jak mówiła Ula w newsach, w weekend nawet 35 stopni ma być i pełne słońce w całej Polsce. Jest nam to na co czekać, więc zaczynamy to odliczanie do piątku. Tu Pychu, siemano, Destiny, Aleso i Sasza, oni na początek.
0: Melo Radio, idę w Melo.

I Can't Wait. To Bob Sinclair i Kajsa w Meloradio. Tak podkręcamy dla was tempo. O czym myśli Pychu? To jest pytanie, na które mam nadzieję, że zaraz postaracie się odpowiedzieć. A do zgarnięcia będzie nasz Melomer, czy torba i skiety, a także pomadka z logiem Meloradia. To będzie do zdobycia i już teraz lecą do was podpowiedzi. Dziś myślę o rzeczy, która już teraz jest raczej bardziej dla kolekcjonerów. No i żeby użyć tej rzeczy, jest potrzebny taki specjalny sprzęt. Więcej nie powiem, zaraz będziecie mogli zgadywać. 321-321-777. Ten numer wam się za moment przyda. Już sobie go zapiszcie.

0: 18.18 na zgarach. Hela Henderson i Rudy Mentale w głośnikach, a ja mam do was bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, codziennie wieczorem bawimy się w zabawę O czym myśli Pychu. Ja myślę o jakiejś rzeczy, a wy potem dzwonicie na antenę Meloradia i zgadujecie, co to jest. No i mamy dla was podpowiedzi. No dziś myślę właśnie o rzeczy. No jest to rzecz już teraz raczej tak dla kolekcjonerów. No i żeby tego użyć, potrzebny jest specjalny sprzęt. Czekam na wasze telefony. 321-321-777. Już widzę, że dzwonią. Możecie zadać pytanie, a możecie od razu strzelać. Siemano, jak masz na imię?
2: Agnieszka.
0: No cześć Aga, o czym myśli Pychu? Pytasz, czy strzelasz od razu?
2: Pytam, czy odtwarzana jest muzyka z tego?
0: No może być, no.
2: No to winyle.
0: No ale naprawdę, że tak szybko, że już, że od razu?
2: No od razu pomyślałam, jak tylko usłyszałam.
0: Aga, masz jakieś winyle w domu?
2: Właśnie, że nie, ale za dzieciaka to nimi rzucałam.
0: Słuchaj, no ja winyla dla ciebie nie mam, ale mam torbę, skiet i pomadkę, taki zestaw od Meloradio.
2: Super.
0: Anima i Joji, to mam za to dla was wszystkich. Beautiful, już teraz.
1: O czym myśli Pychu?

0: You For Me, to Sigala i Rita Ora w Meloradio. Na ten numer między innymi pewnie będziecie mogli usłyszeć na Sunrise Festival. To już tego lata w Kołobrzegu. 6 cudownych scen, no i naprawdę niepowtarzalny nadmorski klimat. Jeszcze dziś będzie szansa na to, żeby zgarnąć wlotki na właśnie Sunrise Festival, więc słuchajcie Melo uważnie, a co piątek od 21 odpalamy Sunrise On Air. Wtedy też warto być z nami, z Meloradiem. A jeszcze wcześniej, no bo już za moment, zagram między innymi Cyrilla, będzie też topik z Becky G, to na pewno do 19 na Playkę Melo wleci.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie...

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Jedź na tu Morulat. Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David Gatt.

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Po reklamie.
0: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
12: Siema mordeszki, wieczorami idę w Melo.

Hi-Fi Superstar, to Wet Fingers w Melo Radio, DJ Adamus i Mafia Mike, a Mafia Mike to jeden z DJ-ów, który pojawi się na naszym projekcie Płynę w Melo. Już w ten piątek robimy 30 Melo Radia z barki nad warszawską Wisłą, no a potem to już tylko odpalamy dobre Melo z DJ-ami. Wstęp za free, wbijajcie, jeżeli jesteście w Warszawie albo chcecie sobie zrobić weekend w stolicy. Szczegóły znajdziecie na meloradio.pl, a już teraz czas na gorącą nowość, no i jednocześnie propozycje do 30 Melo Radia. Kto wie, być może na barce to będzie premiera, Mikolas i nasz polski trip. It's so hard to be humble.

0: Mockingbird. Tiesto, a razem z Tiesto ci, którzy wystąpią na tegorocznym Tomorrowland, czyli Dimitri Vegas, Like Mike i Gabry Ponte, a wy też na Tomorrowlandzie możecie być. Wysyłamy was tam do Belgii, do miejscowości Boom. Jeżeli chcecie razem z nami przeżyć tę niesamowitą przygodę, to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam napiszcie, opiszcie waszą ekipę, no i przede wszystkim wyślijcie zdjęcie albo filmik z kimś, z kim chcielibyście tam polecieć. Meloradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów, a już teraz powiem wam, co zagramy za moment.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Ten kawałek punktualnie o 19:00 pojawi się na antenie Meloradia, a w oczekiwaniu na 19:00 to właśnie wbijajcie na meloradio.pl, no i zgłaszajcie się po to, żeby pojechać na Tomorrowland. Warto.

0: Select. Reklama.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Dokąd na wakacje?
3: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
2: Czyli Zdrojowa Hotels.
3: Zdrojowa Hotels?
2: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
3: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
2: Tylko na zdrojowahotels.pl.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81. Szczegóły u partnerów marki. Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Idę w Melo. No i mamy już punktualnie 19 na zgarach. W tej godzinie wydarzy się sporo, więc warto zostać z Meloradiem, no bo już muzycznie jest to sztos. Webauza i Magnetic, ten numer wam zagram. Będzie klasyczek Out of Touch at United Nations, a zaczynamy od Beauty and the Beat. To Justin Bieber i Nicki Minaj. A ja jestem Pychu, siemano, fajnie, że wy też jesteście po drugiej stronie.
5: Meloradio, idę w Melo. Nicki.

Magnetic. To Webauza w Melo. Tak podkręcamy tempo, 10 minut po 19, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłosił na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie.

0: Ach, nie wakacjami. Duke Dumont i Ocean Drive. 19:19 na zegarach. No i to jest ten moment programu, który muszę wam przyznać bardzo lubię, bo to jest ta chwila, kiedy mogę wam rozdać kasę. 200 zł, po taką szybką kasę zgłaszaliście się na meloradio.pl. No i ja teraz klikam guzik, o właśnie kliknąłem, no i mam nadzieję, że połączę się zaraz z Laurą. Czekamy maksymalnie 5 sygnałów, Laura weszła na meloradio.pl, no i ma fajny plan na to, jak hajs wydać. 2 sygnały już za nami, Laura, to jest ten moment, żebyś ten telefon odebrała. Bo długo czekać nie mogę. 3 sygnał już za nami. Słuchajcie, to się wszystko dzieje na żywo tutaj. Laura, nie rób mi tego. Ej, dziewczyno. Halo. A, i niestety, 5 sygnał minął, a to oznacza, że musimy lecieć dalej. Jeżeli chodzi o szybką kasę od Meloradia, no to wybieram numer 2, czyli w tym momencie dzwonimy do Konrada, który mam nadzieję, że tym razem ten telefon odbierze, no i że tu będą mniejsze problemy. Już właśnie w tym momencie wybieram numer i mam nadzieję, że Konrad da radę odebrać. Słuchajcie, to się wszystko dzieje na żywo. Tak właśnie działa szybka kasa od Meloradia. Numer jest już wybrany, więc mam nadzieję, że zaraz usłyszymy pierwszy sygnał i że Konrad ten telefon odbierze. No halo, sygnał. O! Sygnał jest, więc miejmy nadzieję, że Konrad też jest po drugiej stronie.
1: Halo, halo.
0: Halo, siemano, cześć, tu Pychu, Meloradio. Słuchaj, stary, opowiadaj szybko, na co byś 200 zł chciał przeznaczyć od Melo.
1: Na odstrężowanie się na ściance wspinaczkowej z dziewczyną.
0: Okej, okay, czyli jest taka wasza forma relaksu.
1: Tak, tak.
0: Ale to bardziej, wiesz, jesteście razem, czy ty ćwiczysz, a ona podziwia?
1: Nie, to właśnie bardziej ona ćwiczy.
0: Znaczy, a, ty podziwiasz, ćwiczy, dobra!
1: On, dokładnie.
0: Stary, no to żebyś miał takie piękne widoki, to ja ci w tym momencie 200 zł daję, taką szybką kasę od Meloradia, pędź już do bankomatu.
1: Dzięki bardzo. Pozdrawiam. Szybka kasa od Meloradia.

0: Better Times. To Robin Schulz w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. 29 minut po 19. Pychu z tej strony. Siemano. No, a w tej godzinie powiem wam jeszcze, dlaczego nie warto zachodzić za skórę bobrom. Meloradio.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja.
2: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
2: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
2: i Daria.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House. Mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
13: Skoda. Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
14: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
13: Cudownie!
14: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
15: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia, Egipt, Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj. Oglądaj od 17:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
16: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
17: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Czy znasz dźwięk wolności? Właśnie tak brzmi! Salon motocykli Honda D&D zaprasza. Pełna oferta modeli motocykli Honda, atrakcyjne promocje, doświadczony zespół doradców i profesjonalny serwis. Wybierz się na jazdę próbną i posmakuj prawdziwej wolności. Honda D&D, autoryzowany salon i serwis motocykli. Wrocław, Karkonoska 45.
19: Daleko jeszcze?
20: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
19: Wow, jaki błękitny.
21: A to nasz hotel przy samej plaży.
20: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
21: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
20: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
22: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
23: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomnij!

Szybkie przypomnienie części ciała po angielsku: Head, Shoulders, Knees and Toes, to Offenbach w Mela. Nie warto walczyć się z bobrami, no bo one wrócą ze zdwojoną siłą. No jak czytam, przekonali się o tym w Obornikach obok Poznania. No komuś nie spodobała się tama, jaką zbudowały sobie bobry, no i postanowił ją zniszczyć. No myślał, że w ten sposób przegoni te zwierzaki. A te się wkurzyły, no i zamiast jednej tamy zbudowały 7 nowych. No i tak sobie w sumie pomyślałem, że te bobry to trochę jak my. Na przykład kiedy prosimy o podwyżkę i za którymś razem liczymy, że szef w końcu się podda.

0: Pokaż mi, co buję cię ja.
1: Santa Cruz w Melo. Tak, grama za chwilę wybije 20 i będziemy grać dalej.
2: A już o 20 zagramy
1: New Religion, Bibi Rexa i Faithless. Ten kawałek punktualnie o 20 pojawi się na antenie Melo Radio.

autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
1: Bittersweet 2.
2: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia, Egipt, Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją historię.
9: Po reklamie.

0: idę w Melo.
1: No i mamy już punktualnie 20 na zegarach. W tej godzinie się wydarzy. Będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival, a muzycznie też nieźle. Calvin Harris i Dua Lipa za moment wpadną. A zaczynamy od Bibi Rex i jej New Religion. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Levin, to Gips w Meloradiu. 13 minut po 20 to było coś dla fanów szybkich samochodów, a teraz mam coś dla fanów naprawdę mocnych imprez.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Bo będziemy od 31 lipca do 2 sierpnia na Kołobrzeskim pod Czelu. Tam odbędzie się Sunrise Festival, impreza z naprawdę ogromnymi, ponad 20-letnimi tradycjami, na której w tym roku zagrają m.in. James Hype, Scooter Meduza i wielu innych. A ja mam dla was podwójną wlotkę. Na 31 dzień lipca na Sunrise Festival, żeby ją zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia i nagrajcie głosówkę. Chcę usłyszeć, do którego DJ-a chcielibyście wbić na scenę na seta, no i dlaczego akurat do tego. Czekam na wasze głosówki i odpowiedzi. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradio.

0: Marshmello i Ellie Goulding. Save My Love w Mela. Tak podkręcamy tempo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No i mocno też będziemy podkręcać tempo razem z wami w Kołobrzegu, no bo oczywiście będziemy na Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia. Kołobrzeg stanie się stolicą muzy elektronicznej. No i mamy dla was wlotki. No i zapytałem, do kogo, jeżeli byście mogli, to chcielibyście wbić na scenę na seta i dlaczego? No i dziękuję za wszystkie głosówki na WhatsAppie, ale Radek skradł moje serce.
2: Siema. Najbardziej chciałbym wbić do Skutera na imprezę, na scenę. Pytacie dlaczego? W tym roku jest 20 lat, jak Skuter miał koncert w Gdańsku. Mój tata zawsze się chwali, że na tym koncercie bawił się najlepiej ze wszystkich koncertów, na jakich się mógł w życiu pojawić. I chciałbym razem z nim wbić. Takie wspomnienie, by to było dla mojego ojca. Mi się wydaje, że całkiem spoko pomysł.
0: No, jak tata i syn rozwalą Kołobrzeg, to ja nie wiem, czy będzie co z tego zbierać. Radek, dzwoń do taty i mów, że jedziecie razem na Sunrise Festival. Podwójna wlotka na pierwszy jego dzień w tym momencie trafia w twoje ręce. A jak już będziecie na Sunrise Festival, to możecie też posłuchać tego gościa, bo on też tam zagra. James Hype i Serotonin, jego nowość. Gramy już teraz. To jest Meloradio.

0: eterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Co ty trzymasz w ręce?
5: Maczetę, ale tylko plastikową.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Fragment rozmowy przed chwilą miał wskazywać, że zajmiemy się szkoleniami dotyczącymi bezpieczeństwa. We Wrocławiu te organizowane przez miasto odbywają się w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia oraz w szkołach, na przykład w 4. Liceum Ogólnokształcącym. Co sądzą o nich uczniowie?
6: Wiktoria Nebenze, 2B.
4: Jak ci się podoba to szkolenie i co wy tutaj robicie właśnie?
6: No tak, mi się bardzo podoba, bo ogólnie tutaj są takie fajne przykłady, filmiki puszczają, przykłady jak się obronić, jak zareagować w takiej sytuacji. Mam nadzieję, że to nigdy się nie przyda, ale lepiej, żeby było.
4: Co ty trzymasz w ręce?
5: Maczetę, ale tylko plastikową.
4: Właśnie, a czy przed tym szkoleniem myślałaś o tym, że taka wiedza odnośnie bezpieczeństwa tak ogólnie byłaby ci przydatna, że fajnie by było się czegoś dowiedzieć, bo nie wiesz, jak się zachować w ogóle w jakichś trudnych sytuacjach?
6: Myślę, że tak, byłoby przydatna, bo jednak duże miasto i nigdy nie wiadomo, kto tutaj mieszka, a w takim bardziej małym miasteczku to bardziej się ludzie znają.
7: Nazywam się Adrian Pilichowski, jestem w Elo4, chodzę do klasy 3H. Takie najważniejsze punkty, no to co? No to mieliśmy właśnie tą pierwszą pomoc T3C, no to jest jedno z ważniejszych akurat według mnie rzeczy do znania, ponieważ nie wiemy, co się wydarzy w danej sytuacji, na przykład czy ktoś nie wpadnie z kałachem do placówki takiej publicznej i będzie trzeba na przykład komuś założyć na przykład stazę taktyczną.
4: Czy naprawdę rozpatrujesz taki scenariusz?
7: Trzeba wszystko rozpatrywać w życiu.
4: A czy była tu jakaś taka wiedza, czy sprawy, które właśnie chciałeś poznać, albo cię zaskoczyły?
7: Co mnie zaskoczyło, to bardziej nie, ponieważ już w aktualnych czasach taka wiedza jest bardzo rozpowszechniana, ale właśnie przez te filmiki na YouTubie na przykład, co pan pokazywał, już taka wiedza to już jest na porządku dziennym, ale bardzo mało osób wie, jak nauczyć takich rzeczy, nie? I bardzo dużo ludzi jest postronna wobec tego i bardzo nie chcą jakby uczestniczyć w tym.
4: A ty na przykład ćwiczyłeś wcześniej pierwszą pomoc, czy to pierwszy raz?
7: Pierwszą pomoc, jak już, to bardziej na EDB, ale tak, żeby ćwiczyć pod kurs, to nie.
8: Łukasz Żuberek, firma Safety Project. Prowadzimy warsztaty z reagowania na sytuacje kryzysowe, m.in. zamachy terrorystyczne.
4: Co pan tutaj ma na tym stanowisku, bo widzę jakieś groźne narzędzia.
8: Tak, tutaj mamy takie pomoce dydaktyczne, których używamy w trakcie naszego szkolenia. Wykorzystujemy je do naszych scenariuszy. Mamy tu atrapy broni, atrapy granatów, jakieś noże gumowe, atrapy gazów, ale też mamy atrapę pasa Szachida, czyli takiego ładunku wybuchowego ubieranego na siebie przez zamachowców samobójców.
4: To naprawdę wszystko musimy znać w ramach naszego bezpieczeństwa?
8: Bardzo dużo tutaj poruszamy tematów świadomości sytuacyjnej, dlatego to jest klucz i to jest podstawa w reagowaniu na sytuacje takie właśnie niebezpieczne. Natomiast te gadżety wzmacniają przekaz i troszeczkę urealniają te nasze scenariusze, no bo żeby coś przećwiczyć w warunkach takich zbliżonych do realizmu, no to trzeba się podeprzeć tutaj jakimś tam sprzętem i wtedy bardziej to zapada w pamięć i zostaje gdzieś tam w głowie z nami na dłużej.
4: Jakie scenariusze Państwo ćwiczą i o czym opowiadają?
8: Opowiadamy o takich zagrożeniach, jak na przykład pozostawiony niebezpieczny przedmiot, w którym może znajdować się bomba. Mówimy też o ataku intruza, który dostał się do szkoły, jak reagować w takiej sytuacji zgodnie z algorytmem opracowanym przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, czyli uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak. Praktycznie ćwiczymy sobie właśnie tą opcję ukryj się, bo ukryj się, pamiętajmy, to jest też zabarykadowanie się. Ćwiczymy barykadowanie drzwi, ale też ćwiczymy opcję walcz, gdzie uzbrojony sprawca dostaje się do pomieszczenia i uczniowie próbują gdzieś tam przy użyciu krzesełek obronić się przed nim.
9: Maję rezerwę, doktor habilitowany Jarosław Stelmach, Safety Project. Program jest tak skrojony, by w ciągu tych 4 godzin rozpocząć od świadomości, trochę o porozmawianiu, o podyskutowaniu nad tym, jak oni widzą współczesne zagrożenia, czego oni się obawiają. I to, co ciekawe jest, to oni odpowiadają, że wśród tych zagrożeń, których się obawiają najbardziej, to jest jednak ta wojna, to jest jednak ten ostrzał rakietowy, czyli stają się też trochę ofiarami tego, co się dzieje w Ukrainie, ale tego też, co się dzieje w przestrzeni publicznej. Czyli bardziej dociera do nich, jak zresztą do każdego z nas, ten, nie chcę powiedzieć nawet szum informacyjny, ale te fakty, które dotyczą zagrożeń hybrydowych, wojennych czy terrorystycznych, i oni też chcą sobie z tym poradzić. Nie chcą żyć w takiej nieświadomości, że ja nie wiem, co zrobię podczas modulowanego dźwięku syreny, tylko czują, że chcieliby wiedzieć. Dlaczego? Dlatego, bo zdają sobie sprawę z tego, że to może ich spotkać. Zatem wchodzimy z tym ostrzeganiem, alarmowaniem i ewakuacją. Podkreślamy, że w sytuacji realnego zagrożenia to oni być może będą tymi liderami w swoich rodzinach, być może to oni zorganizują pomoc sąsiedzką, to być może oni pomogą osobom z niepełnosprawnościami. Później wchodzimy już z mocniejszymi tematami dotyczącymi spakowania plecaka awaryjnego, tego, co trzeba zabrać w sytuacji kryzysowej. Rozmawiamy i dyskutujemy z nimi, czy zostać, czy wyjechać w czasie wojny. Oni też mają swoje opinie na ten temat i to też nie jest tak, że jak wielu mówi w przestrzeni publicznej, że większość młodzieży to by dzisiaj wyjechała. Nie, oni reprezentują też w wielu przypadkach takie postawy mocno patriotyczne, natomiast chcieliby wiedzieć, jakie zadania mogą wykonywać, nawet mając 16, 17, 18 lat. Więc wchodzimy w aspekty obrony cywilnej, nawet nie wojska. Pokazujemy im, że mogą współdziałać w akcjach ratowniczych i tak dalej. No i kończymy zawsze takim mocnym modułem reagowania na zamachy i udzielania pierwszej pomocy, gdzie faktycznie reagujemy, czy na nożownika, czy przyjmujemy postawę bezpieczną w przypadku ataku drona. Wszystko oczywiście w takiej atmosferze dobrowolności, bo nikogo do niczego tutaj nikt nie zmusza. Nikt nikogo, na nikogo też mocno nie krzyczy. Wszystko jest uprzedzane, omawiane wcześniej, żeby też młodzieży nie zaskakiwać i nie powodować negatywnych emocji. Ma to budować odporność, a nie strach.
4: Czyli rozumiem z tego, co pan mówi, że z jednej strony wiedza praktyczna, ale też dotykają państwo mocno tematu emocji.
9: Zdecydowanie tak, bo od emocji się wszystko rozpoczyna. Jeżeli młody człowiek nie będzie wiedział, jak sobie poradzić z silnymi emocjami w sytuacjach kryzysowych, to on nie zrobi nic. Zatem trzeba najpierw zapytać się naszej głowy, a mówiąc wprost, oni się muszą zapytać samego siebie, jak ja naprawdę i jak ja mogę, jak ja zarządzam emocjami w sytuacjach kryzysowych. Zatem mówimy o algorytmie ZUPA, zatrzymaj się, uspokój, pomyśl adekwatnie, reaguj. Omawiamy techniki oddychania w sytuacji kryzysowej. Dlaczego? Dlatego, że być może oni tego nie znają, być może tego nie wiedzą, być może sami nie przećwiczyli, a gdy przećwiczą, zobaczą, sprawdzą swój organizm, wtedy w sytuacji kryzysowej realnie zadziałają.
4: Czy państwa, specjalistów od bezpieczeństwa, zaskakuje coś w tych spotkaniach z młodymi ludźmi we Wrocławiu?
9: Tak, mnie zaskakuje to, że przyjmując taki bardzo odważny, taką odważną formułę tych spotkań, bo na sali mamy czasami 200, czasami 300 osób w jednej sali. Idealnie byłoby, gdyby było 20, ale chcemy iść skalą, w związku z tym mamy dużą liczbę osób na sali. To jest interaktywnie. Oni faktycznie się uruchamiają, dialogują, dyskutują, zadają pytania, zgłaszają się do scenariuszy. W scenariuszach czasami bierze kilkadziesiąt osób udział. Dodatkowo zrobiliśmy te stacje zadaniowe w przerwach, gdzie każdy może postrzelać, poćwiczyć na fantomach i tak dalej, więc zaskakuje mnie to, że pomimo tak dużej liczby osób, oni są aktywni i dają prowadzącemu przeprowadzić te zajęcia i są w stanie wytrzymać 4 godziny, co przy tak młodych ludziach to jest naprawdę wyzwanie, więc to naprawdę wielki szacunek dla nich.
4: Jak długo państwo już prowadzą szkolenia, tak dla dorosłych, jak i dla nastolatków?
9: No my jako Safety Project od 10 lat prowadzimy szkolenia, natomiast Bezpieczny Wrocław drugi rok.
4: No właśnie, bo chciałam to uściślić, dlatego że chciałam zapytać, czy w tym czasie państwo już musieli jakoś modyfikować swoją wiedzę w związku z tym, że te działania różne, na przykład wojenne, też środki są inne, technika się zmienia i tak dalej.
9: Tak, zdecydowanie tak. Co więcej, 8-9 lat temu, jak rozpoczynaliśmy działania w Safety Project w kształceniu z bezpieczeństwa, to trzeba było ludzi niemalże na siłę namawiać do tego, żeby się szkolili z bezpieczeństwa.
4: Nikt nie czuł zagrożenia.
9: Nikt nie czuł zagrożenia, nikt nie czuł takiej potrzeby. Gdy ja zajmuję się antyterroryzmem od wielu lat, gdy mówiliśmy o zagrożeniach terrorystycznych, to pukali się w głowę i mówili: Stelmach, o czym ty opowiadasz? Natomiast dzisiaj jest ogromna potrzeba wiedzy w tym zakresie. Natomiast my dostosowaliśmy program też do tych potrzeb ludności, które w tej chwili są najistotniejsze, czyli zapewnienie tego bezpieczeństwa w wymiarze personalnym i rodzinnym, a w przypadku młodych ludzi to szczególnie to tak wygląda. Dlaczego? Bo oni przychodząc do domu z tymi takimi chłonnymi głowami, z tym, co tutaj się nauczyli i nabyli umiejętności, są w stanie dorosłym przekazać: słuchaj, mamo, tato, weź jednak ten poradnik, przećwiczymy różne elementy.
10: Joanna Bisiecka-Szymczak, koordynator programu Bezpieczny Wrocław.
4: Chciałabym, żebyśmy podsumowały z jednej strony Bezpieczny Wrocław w szkołach, z drugiej strony generalnie ten program, jeśli chodzi o dorosłych. Co do tej pory się wydarzyło i co jest w planach? Może do planów to za chwilę, najpierw podsumujmy, co już było.
10: W ciągu tych dwóch edycji, bo przypominam, że program realizujemy od kwietnia 2025 roku, przeszkoliliśmy blisko 3000 wrocławianek i wrocławian w ramach bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców, które były realizowane w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia. Były to szkolenia praktyczne, połączone także ze strefą edukacyjną, gdzie mieszkańcy oprócz tego, że mogli usłyszeć, jak reagować na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, mogli przećwiczyć pierwszą pomoc, przećwiczyć użycie defibrylatorów automatycznych, ponieważ tych defibrylatorów w przestrzeni miejskiej przybywa i mamy ich coraz więcej. Kolejny krok to były wydarzenia plenerowe i w tych wydarzeniach plenerowych uczestniczyło już kilkanaście tysięcy wrocławianek i wrocławian i teraz w tej wiosenno-letniej odsłonie Bezpiecznego Wrocławia znowu wracamy do tych wydarzeń plenerowych. Mamy też dostępne szkolenia online dla osób, które z różnych powodów nie mogą skorzystać ze szkoleń stacjonarnych i te szkolenia dostępne są cały czas w zakładce Bezpieczny Wrocław na portalu www.wrocław.pl. To są szkolenia interaktywne, podobne do tych szkoleń, które realizujemy stacjonarnie, po to, żeby taka osoba mogła też interaktywnie uczestniczyć w takim szkoleniu i tą wiedzę zdobytą przez siebie zweryfikować.
4: Ale ta interaktywność na czym polega? Na wypełnianiu testów? Czy musimy mieć jakiś fantom, na którym ćwiczymy?
10: Podczas uczenia się z poszczególnych modułów, bo tam są moduły poświęcone konkretnej tematyce, uczestnicy proszeni są o wypełnienie takich krótkich quizów, które pozwalają im przejść dalej, do dalszego etapu tego szkolenia. Dlatego ono wymaga nie tylko samego uruchomienia szkolenia, ale także zaangażowania.
4: A jeśli chodzi o szkoły, jak wygląda tutaj Bezpieczny Wrocław?
10: W zeszłym roku zrealizowaliśmy pilotaż w 4 wrocławskich liceach. Przyjął się on bardzo dobrze, dlatego zdecydowaliśmy się realizować te szkolenia również w tym roku. W tym roku przeszkoliliśmy już ponad 1600 osób w ramach 8 szkoleń w 8 szkołach, ale nie poprzestajemy na tym, dlatego od września znowu wracamy do wrocławskich szkół ponadpodstawowych.
4: Czyli to jest tak, że w szkoleniach w szkołach bierze udział część osób, te zainteresowane mogą się zgłaszać, czy jak to się dzieje?
10: To są całe klasy, które są typowane przez dyrektorów szkół do uczestnictwa w takich szkoleniach. Natomiast w związku z tym, że program będzie kontynuowany, chcemy do tych szkół, w których szkolenia już się odbyły, po odbyciu całego cyklu i odwiedzeniu wszystkich szkół wrocławskich z Bezpiecznym Wrocławiem, chcemy do tych szkół wracać.
4: A jeśli chodzi o te generalnie szkolenia dla dorosłych, Bezpieczny Wrocław, one będą dalej się odbywać tak stacjonarnie?
10: Według tego scenariusza, który mamy na dzisiejszy dzień, będziemy je kontynuować po wakacjach, dlatego że zawsze mamy na te szkolenia więcej osób chętnych niż de facto mamy miejsc. Jest bardzo duże zainteresowanie.
4: Czyli trzeba sprawdzać stronę miasta, bo to się tak dzieje, że najpierw trzeba się zapisać na bezpłatne szkolenie.
10: Tak, na szkolenia obowiązują zapisy poprzez formularz, a to dlatego, że na zakończenie szkolenia wydawane są imienne certyfikaty. Jeżeli ktoś chce mieć taki imienny certyfikat o tym, że uczestniczył w szkoleniu z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, powinien się zapisać za pomocą formularza. Formularze będą dostępne na stronie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Natomiast jeżeli będzie ruszała kolejna edycja szkoleń stacjonarnych dla mieszkańców, na pewno będziemy informować o tym zarówno w zakładce Bezpieczny Wrocław na portalu wrocław.pl, ale też w miejskich socialach.
4: Gdybyśmy częściowo spróbowały pokazać zainteresowanie tymi szkoleniami i właśnie zainteresowaniem tym formularzem, jak szybko te miejsca się rozchodzą?
10: Zdarzały się szkolenia, gdzie w zasadzie w ciągu 24 godzin mieliśmy już przekroczoną połowę dostępnych miejsc. Także jeżeli mieliśmy miejsca zaplanowane dla 300 osób, na szkolenia przychodziło 500. Więc zdarzały się takie sytuacje, kiedy w trakcie musieliśmy planować szkolenie w większej sali, pomimo tego, że zakładaliśmy, że szkolenie będzie dedykowane 300 osobom, przychodziło na nie 500 osób.
4: Kolejne szkolenia stacjonarne z cyklu Bezpieczny Wrocław, jak słyszeliście, po wakacjach.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Dziś o tym, jak podarować dzieciom trochę słońca. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Tak brzmi hasło tegorocznej kampanii Fundacji Pociecha, która między innymi zabiera dzieciaki z trudnych środowisk na wyjazdy wakacyjne. No wam pewnie obecnie różne podróże w głowie, a pomyślcie sobie, że takiej radochy no niektórzy najmłodsi nie doświadczają. Teraz o tym, jak możecie to zmienić.
12: Aleksandra Mielczarek-Cegielska, specjalistka do spraw komunikacji i PR Fundacji Pociecha.
11: Zbliża się ten letni czas, a letni czas to oczywiście wyjazdy wakacyjne dla przede wszystkim, myślę, że dzieciaków, bo to one mają często tą przerwę od szkoły. No ale czy taką przerwę, czy takie wakacje na co dzień mają dzieciaki ze świetlic? Jakie są wasze doświadczenia?
12: W tym roku właśnie zrobiliśmy taki raport, żeby sprawdzić, jak ta sytuacja rzeczywiście wygląda w tych świetlicach, żeby mieć jakieś dane statystyczne, w ten sposób powiem. I z tych badań, które przeprowadziliśmy wiosną tego roku wśród świetlic, wyszło nam, że prawie 60% dzieciaków nie ma szans na wakacyjny wyjazd. To jest ponad połowa dzieci, która całe wakacje spędza na swoim podwórku, w domu, która nie ma szansy, żeby zobaczyć po prostu ten świat. I wiele z nich nigdy nie było na takich wyjazdach wakacyjnych, więc to jest realny problem, który właśnie poruszamy w tej kampanii społecznej. Podaruj im trochę słońca.
11: No i pewnie też tak na co dzień mają do czynienia pewnie też z innymi dzieciakami, to znaczy no nie wiem, może rodzice właśnie mają większe zasoby finansowe, czy są w stanie sobie pozwolić na te różne wyjazdy. No i myślę, że dla takiego dziecka tak się wydaje, tylko wakacje. My sobie planujemy wyjazdy, mamy tyle możliwości, a dla takiego dziecka, które widzi też innych, którzy wyjeżdżają w różne, czy to zakątki Polski, czy w ogóle świata, to już pomijam, no to musi być bolesne.
12: No na pewno jest to bolesne. Nawet właśnie jak w tym badaniu zapytaliśmy kierowników i wychowawców świetlic środowiskowych, co daje dziecku taki wyjazd wakacyjny. No bo chcieliśmy poznać po prostu, co oni o tym sądzą, jak to wygląda z ich perspektywy, jako że przebywają z tymi dziećmi na co dzień. I jedna odpowiedź była taka, że bardzo mnie poruszyła. Tam wychowawczyni opisała, że to dziecko nie czuje się inne, że jeżeli pojedzie na ten wyjazd, to ono będzie mogło podzielić się tymi historiami, tym, że gdzieś było, co zobaczyło, z koleżankami, kolegami w klasie i nie będzie się czuło inne, takie gorsze, że ono nie jeździ, tylko jednak będzie, no, takie samo jak inni, tak? Nie będzie odstawać. My często też mówimy, że te dzieci ze świetlic są ze środowisk narażonych na wykluczenie. No więc to jest naprawdę bardzo poważny problem. To wykluczenie nawet właśnie widać w takich sytuacjach jak wyjazd wakacyjny. Wydaje się, że nic. No co to tam, że ktoś nie jeździ na wakacje? Bywa trudno, no ale taki
11: No ale
12: wyjazd,
11: właśnie w obecnych czasach, bo jeszcze kiedyś może nie było takich możliwości, ale no ja pamiętam, że zawsze po tej przerwie wakacyjnej padało od nauczyciela pytanie, a gdzie byliście na wakacjach, na tych pierwszych lekcjach. No to domyślam się, że takie dziecko, no co ma powiedzieć?
12: No właśnie, ja też pamiętam, jak się przynosiło zdjęcia z wakacji, żeby pokazać jeszcze
11: albo
12: w klasie.
11: Albo jakąś pamiątkę.
12: Tak, tak, dokładnie. No więc my właśnie wyrównujemy te nierówności społeczne poprzez to, że już od 10 lat ponad organizujemy te kolonie wakacyjne właśnie dla tych dzieciaków ze świetlic środowiskowych.
11: To ilu tutaj dzieciakom udało się pomóc?
12: Tak w skali przez te 10 lat?
11: No może nawet porównajmy do zeszłego roku, może nie te 10 lat, ale jeżeli pamiętasz, to w tym ostatnim czasie, żeby słuchacze mieli możliwość sobie wyobrazić.
12: W zeszłym roku na nasze kolonie pojechało 148 dzieciaków. Jeszcze rok wcześniej, bo też pamiętam akurat liczbę, było to 117 dzieci. I też były organizowane i 2 lata temu, i rok temu po 3 turnusy. W tym roku robimy 2 turnusy dla ponad 140 dzieci. Ta liczba jeszcze nie jest określona, więc nie powiem, ile dzieciaków pojedzie w tym roku, bo to się jeszcze zmienia. Ale planujemy 2 turnusy. nad morze i w góry, do Mrzeżyna i w Tatry, i na pewno będzie to dla tych dzieciaków wspaniały wyjazd, bo w tym roku zrobiliśmy tak, od razu powiem, że nad morze zabieramy dzieciaki z południa kraju.
11: Okej.
12: I na przykład z Rudy Śląskiej pojadą dzieci i z Wrocławia, w tym z domu dziecka we Wrocławiu. I są to naprawdę dzieci, które nigdy w życiu nie widziały morza, które nigdy nie wyjechały poza obszar swojego miejsca zamieszkania, bo po prostu wychowawcy nam o tym mówią, więc my to wiemy, że tak naprawdę jest i wiemy, że już od miesiąca tak są podekscytowane te dzieci, że po prostu będą mogły się pokąpać w tym morzu, że my też jesteśmy podekscytowani i z niecierpliwością czekamy na te kolonie.
11: No ja sama wiem, tutaj zdradzę, że niedawno byłam nad polskim morzem i no mnie, mam taką możliwość, jestem w stanie sobie na to pozwolić i mnie to cieszy, to co dopiero takie dziecko, że właśnie może tymi stopami poczuć piasek, czy może właśnie wykąpać się w morzu. No dzieci mają też tak, że niezależnie jak woda jest zimna, to one i tak tam wejdą, więc, bo tak to może cieszy. Także domyślam się, że faktycznie dla takiego dziecka to tym bardziej jest... No, duże wydarzenie. A jeżeli chodzi o te kolonie, bo pamiętam, nie, rozmawiamy o tej akcji no, nie po raz pierwszy, że są wyjątkowe. Są bez telefonów, a w tym roku też wiem, że nie wiem, czy tak było poprzednio, bo nie pamiętam, ale wiem, że będzie też coś o ekonomii.
12: Tak, tak, zgadza się. Bo my właśnie organizując te kolonie, chcemy dać tym dzieciakom coś więcej niż tylko chwilę na odpoczynek i na poznanie świata. Chcemy też dać im taką wiedzę, którą będą mogły wynieść z tych kolonii i w przyszłości jej użyć realnie. Dlatego właśnie we współpracy z naszym jednym sponsorem kolonii organizujemy taki program, mamy właściwie przygotowany taki program, Ekonomocni. I w ramach tego programu dzieciaki będą się uczyły, jak oszczędzać, jak mądrze wydawać pieniądze, co to znaczy inwestowanie, więc to będzie taka jakby potrzebna wiedza, ale podana w taki przystępny sposób poprzez grę, zabawy i różne takie właśnie fajne dla dzieciaków rzeczy, że tak powiem. W zeszłym roku testowaliśmy ten program na jednej kolonii. Sprawdził się bardzo fajnie, więc dokonaliśmy jakichś tam poprawek, udoskonaliliśmy ten program i w tym roku na wszystkich dwóch koloniach będziemy przeprowadzać go, by dzieciaki właśnie miały taką bazę na przyszłość. Rzeczywiście jest to bardzo ważne dla tych dzieci, ponieważ one często pochodzą z rodzin zmagających się z ubóstwem, z biedą, w których brakuje jednak funduszy na te inne rzeczy niż te podstawowe, a czasem nawet i na te podstawowe brakuje. I tutaj właśnie przytoczę jeszcze jedną daną z tego naszego raportu, o którym już mówiłam wcześniej. I bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby ten raport zobaczyć na naszej stronie www.fundacjapociecha.pl. Dana jest taka, że prawie 95% dzieciaków nie jeździ właśnie z przyczyn finansowych. Często, tak jak powiedziałam, te dzieciaki pochodzą z rodzin biednych, w których występuje tak zwane dziedziczenie ubóstwa, czyli rodzice i w dalszych pokoleniach na przykład dziadkowie też nie do końca wiedzieli, jak zarządzać finansami. Te schematy są powielane przez dzieci, więc my poprzez ten program właśnie Ekonomocni próbujemy tym dzieciakom pokazać trochę inną ścieżkę, że można inaczej, że można tymi finansami zarządzać tak, no inaczej, bardziej racjonalnie, że tak powiem. I że to, jak będzie wyglądało życie tych dzieci, zależy od nich. Jak dorosną, będą mogli pójść swoją ścieżką, a wcale nie muszą powielać tych schematów swoich rodziców czy opiekunów.
11: Mm-hmm. To ja jeszcze cofnę, bo mówimy o morzu, ale drugi turnus to gdzie będzie?
12: Drugi koniec Polski.
11: Tak, bo wspomniałyśmy tak, a może słuchacze nie wiedzą. To będzie Zakopane.
12: Tak, to będą Tatry i tam będziemy chodzić po górach. Mamy chyba zjazd jakimś takim torem saneczkowym, z tego co pamiętam. Park linowy, więc też będzie bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. I na kolonie do Zakopanego zabieramy dzieciaki z północy znowu. Więc są to też dzieci, które nigdy w górach nie były, a nad morzem może szybciej, bo rzeczywiście to jest Gdańsk i Rumia. Więc duża szansa, że nad morzem jednak te dzieci były, ale w górach nigdy. Więc tak chcieliśmy właśnie specjalnie na zamiankę dzieciaki z południa nad morze i z północy w góry. Tak, tak, tak się prezentują nasze kolonie w tym roku.
11: Mówiłaś, że będzie dom dziecka z Wrocławia, a jakie jeszcze będą świetlice?
12: Świetlice.
11: Tak.
12: Świetlice też z Wrocławia będzie jedna, świetlica Kowaliki. Dom dziecka się macha i on ma 4 placówki tak naprawdę tutaj we Wrocławiu, więc są dzieciaki tak z tych poszczególnych placówek po kilka osób. Oprócz tego, tak jak powiedziałam, do Tatr zabieramy świetlice z Gdańska, dwie. Jedną świetlicę Kostkice z Rumi, czyli też niedaleko Gdańska. I jeszcze zabieramy Rudę Śląską i Starą Kiszewę. To jest taka wioska położona bodajże na Kaszubach.
11: Okej, a jeżeli, jeżeli słucha nas ktoś, powiedzmy, z Dolnego Śląska, myślę o Świetlicach oczywiście, czy też mógłby brać udział? To znaczy, myślę może o przyszłości, bo pewnie, tak jak mówisz, to są dzieciaki z konkretnych Świetlic, ale czy jeżeli słucha nas właśnie ktoś, kto prowadzi taką Świetlicę, odpowiada za nią, to może się do was zgłaszać na przyszły rok?
12: Tak, tak, jak najbardziej. My cały czas nawiązujemy kontakty z nowymi Świetlicami. I jak najbardziej zachęcam do tego, żeby się do nas odezwać, bo zawsze staramy się pomóc, jeżeli ktoś tego potrzebuje, jakaś świetlica czy inna placówka wsparcia dziennego. Także jak najbardziej. Na przyszły rok mamy otwarte zapisy na kolonie, także na spokojnie można celować, jeśli ktoś ma taką potrzebę, żeby zabrać swoich podopiecznych, no to jak najbardziej jesteśmy na to otwarci i zapraszamy.
11: To jeszcze zdradzę, że przed zadałam tobie pytanie a propos wolontariuszy, czyli tych, którzy no, mogą was wesprzeć właśnie na takich koloniach. No i tu też, czy jest możliwość? Ktoś słucha, myśli sobie, chciałby wziąć w tym udział, bo ostatnio na przykład rozmawiałam o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Tutaj projekt Łączą nas góry z Wrocławia. No i tam też ci wolontariusze są po prostu bardzo potrzebni. No i pewnie u was również... czy to na ten rok, czy to na przyszły. Jeżeli komuś zaświeciła się, słuchając nas, lampka w głowie i chciałby tak pomóc, to czy jest możliwość?
12: Jest możliwość. Zazwyczaj jak właśnie szykujemy wyjazdy na kolonie, to zabieramy tam ze sobą wolontariuszy poza wychowawcami, no bo oczywiście zawsze dobieramy kadrę, która będzie znana też dzieciakom, które z nami jadą i zabieramy po prostu wychowawców świetlic, chociażby jednego z każdej świetlicy. Potrzebujemy także wolontariuszy, no bo jednak tych dzieciaków jest sporo i takim wolontariuszem można zostać, można się do nas zgłosić. Oczywiście od razu powiem, że przemaglujemy te osoby od góry do dołu, ponieważ chcemy mieć pewność, że z naszymi dziećmi jadą osoby, które naprawdę się nimi dobrze zajmą i dla których to będzie ważne, żeby tym dzieciom było jak najlepiej, bo dla nas to jest po prostu najważniejsze, żeby dzieciaki się tam dobrze czuły.
11: Mhm. A teraz jeszcze trzecia grupa pomocowa, czyli każdy z nas może takie, no bo pewnie wyjazd to nie są małe koszty i każdy z nas może was wesprzeć na ten rok, na przyszły, no bo fundusze się przydadzą.
12: Oczywiście. To rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, zgadzam się, to nie są małe koszty.
11: No wracając do tego morza, to wiemy, że dwa gofry to jest koszt 50 zł, więc jak tych dzieciaków jest te 100, to...
12: No ponad 140,
11: no
12: to
11: właśnie,
12: się robi
11: to
12: kwota.
11: Tak, to robi się duża kwota, a wiadomo, że też no, chodzi o to, żebyśmy się nie ograniczali.
12: Tak, tak, no jednak jak zabieramy już te dzieciaki na kolonie, no to chcemy im pokazać ten wyjazd w pełnej krasie, że tak powiem, żeby one zjadły tego gofra nad morzem, żeby one miały szansę zjeść sobie po prostu lody, tak jak wszystkie dzieciaki, więc no pieniądze jak najbardziej są potrzebne, kwoty są wysokie, zwłaszcza, że te nasze kolonie są w wakacje, czyli wtedy, kiedy jest ten najwyższy pik
11: sezon.
12: Jednak, tak, najwyższy sezon, dzieciaki wtedy mają wolne, więc tylko wtedy jest możliwość, żeby kolonie zorganizować. Jak można nas wesprzeć? Bardzo prosto. Wystarczy wejść na naszą stronę www.fundacjapociecha.pl. Tam sobie można poczytać o naszych koloniach, można sobie zobaczyć raport, o którym już mówiłam, można obejrzeć nasz spot telewizyjny, który przygotowywaliśmy specjalnie na te okazje. No i można oczywiście właśnie wpłacić jakieś fundusze, które być może zostały nam z naszych kolonii, z naszych urlopów i wakacji. Już kolonie tutaj.
11: Mm-hmm. Tylko w głowie kolonie. Rodzice też może nas słuchają, więc może no, koszty, jeżeli chodzi o wychowanie dziecka, są duże, ale może komuś zostało, to też może wesprzeć inne dzieciaki.
12: Tak, jak najbardziej. Do tego bardzo serdecznie zachęcam. My jako pracownicy fundacji też zawsze dokładamy się w jakimś tam swoim stopniu, ile każdy może, żeby te nasze dzieciaki mogły pojechać. No i co? No, wydaje mi się, że to jest mały gest.
0: Reklama. Prawdziwy mężczyzna
13: wie, jak dbać o zdrowie.
14: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
15: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
16: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Ale sztosy!
18: Ale co?
17: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.

0: Radia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. O jednej planowanej i jednej zrealizowanej inwestycji związanej z transportem będziemy Wam opowiadać. Na początek o planach stworzenia łącznika autostrady A4 z wschodnią obwodnicą Wrocławia. List intencyjny w tej sprawie podpisali dyrektorzy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ale zanim tym panom oddam głos, to najpierw sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Stanisław Bukowiec.
5: Propozycja, która kiedyś padła współpracy przy realizacji tego zadania, została przez nas jako przez Ministerstwo Infrastruktury przyjęta pozytywnie i stąd to porozumienie. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak mocno zatłoczona i ruchliwa jest autostrada A4, jak wpływa to również na ruch, na komunikację dla wszystkich mieszkańców, którzy korzystają z dojazdu do aglomeracji wrocławskiej. Według ostatniego pomiaru natężenia ruchu na węźle Bielany ruch wynosi ponad 76 tysięcy pojazdów na dobę. Również na innych drogach krajowych w regionie ten ruch jest dość spory. I stąd ta inicjatywa, aby na punkcie poboru opłat Karwiany powstał węzeł w ciągu autostrady A4 i z tego węzła powstał łącznik do ulicy Karkonoskiej, do wschodniej obwodnicy Wrocławia. Ta inicjatywa będzie wspólnie realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarząd właśnie Dróg Wojewódzkich, więc ta inwestycja będzie miała tutaj szczególne znaczenie, dlatego że powstająca obwodnica Wrocławia na pewno poprawi komunikację, a przez ten nowy węzeł również będzie pewne odciążenie z jednej strony węzła Bielany, a z drugiej strony ten ruch będzie bardziej rozłożony na inne arterie komunikacyjne. Szacujemy, że dzięki temu połączeniu około 17 tysięcy pojazdów ten ruch zostanie przełożony właśnie na nowy węzeł, nowy łącznik i obwodnicę. Dzięki temu będziemy mogli mówić o poprawie komunikacji i poprawie bezpieczeństwa.
6: Waldemar Wojciechowski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, dyrektor oddziału. Wiemy o tym, że wyprowadzamy autostradę w nowym przebiegu, więc ten węzeł Karwiany będzie wyprowadzał od już nie autostrady, tylko od drogi, tak, która będzie tutaj połączona z Wrocławiem. Tu całe zadania bazuje, projektuje i programuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego. My widzimy na węźle bielańskim dość duży potok zatorowy w kierunku na Wrocław. Ulica Karkonoska jest zakorkowana, w związku z tym dodanie dodatkowego takiego połączenia poprzez węzeł Karwiany ze wschodnią obwodnicą pozwoli, żeby ten ruch był mniejszy na ulicy Karkonoskiej. Spowodowanie, danie możliwości kierowcom dodatkowego wjazdu do Wrocławia poprzez właśnie węzeł Karwiany spowoduje, że niektórzy kierowcy nie będą korzystać, ci, którzy na bardziej wschodnią część Wrocławia chcą się kierować, będą być może korzystać z tego połączenia.
7: Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
8: Wykonawca będzie miał 18 miesięcy od momentu podpisania umowy na zrealizowanie dokumentacji, uzyskanie decyzji środowiskowej oraz decyzji ZRID-owskiej na ten łącznik. Szybko licząc, półtora roku od września roku 26, wchodzimy w rok 28. Wtedy, jeżeli oczywiście będą środki, ja jestem przekonany, że przy tak wielu znamienitych gościach środków na relatywnie tak tanią inwestycję nie zabraknie, bo mówimy tutaj o niespełna 3 kilometrach drogi, która szacunkowo będzie kosztowała około 50 milionów. W roku 30 myślę, że realnie możemy się tym łącznikiem przejechać. W miejscu, gdzie jest była już zamknięta, obecnie jest punkt poboru opłat, będzie węzeł. Prosty węzeł, dwa ronda po każdej ze stron, skomunikowane ronda. Przejście to jest chyba przecisk, bodajże ulica Lipowa Powiatowa pod autostradą A4. I później całkowicie w Nowym Śladzie odbijamy od drogi powiatowej ulicy Lipowej, żeby nie wbić się w tereny zabudowane i nie generować jeszcze większych korków w terenach, które same w sobie generują już jakiś ruch taki organiczny. Będzie rondo przy ulicy Parkowej, które skomunikuje obecny układ drogowy, oraz wpięcie do wschodniej obwodnicy, do istniejącego już węzła przy Grota Roweckiego. Może to będzie bardzo kontrowersyjne, co powiem, ale w mojej opinii ten łącznik jest istotniejszy niż ostatni odcinek wschodniej obwodnicy pod kątem wyeliminowania korków i niedogodnie dla kierowców we Wrocławiu. Bo tak naprawdę on komunikuje główną aortę ruchu drogowego, czyli A4, z rozprowadzającą ruch obwodnicą Wrocławia. Układ drogowy na węźle bielańskim zostaje taki sam, jak jest, tylko on na dzień dzisiejszy jest węzłem niewydolnym. Jeżeli według badań Generalnej Dyrekcji 67 tysięcy osób korzysta dziennie z tego węzła, no to w ogóle myślę, że nikt w najśmielszych marzeniach przy projektowaniu tego węzła nikt nie przewidywał takiego obciążenia. Ten nowy węzeł na Karwianach skutecznie przyniesie to obciążenie i oczywiście nowy ślad A4 też istotnie to zmieni. Na dzisiaj mamy problem z wlotami do Wrocławia, jest ich ograniczona ilość. Moim zdaniem to jest bardzo ważne. My doprowadzimy ten ruch do samego miasta, później tutaj rola miasta Wrocław jest w tym, aby ten ruch wewnątrzmiejski obsłużyć, ale po tej dużej ilości inwestycji w samym Wrocławiu i głęboko w to wierzę, że to się poprawi. My na pewno w roku 28 będziemy gotowi ze wschodnią obwodnicą Wrocławia w całości, a w roku 30 z łącznikiem Karwianem.
4: Tyle, że pojawia się pytanie o sens robienia tego łącznika, skoro autostrada A4 ma zostać poprowadzona nowym śladem.
8: No, czy jeżeli pójdzie nowym śladem, to czy dalej nie będzie się zwiększał ruch? Moim zdaniem będzie się zwiększał. Wrocław jest aglomeracją. Aglomeracja wrocławska, zwłaszcza na Obwarzanku, ona z roku na rok przybiera pod kątem mieszkańców, więc te potrzeby komunikacyjne moim zdaniem bardzo szybko się wypełnią. Tak więc mi się wydaje, że w perspektywie kolejnych 10 lat może się okazać, że te rzeczy, o których dzisiaj rozmawiamy, one mogą być niewystarczające. Więc oczywiście A4 w nowym śladzie, ona skutecznie odciąży A4 koło Wrocławia pod kątem tranzytu. Ale cały czas ten ruch miejski organiczny, on cały czas będzie. Tak więc węzeł 3 km przed węzłem bielańskim na pewno usprawni wjazd do samego Wrocławia, bo tutaj mamy największe korki. Na dzisiaj nie tylko o godzinie 17 czy rano stoimy na Bielanach, tylko tak naprawdę

0: Jacek Sutuj, prezydent miasta Wrocławia. Odciążymy tym krótkim, nowym odcinkiem od Karwian, odcinkiem 3-kilometrowym, bardzo dzisiaj już obciążony węzeł bielański. To jest naszym wyzwaniem już od wielu lat. Tak więc, a duża możliwość wjazdu i wyjazdu sprawić, że ten ruch się po prostu rozłoży. No i właśnie z autostrady A4, czy też na autostradę A4. No i tym samym dalej będziemy mogli się już dostać w inny sposób niż tylko przez Aleję Karkonoską i węzeł bielański. Osiedle Jagodno, osiedle Ołtaszyn, osiedle Partynice Wysoka, nawet Klecina, to są te osiedla, które na co dzień najsilniej odczuwają ten ruch tranzytowy, ten ruch wjazdowy i wyjazdowy z miasta. Mam nadzieję, że właśnie poprzez wykształcenie tego dodatkowego odcinka ten ruch się rozłoży, no i tym samym będzie można szybciej, bo o to chodzi, żeby można było szybciej, bez większych kłopotów jechać i wyjechać z miasta.
1: Rzeczywiście jest tak, że jeżeli chodzi o wyzwania związane z dostaniem się do stolicy regionu i z wyjazdem, to ten odcinek południowy jest szczególnie ważny. On wymaga rzeczywiście dywersyfikacji wjazdów i wyjazdów. Pracujemy wspólnie nad obwodnicą wschodnią, w tej chwili na odcinku południowym. My jesteśmy, można powiedzieć, tym mniejszym udziałowcem, zdecydowanie mniejszym udziałowcem tego działania, ale poza tym układem, o którym w tej chwili rozmawiamy, miasto Wrocław w tej chwili także planuje rozbudowę tego podstawowego układu sieci jakby dróg na terenie miasta, bo jesteśmy w tej chwili na etapie przeprojektowywania ulicy Zwycięskiej do standardu drogi dwupasmowej, dwukierunkowej na odcinku od Ronda Ojca Pio do właśnie wspomnianej Alei Karkonoskiej i jesteśmy także na etapie projektowania przebudowy ulicy Buforowej na odcinku, można powiedzieć, od Żernik, od Ronda w Żernikach, czyli tam, gdzie będziemy mieli wschodnią obwodnicę na tym odcinku południowym do ulicy Barckiej. Jeżeli do tego jeszcze dołożymy fakt, że pracujemy nad projektem przebudowy ulicy Opolskiej razem z puszczeniem w ciągu ulicy Opolskiej tramwaju, to można powiedzieć, że istotnie poprawi nam się wjazd i wyjazd z Wrocławia, on się istotnie zdywersyfikuje, a ten łącznik, o którym dzisiaj mówimy, pozwoli jeszcze lepiej migrować naszym wspólnym mieszkańcom, bo my dzisiaj wiemy, że przecież Wrocław należy traktować w kategoriach dużej milionowej aglomeracji.
2: Tyle o inwestycji planowanej, a jeszcze o tej już skończonej. W wakacyjnym rozkładzie kolei dolnośląskich pojawiają się połączenia z Wrocławia nad Jezioro Bielawskie i do szlaków górsowich, a to dlatego, że gotowe są dwie nowe stacje kolejowe w Bielawie.
3: Po 49 latach pociąg wraca na te dwa przystanki, wraca na tą trasę.
4: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
3: Całość tego odcinka to jest 4 km. Całość zadania liczy 16 km, ponieważ trwa remont, trwa rewitalizacja linii od Bielawy Góry Sowie do Srebrnej Góry. Całość inwestycji 60 milionów złotych. Ten odcinek, o którym dzisiaj mówimy, kosztował nas blisko 18 milionów złotych. Odcinek do Srebrnej Góry kosztuje 41 milionów złotych i zostanie oddany do końca tego roku, więc mamy się z czego cieszyć. Jest to jedna z najbardziej malowniczych tras, ponieważ czy to wysiadamy nad jeziorem, czy wysiadamy na trasie na Góry Sowie, więc naprawdę warto tutaj przyjechać. Sam miałem przyjemność niedawno tutaj gościć i zapraszam z rodzinami, samemu warto. Ale też muszę zaznaczyć, że jest to pierwsza linia, która została przejęta przez samorząd województwa dolnośląskiego i została zrewitalizowana, więc tutaj też możemy się tym pochwalić.
5: Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Przełomowy moment, ten 4-kilometrowy pierwszy etap rewitalizacji linii 318 dobiegł końca. Jest to etap bardzo trudny wykonawczo, bo jest to linia trudna geometrycznie. Jest geometria miejscami taka, że promień łuku jest mniejszy niż 300 metrów. Jest to bardzo trudny promień jak na warunki kolejowe. Bardzo, bardzo mocny zakręt, mówiąc kolokwialnie. Do tego mamy również bardzo duże różnice terenowe, czyli ten spadek spadek miejscami jest na 21 promili. To jest oczywiście nic w porównaniu do Karpacza, gdzie to było prawie 40 promili, to już w ogóle pociąg, no nie chcę powiedzieć, że ledwo podjeżdżał, ale miał bardzo duże problemy, żeby podjechać. Na przykład przystanek, na którym się znajdujemy, czyli Bielawa Jezioro, jest to przystanek, na które musieliśmy uzyskać odstępstwo od Ministerstwa Infrastruktury, dlatego że on jest na pochyleniu 18-promilowym, więc też trudna inwestycja, ciekawa inwestycja, właśnie dlatego ona

0: została zetapowana na dwa etapy. Pierwszy etap dobiega końca, drugi etap, 12-kilometrowy odcinek do Srebrnej Góry, będzie zakończony w tym roku, myślę, że w grudniu. Te ceny są porównywalne, nie wiem, czy nawet ten drugi etap nie jest tańszy, jest po prostu dłuższy. Z tego co pamiętam, pierwszy etap 18 milionów 4 km, drugi etap 44 miliony 12 km, więc jak szybka matematyka wyjdzie nam, że ten etap jest trudniejszy.
1: Bardzo ważne połączenie pod względem turystycznym, ale też takim, które dopuszcza tlen właśnie do takich gmin, takich miast jak Bielawa.
2: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
1: To, co myślę istotne, charakterystyczne, to nazwy przystanków, które są. Pan burmistrz bardzo mocno zabiegał i walczył o to, pomimo tego, że wszyscy kolejarze się uwzięli i nie chcieli tych nazw sprofilować pod kątem turystycznym, tak jak Bielawa Jezioro czy Bielawa Góry Sowie, które jednoznacznie wskazuje na atrakcję turystyczną, ale też daje jasny komunikat pasażerowi, gdzie ma wysiąść, w którym punkcie podróży. I myślę, to jest taki element drobny, ale charakterystyczny dla tych dwóch przystanków.
0: Planujemy w tym roku oddać jeszcze 35 km nowych linii kolejowych. Są to naprawdę duże sumy, patrząc historycznie, bo przypomnę, że do Karpacza, przed Karpaczem przez około 15 lat samorząd województwa dolnośląskiego zrewitalizował 60 km linii kolejowych, przepraszam. Po oddaniu linii do Karpacza jest 178 km. W tym roku sumarycznie oddamy tych kilometrów prawie 50.
3: No a podróż pociągiem bezpośrednio ze stacji Wrocław Główny nad Jezioro Bielawskie zajmie nam od 1,5 godziny do mniej więcej 2 godzin.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
6: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
7: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Słuchacie radia, więc z pewnością muzyka jest bliska waszym sercom, a jeśli tym bardziej czujecie, że branża muzyczna to coś dla was lub po prostu klimat około hip-hopowy nie jest wam obcy, no to mam dziś dla was event, z którego koniecznie musicie lub wypadałoby, żebyście skorzystali. Dokładnie Double Side Event, który ruszy w połowie lipca w naszym Wrocławiu. Zachęcę was jeszcze dodatkowo, słuchajcie, pojawią się tam nazwiska, uwaga, współpracujące chociażby z Quebo, czy o co chodzi. Także jeżeli jesteście zainteresowani, posłuchajcie.
9: Izabela Pokuszyńska, siemanko. Odnośnie Double Side Event będziemy rozmawiać.
8: Dokładnie, o tym evencie będziemy rozmawiały. I ja zacznę od tego, że jak przeglądałam sobie media społecznościowe waszego eventu, no to zauważyłam, że tam jest dużo takich profesjonalnych haseł. A myślę, że dla osób, które niekoniecznie siedzą w tym temacie, to znaczy nie są profesjonalistami, no to może być to taka przeszkoda. To jakbyś miała opisać ten event dla słuchaczy, którzy może niekoniecznie są profesjonalistami, nie siedzą w tej około hip-hopowej, tanecznej czy muzycznej branży, ale w ogóle czują, że ten klimat ich kręci i im się podoba. To co to za event?
9: Pierwsze, co bym powiedziała, to przede wszystkim Double Side to są warsztaty dla wszystkich, którzy jarają się muzyką, mają jakąkolwiek smykałkę do tego, że chcieliby się dowiedzieć więcej, niezależnie od dziedziny, którą się konkretnie interesują. Nie trzeba umieć nic. Warsztaty są o rytmach i o groove'ach i same te pojęcia właściwie mogą już być jakąś wiedzą taką, powiedzmy, bardziej zaawansowaną, ale niezależnie od poziomu zaawansowania tam są podziały na grupy, każdy totalnie się odnajdzie i przechodzimy przez 3 bloki zajęć w tym roku. Pierwszy
8: to
9: blok...
8: To może zanim zaczniesz opisywać harmonogram, to jeszcze te właśnie zagadnienia, jakbyś wytłumaczyła słuchaczom, co to są te groovy chociażby, bo myślę, że to tak najbardziej zapadło w pamięć.
9: Groovy to jest to, jak cię muzyka buja. I o tym jest całe wydarzenie, bo skupiamy się na tym, jak to jest, że jakaś piosenka buja cię do góry, a jakaś w dół. Właściwie cały event to jest rozwinięcie trochę tego tematu.
8: Czyli osoby, które chodzą na wrocławskie imprezy, które czują, że lubią być na tym parkiecie, czy chociażby po prostu lubią się bawić, też mogą tam przyjść.
9: Jak najbardziej. Przyjść może każdy, kto ma jakiekolwiek zainteresowanie w taką muzyczną stronę. Jesteśmy bardzo otwarci, niezależnie od tego, jaki jest poziom zaawansowania. Wręcz bym powiedziała, że jest to wskazane, dlatego że jak się ma jakąś zajawę, i się totalnie nie wie, od czego zacząć, to takie warsztaty są często miejscem, gdzie się spotyka kogoś, kto też nie miał pojęcia, jak zacząć i po prostu już jest was wtedy dwójka, nie? Więc myślę, że jak najbardziej dla wszystkich staramy się prowadzić to w taki sposób, żeby właśnie zachęcać też bardzo osoby, które nie mają żadnego doświadczenia, ale mam teraz taką przemyślenie, że może w takim razie bardziej jeszcze trzeba to w tą stronę, że tak, jak nic nie wiesz, to też to jest event dla ciebie.
10: No to super, to może jeszcze w drugą stronę, to jeżeli byśmy myślały sobie o takich osobach aspirujących w jakiejś branży, czyli na przykład nieprofesjonalistów albo nie może tych, którzy są już na topce, tylko na przykład, no nie wiem, prawdopodobnie DJ-e mogą przyjść i czegoś się dowiedzieć. Kto jeszcze?
9: Z wszystkich dziedzin muzycznych każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie DJ-e, tancerze, producenci muzyczni, realizatorzy dźwięku, osoby, które po prostu gdzieś tam tą muzyką się interesują lub już zajmują. Dzielimy się na grupy w czasie wydarzenia właśnie po to, żeby i osoby, które totalnie nie mają pojęcia jeszcze o niczym i osoby, które już na przykład produkują w Abletonie, czyli programie do muzyki jakiś czas albo ktoś, kto już tańczy i coś tam wie, żeby ten poziom był dostosowany i żeby coś wyniósł. Głowa paruje na tych warsztatach. Po pierwszej edycji bardzo dużo usłyszeliśmy takiego feedbacku, że po prostu ludzie mają bardzo dużo przemyśleń, ale myślę, że to jest dobre.
10: Wspomniałaś o tym, o co miałam pytać, czyli że to nie będzie pierwsza edycja. To jakbyś miała opisać te poprzednie, jak to wyglądało?
9: Pierwsza edycja była fantastyczna. Było 38 osób, miejsc było 40, więc to jest, myślę, bardzo dobry wynik jak na pierwsze wydarzenie w ogóle naszej fundacji, które powstało. Było bardzo dużo wiedzy. W zeszłym roku były 4 bloki zajęć. To była produkcja muzyczna, blok taneczny z producentem na sali i to jest taka rzecz, której nie ma nigdzie indziej w Polsce na żadnych warsztatach, że uczymy się o muzyce ruchowo, ale jest producent, który cały czas przesuwa na przykład snare, czyli to, co w muzyce hip-hopowej występuje na dwa, to puk. I tam się tego uczyliśmy. Było też kształcenie słuchu, na którym w zależności od grupy uczyliśmy się podziałów rytmicznych, na przykład tego, czym jest cała nuta, czym są półnuty, jak to zawrzeć w taktach, tego typu rzeczy. I czwartym blokiem była historia hip-hopu, czyli po prostu wykład z historii. Bardzo dużo takiej wiedzy, którą po prostu trzeba było przetrawić. Wydarzenie jest dwudniowe, więc często pierwszego dnia ludziom parowały głowy, a drugiego przychodziły jednak zmotywowane, żeby skończyć ten numer, ten beat, który zaczęły dnia pierwszego. Więc finalnie dużej większości osób udało się skończyć swój pierwszy numer producencki, po prostu wyprodukowały jakiś beat, mają już go na telefonie, mogą sobie posłuchać, czy nawet udostępnić gdzieś w social mediach, więc no myślę, że bardzo pozytywnie, stąd też pomysł na kontynuowanie.
10: Mówiłaś o miejscach, a w tym roku jak będzie? Ile będzie miejsc?
9: Miejsc jest tak samo 40.
10: To o tyle wydaje mi się, że jest ciekawe, że jest większa możliwość takiego bycia z tymi specjalistami, z tym, kto się zna i jednak jeżeli jest powiedzmy 200 osób, to umówmy się szczerze, że oni nie są w stanie się skupić akurat na nas, a tutaj można, tak mi się wydaje, więcej wynieść.
9: Zgadza się, bardzo nam też na tym zależy, żeby ta grupa nie była za duża. 40 miejsc to jest w totalu na wydarzenie i tak dzielimy się na dwie grupy. W jednej grupie jest maksymalnie 20 osób, a 2 z 3 bloków prowadzi 2 prowadzących, więc tak naprawdę na jednego nauczyciela przypada 10 uczestników właśnie po to, żeby można było się w pełni skupić i poświęcić uwagę indywidualnie każdemu. Bardzo nam zależy, żeby to utrzymać. Na pewno nie planujemy w ogóle powiększania tych grup z tego względu, że właśnie było takie indywidualne podejście i żeby można było dużo z tych warsztatów wynieść.
10: To teraz te warsztaty, teraz harmonogram, jak on wygląda? Bo może nazwiska, które oczywiście też pewnie muszą paść, to niekoniecznie słuchacze będą kojarzyli, może tak, może nie, ale są to osoby, ci specjaliści, o których mówiłam, to są to osoby, które rzeczywiście w tych różnych branżach siedzą, znają się na temacie i z innymi większymi głowami pracowali.
9: Tak, w tym roku zaszły pewne zmiany, bo mamy 3 bloki warsztatowe. Pierwszy warsztat to jest właśnie produkcja muzyczna, czyli wchodzimy do sali komputerowej, siedzimy albo samemu, albo w dwójkach też można i zajęcia prowadzi Dominik Gomez, czyli Odys. To jest taki ziomek, który produkował na przykład dla Quebona Fide, to myślę, że może być ksywa kojarzona szerzej. Człowiek, który ma bardzo dużo wiedzy. Zajęć jest 5 godzin na grupę, czyli łącznie 10. No i I tam się uczymy właśnie produkować swoje pierwsze numery lub w drugiej grupie zaawansowania uczymy się bardziej skomplikowanych rzeczy. Drugim blokiem jest blok groove'owy, rytmiczny. On jest prowadzony przez Zofię Wrocławską, DJ-kę, i Paulinę Narożnik, tancerkę, choreografkę. Też dziewczyny bardzo długo siedzą w swoich dziedzinach. I to jest blok, na którym poruszamy takie tematy właśnie jak rytmika, jak groove'y, jak no takie techniczne rzeczy. To są też zajęcia praktyczne, tam jest i taka wiedza teoretyczne i ćwiczenia po prostu ruchowe. Także ten blok jest dla mnie też trochę zagadką, dlatego że nigdy wcześniej nie widziałam tego warsztatu. Dziewczyny produkowały go, przez jakiś czas przygotowywały, więc pierwsza odsłona w ogóle tych warsztatów będzie właśnie na Double Side. No i trzecim blokiem jest blok taneczny, prowadzony przez Patryka Goszkiewicza, też tancerza poznańskiego, i Antiquanta, producenta z Warszawy. I to jest też 5 godzin zajęć, na których bity, które wcześniej stworzyliśmy na produkcji muzycznej, te informacje muzyczne, których się dowiedzieliśmy, przekładamy na ruchową stronę, czyli w jaki sposób nas to buja, dlaczego coś pcha nas w dół, a dlaczego coś do góry, jak to tanecznie na przykład zaakcentować, jak można się tym pobawić.
10: Poprzednia edycja, kto przychodził? Mam na myśli to, czy były to osoby stricte młode, czy właśnie większość to byli ci profesjonaliści, o których mówiłam. Kto tam był?
9: Przedział wiekowy i zaawansowania był bardzo różny. Najmłodszą uczestniczkę w zeszłym roku mieliśmy 9-letnią, z tego co dobrze pamiętam. Najstarsza miała...
10: I czym ona się najbardziej była, czym ona najbardziej była zainteresowana?
9: Myślę, że taneczną stroną. Okay. Produkcja była dla niej lekkim wyzwaniem. Super sobie poradziła, uważam, ale tak tanecznie myślę, że najwięcej mogła wyciągnąć. Najstarsza uczestniczka w zeszłym roku miała około 30 parę. To już po prostu dorosła osoba, więc przekrój jest bardzo duży, jeżeli chodzi o wiek. Jeżeli chodzi o poziom zaawansowania, w zeszłym roku było dużo takich zielonych osób, co mnie osobiście bardzo cieszyło, że właśnie ktoś, kto niekoniecznie miał wcześniej jakąś styczność z muzyką, oprócz takiego klasycznego słuchania czy chodzenia na imprezy, się zdecydował, zaufał temu eventowi, bo jest to wiedza bardzo różnorodna z jakby różnych dziedzin, więc bardzo, bardzo nas to cieszyło. Były też osoby bardziej zaawansowane, tak samo były dwie grupy, więc ta praca przebiegała sprawnie. Ale przekrój był jak najbardziej bardzo zróżnicowany.
10: Mhm. A na przykład mówili, do czego chcą wykorzystać tą wiedzę?
9: Nie. Myślę, że to jest taka wiedza, że każdy sobie tam wyciągnie coś dla siebie. Myślę też, że było dużo osób, których zachęciła ta produkcja muzyczna. Jednak to, że przez dwa dni można się uczyć z kimś, kto po prostu podejdzie do twojego komputera, pokaże ci dlaczego, co tu kliknąć, żeby coś mi się zacięło, czy coś takiego. Ciężko jest to robić w domu. Ciężko się tego uczyć na po prostu własną rękę, więc myślę, że dużo uczestników zachęciło to i dalej kontynuowali. Też mamy trochę osób, które się zapisały już też w tym roku. Myślę, że ta produkcja mogła mieć tu znaczący wpływ.
10: Mhm. A właśnie myślisz, że przyjdą osoby, żeby tą wiedzę powtórzyć, te z zeszłej edycji?
9: Myślę, że tak. Teoretycznie warsztat jest o tym samym, bo to są dalej warsztaty o groove'ach i o rytmach, o muzyce. Natomiast nauczyciele się zmieniają. Poziom uczestnika z zeszłego roku w tym roku też jest wyższy, więc myślę, że nawet gdyby się zapisywał ktoś z roku na rok cały czas, to dalej może wyciągać następne informacje, bo nie jesteśmy w stanie z warsztatów wszystkiego zapamiętać i wszystkiego wynieść, więc mam nadzieję, trzymam kciuki, też widzę, że tak, że osoby po prostu wracają.
10: A czy o jeszcze jakichś nazwiskach, które będą zapomniałyśmy?
9: Nie.
10: Czyli wszystko mamy, pełen harmonogram, to ja jeszcze bym zapytała o osoby, które być może słuchają nas, nie są konkretnie z Wrocławia. To jeszcze dodajmy, gdzie konkretnie event się odbędzie.
9: Wydarzenie odbywa się we Wrocławiu, w Szkole Muzyki Nowoczesnej. To są dwudniowe warsztaty, więc druga połowa drugiego dnia, czyli ten blok taneczny, jest w innej lokalizacji, w studiu tanecznym tutaj MWK, też we Wrocławiu przy placu Hirschfelda. Między tymi lokalizacjami jest około tam 15-minutowego spaceru lub komunikacją miejską to jest jakieś 7 minut, więc bliziutko. Całość centrum Wrocławia.
10: To teraz właśnie dla tych osób, które nas słuchają i niekoniecznie są stricte z Wrocławia, ale niedaleko mają, mogą przyjechać.
9: Myślę, że warto przede wszystkim dlatego, że wydarzenie jest kameralne i można z warsztatów wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. Drugim punktem myślę, że są te znajomości i osoby, które interesują się tym samym, co dana osoba, która się zapisuje. W tym roku dodaliśmy jeszcze takie 2 godziny integracyjne w formie zabawy. Będzie też można wygrać trochę software'u, czyli takiego komputerowych instrumentów do wirtualnych instrumentów. Będą po prostu do wygrania, żeby potem można było tą zajawę muzyczną też kontynuować w domu.
10: To jeszcze zapytam o to, czy w zeszłej edycji były osoby, które przyjeżdżały oprócz samych gości, ale które przyjeżdżały z innych miejsc niż Wrocław.
9: Tak, w zeszłym roku, jak i w tym, mamy zapisy z Częstochowy, z Krakowa, Warszawy, z Czech nawet ktoś do nas przyjeżdża, więc to tym bardziej myślę, że pokazuje, że po prostu ludzie się decydują i przyjeżdżają najdalej, albo Czechy, albo Olsztyn. Nie wiem, jak tam lokalizacyjnie, co wychodzi dalej w kilometrach, ale tak, no ludzie przyjeżdżają specjalnie, żeby wziąć udział.
10: Mhm. To jeszcze tak na to podsumowanie jeszcze raz. Oczywiście polecasz, żeby być.
9: Oczywiście, totalnie polecam. Myślę, że jest to bardzo warsztat warty uwagi, z którego można mnóstwo rzeczy wyciągnąć. Też w tym roku właśnie wygrać od Arturii jakieś sprzęty do domu, do kontynuowania przygody. Myślę, że można wyciągnąć bardzo dużo znajomości, które
10: właśnie,
9: po prostu...
10: to jest chyba o tyle też fajne, że z takich eventów można dużo później. Nie sam event jest nawet takim plusem, czy to, jaką wiedzę tam się zdobywa, tylko to też, jakie kontakty się łapie i jak można wspólnie coś potem, nie wiem, zdziałać.
9: Jasne, ja jak najbardziej się zgadzam. Myślę, że to jest bardzo duży plus takich wydarzeń analogowych, które się odbywają w prawdziwym życiu, no bo łatwiej się uczyć ze znajomym, nawet już potem w domu, niż na przykład muzyki z YouTube'a, nie? Dużo prościej, przyjemniej jest jednak, jeżeli jest ta interakcja z drugim człowiekiem.
10: A na integrację z innymi muzycznymi zajawkowiczami przypomnę, będziecie mieli okazję już 11 i 12 lipca w ramach Double Side Eventu, o którym dziś z jego organizatorką Izą Pakuszyńską. Taniec, produkcja muzyczna i parujące od wiedzy głowy, to tak powtarzając po Izie, to z pewnością tam na tym wydarzeniu będzie na Was czekać. A jeśli mimo naszej rozmowy chcielibyście poczytać nieco więcej o tej imprezie, to polecam sprawdzać media społecznościowe Double Side Eventu.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
12: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
13: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Na zdrowy rozum, jeżeli chce się dać komuś, kto ma wszystko, prezent, to trzeba iść w coś, co jest oryginalne, prawda?
15: W co kiedyś szli ludzie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, możecie przekonać się w Pałacu Królewskim, a najpierw posłuchać o tym u nas. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a zaczynamy od wyjątkowo smakowitej propozycji. Każdy może wziąć udział w biciu rekordu Polski w największej liczbie osób jedzących jednocześnie czereśnie. I to prosto z drzew.
16: Tak, w tym roku po raz pierwszy stworzyliśmy taką imprezę, piknik czereśniowy Karolina Sokołowska, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. I planujemy 20 czerwca w Arboretum Wojsławice, to jest nasza filia znajdująca się 50 km od Wrocławia, ale dojazd jest dobry, więc łatwo tam się dostać. Bicie rekordu w ilości osób jedzących jednocześnie czereśnie. Także to jest nowy rekord, taki, dzięki któremu planujemy promować nie tylko Arboretum, które jest znane z tego, że znajduje się w nim 10-hektarowy sad starych czereśni. To są czereśnie, które wcześniej, w sensie przodkowie, rosły na terenie Dolnego Śląska, bo dawniej czereśnie często sadziło się przy drogach na przykład. No i my mamy taki zbiór właściwie genów, czyli te wszystkie odmiany z dawnych czasów. One są przeróżne, mogą być od żółtych do ciemnoczerwonych, różnie dorastają, różne mają smak, dojrzewają w różnym terminie, no i dzięki temu będzie można spróbować, będzie można poczuć smak, zintegrować się i dobrze bawić się.
15: Czyli jeść te czereśnie będzie można prosto z drzew?
16: Tak, to znaczy zawsze będąc w arboretum, kiedy dojrzeją czereśnie, jest taka możliwość, tam są specjalnie rozłożone drabiny, żeby można było jeść, ale tutaj chcemy tak jakby zgromadzić największą liczbę osób, które jednocześnie w ciągu tych dwóch godzin, między godziną 13 a 15, znajdą się w arboretum i zechcą z nami w sadzie degustować pyszne czereśnie z terenów Dolnego Śląska.
15: Ten 20 czerwca to jest taki termin, że większość owoców będzie już dojrzała?
16: Mamy nadzieję, że nic nam nie pokrzyżuje planów, że nie będzie jakiejś niespodzianki wczesną wiosną, kiedy kwitną sady czereśniowej, że tak, wtedy będzie takie optimum owocowania, bo jak mówiłam, mamy przeróżne odmiany, niektóre są wczesne, dużo wcześniej będą już owocowały, inne później, dopiero w lipcu, także to nie jest jedyny dzień, ale na pewno wtedy będzie takie największa ilość czereśni możliwa do spróbowania.
15: Pyszny ten rekord, jak wziąć w nim udział?
16: Wystarczy przyjechać do Arboretum Wojsowice, kupić bilet, no i w ciągu dnia między godziną a 13 a 15 znaleźć się w naszym sadzie. To może nie być aż takie super łatwe, dlatego że sad ma 10 hektarów, a całe arboretum 60 hektarów. Także jest to potężny, przepiękny ogród z terenów Dolnego Śląska, jeden z piękniejszych.
15: Czy Państwo się orientowali, czy mają Państwo już jakąś liczbę, jakiś rekord do pobicia, jeśli chodzi o właśnie liczbę osób jedzących czereśnie jednocześnie?
16: Jeszcze nie było, jak orientowaliśmy się, to taki rekord w Polsce nie był nigdzie zgłaszany, więc mamy nadzieję, że na pewno jakiś rekord padnie. Dopiero kolejne lata będą po prostu zwiększaniem jakby tego wyniku. Ale liczymy na to, że już za pierwszym razem będzie to duży sukces, tym bardziej, że jedzenie czereśni warto promować, jest to bardzo zdrowy owoc, sezon nowy, no i z naszych terenów.
15: Ta próba bicia rekordu, właściwie bicie rekordu liczby osób jedzących czereśnie, to jest część większego pikniku czereśniowego?
16: Tak, to jest cała impreza całodniowa, piknik czereśniowy, wtedy będzie też dużo więcej edukacji, czyli różnych warsztatów, połączone też z obchodzeniem Nocy Świętojańskiej, ponieważ wydarzenie dzieje się w sobotę, będzie zabawa taneczna, wystawa florystyczna, także będzie bardzo dużo się działo przez cały dzień, jak już chociażby samo zwiedzanie arboretum o tej porze roku jest wyjątkowe, bo bardzo dużo roślin kwitnie i jest naprawdę pięknie, ale będą jeszcze oczywiście dodatkowe atrakcje.
15: Organizatorzy wydarzenia zachęcają też do ubierania się na czerwono, czyli udział w biciu rekordu Polski w największej liczbie osób jedzących jednocześnie czereśnie może być Waszym planem na sobotę 20 czerwca, a nawet szybciej możecie wybrać się do Pałacu Królewskiego we Wrocławiu, gdzie do zobaczenia nowa, nie zajmująca dużo miejsca, ale ciekawa wystawa.
14: Magdalena Szmida, Muzeum Miejskie Wrocławia. Patrzymy na wystawę Śląskie Weduty na porcelanie i w tej konkretnej gablocie mamy z naszych zasobów przedstawienia, które pokazują Wrocław. Między innymi ten Wrocław, który już nie istnieje, bo tutaj mamy na przykład muzeum na Placu Muzealnym, mamy pomnik Wilhelma Blichera, także to są rzeczy, których już we Wrocławiu nie spotkamy, ale jest też Opera Wrocławska, jest też Uniwersytet Wrocławski, jest panorama miasta. Są takie rzeczy, które były pamiątkami i nie tylko tak jakby pamiątkami, dlatego że na przykład mamy tutaj zrobione dla Loży Masońskiej wizerunek ich kamienicy, która jest na Świętego Antoniego.
15: Na tym dzbanie takim?
14: Tak, na tym dzbanie. No mamy dwie takie kategorie. Jedno to było pamiątki dla turystów i to jest późniejsze.
15: Może zanim wejdziemy w szczegóły, wyjaśnijmy. Weduty to znaczy?
14: Weduty to znaczy widoki. Najnormalniej w świecie. To są przedstawienia kawałków miasta, małych kawałków parku, no,
15: znanych miejsc,
14: widoczków. Niekoniecznie właśnie, tu jest cały klucz, niekoniecznie znanych miejsc. Dlatego, że i tu właśnie początek cały. To powstało nie jako pamiątki dla turystów, co my oglądamy współcześnie, tylko jako ekskluzywne pamiątki dla tych, którzy mieli już właściwie wszystko. Którym nie było wiadomo, jaki prezent kupić, to można było zamówić malowaną ręcznie filiżankę z widoczkiem, na przykład posesji danego pana. Tutaj chociażby są widoczki rękowa. Co to jest ręków? Pewnie niewiele osób będzie wiedziało, to była posiadłość pod Wrocławiem. W tej chwili jest to fragment Wrocławia. To naprawdę nie mogło przyciągać rzeszy turystów, ale dla właściciela było cenną pamiątką. Tak samo tam mamy talerze Budenbroku, gdzie pani Budenbrok na 50. rocznicę ślubu dostała 3 talerze ze swoimi pałacykami, tudzież najprawdopodobniej z ulubionym widoczkiem w parku miejsc.
15: A ten pałac to gdzie był?
14: Pielaszkowice i Wierzbice.
15: Czyli rzeczywiście ekskluzywna rzecz, tak?
14: Jednorazowa. Ekskluzywna rzecz, bo to były rzeczy malowane ręcznie, to były rzeczy, których namalowanie nie było proste, dlatego że wiadomo, że żeby na porcelanie to utrwalić, to trzeba to wypalić, żeby to się nie pomieszały barwy, to trzeba kilka razy wypalać. Także to był długotrwały, kosztowny proces, więc to na pewno nie były tanie rzeczy. I to na pewno były rzeczy, które były, no właściwie jednorazowe, bo nawet jeżeli z tej samej grafiki, bo najczęściej malowane były z grafik, Nawet jeżeli z tej samej grafiki powstało kilka takich przedstawień, to wiadomo, że przy ręcznym wykonaniu każde było troszeczkę inne. No bo nie było inaczej siły, no nie?
15: A kiedy powstały te przedmioty?
14: To jest głównie XIX wiek. Od początku do... Właściwie do początku XX wieku. Na początku XX wieku pojawiają się już te pamiątki takie pod turystów, które no były bądź kalkomaniami zdobione, bądź takimi pieczątkami. To już jest bardziej masowa produkcja, to już jest mniej unikatowe, no ale to też jest jakby kontynuacja tej samej idei.
15: To, co już znamy teraz właściwie, no, też turyści.
14: Dokładnie to, co teraz oglądamy.
15: A wspomniałyśmy o talerzach, o wazie. Co jeszcze tu jest, jeśli chodzi
14: cały
15: o...
14: Cały przegrój filiżanek z widokami dolnośląskich pałacyków. Szczególnym uznaniem się cieszył książ, który jest i na wazach, i na szeregu filiżanek. I tam dokładnie widać po ilości, jakim uznaniem się książ cieszył, ale też widać po tym, że... Co zniknęło, dlatego że tam stary książ, który przez długi czas uważaliśmy za wybudowane ruiny, no to tam na tych filiżankach stary książ jeszcze funkcjonuje jako obiekt użytkowy. Na jednej z was jest po prostu sala w tym obecnie ruinach starego książa, która jest z widokiem na nowy pałac.
15: Malowanie z grafik, no bo właśnie dziwnie by było iść z jakąś porcelaną i to malować.
14: To był moment, kiedy nawet malarze nie bardzo malowali z natury, dlatego że to się pojawia dopiero w drugiej połowie XVIII wieku. Wyszli nasi wrocławscy malarze w przestrzeń i z całym stanowiskiem. Natomiast dawniej powstawał ewentualnie szkic, a obraz powstawał w pracowni. Więc nic dziwnego, że w przypadku porcelany też powstawało to w ten sam sposób. Tyle tylko, że jako, że to były miniatury i jako, że były wielokrotnie zamawiane, no bo tutaj większość wyrobów jest na przykład z Berlina, więc były zamawiane zdalnie, to najprościej było sięgnąć po dokumentację graficzną danego regionu i po prostu wziąć grafikę i tą grafikę umieścić na talerzu.
15: Ona zawsze była akuratna?
14: No nie zawsze, bo tutaj mamy na przykład taką... taki piękny byk. Tu jest bazylika w Bambierzycach i ona jest na podstawie grafiki, na której był błąd. Bo bazylika w Bambierzycach ma podwójną kolumnadę, a tu jest tak, jakby były pojedyncze kolumny. Natomiast no, dzięki temu wiadomo, na podstawie której grafiki to jest zrobione. Także to są takie... No takie błędy, które idą dalej w przestrzeń. Podejrzewam, że autor tego błędu nawet nie miał tego świadomości.
15: No ciekawe, czy obdarowana osoba miała.
14: To już nie jest nawet nie do ustalenia, prawda?
15: A dużo jest tych przedmiotów tutaj w Gablotach?
14: Jest 50 z kolekcji antykwariatu Pan Paser i 20 z naszych zasobów, czyli jest razem 70, co jak na ten rodzaj sztuki, to jest dosyć dużą kolekcją.
15: Rozpoznajemy z łatwością talerze, filiżanki. To jest przed nami puzderko?
14: Tak, no też, ale pamiątka.
15: Ale bardzo ciekawa jest ta krowa, do której chciałabym, żebyśmy przeszły.
14: Krowa to już jest właśnie typowa pamiątka dla turystów, ale to dla mnie jest taki trochę dowcip i tak właściwie też dla dowcipu ją postawiłam na tej wystawie, mając świadomość, że najbardziej ludziom utkwi ta krowa w głowie, prawda?
15: Nie bez powodu.
14: Krowa przewrotnie jest mlecznikiem. Mleko daje na szczęście pyskiem, a nie tym miejscem, w którym normalnie, bo to byłoby dosyć osobliwe. No, ale jest to najnormalniej w świecie użytkowy, jest z widokiem ratusza. Krowa też bywała z innymi widokami, bo już mi się zdarzyło widzieć z Wzgórzem Libicha.
15: Ona ma na ciele ten widok, tak?
14: Na brzuchu, tak. No bo siłą rzeczy największy kawałek, na którym można było cokolwiek umieścić, prawda?
15: Niełatwo pewnie było ją czyścić, taki malutki mlecznik.
14: No, na pewno nie. Nie było to proste.
15: To tutaj z takimi wystającymi elementami?
14: To jest albo na wykałaczki, albo od dzbanuszek, bo to trudno ustalić w tej chwili, bo takie były formy i na wykałaczki, chociaż te na wykałaczki były trochę węższe, i dzbanuszek, natomiast jest tutaj pomnik z widokiem pomniku Wilhelma. Też taka typowa już dla turystów pamiątka.
17: To jest wystawa, która jest częścią wystawy o Wrocławiu, czy to jest osobna wystawa?
14: Nie, to jest osobna wystawa, to jest po prostu wynik tego, że z ludźmi się fajnie rozmawia, no nie, bo pan antykwariusz przyznał się, że lubi takie rzeczy zbierać, ja mu pokazałam, co mamy, on się zapytał, a może byśmy zrobili wspólną wystawę, no i z tego wyszła naprawdę fajna wystawa.
17: Czy może były jakieś zaskoczenia w trakcie przygotowywania tej ekspozycji?
14: No, w trakcie przygotowywania tej ekspozycji, ekspozycja się rozrastała, bo chociażby pan dokupił talerz na ostatniej berlińskiej aukcji.
17: Taki złocony wygląda.
14: Taki złocony. No i to jest właśnie to. To jest okolice Pałacu w Staniszowie, ale tak na zdrowy rozum to musiało być ważne dla kogoś, no nie? Bo to jest taki fragment, który gdyby nie to, że jest z tyłu talerz opisany, to za Chiny nikt by nie wiedział, gdzie to jest.
17: Drzewo jakieś.
14: To jest to samo, co robił Dressler. To jest po prostu kawałeczek natury i tak naprawdę nie wiemy, skąd, jak, gdzie i jakim cudem. No nie? Ale że jest opis z tyłu, to wiemy, że to jest obok parku, znaczy obok Pałacu Staniszowy. Natomiast jeżeli nie byłoby tego opisu, to może być każde miejsce na Dolnym Śląsku dowolnie wybrane. No tak samo jak na talerzu tej Budenbrock. No nie, jest to, jest w Śpielaszkowicach kawałek jej prawdopodobnie jej ulubione miejsce w tym parku, które gdyby nie opis, to nikt by się nie domyślił, co to jest za miejsce.
17: Mhm. Czyli rozumiem, że oprócz książa, który był popularny i Wrocławia, no bo siłą rzeczy jesteśmy we Wrocławiu, są tu takie miejsca, które no może nawet nie wszyscy dolnoślązacy znają.
14: Dokładnie, dokładnie. Są to po prostu te pałacyki, które ktoś chciał obdarować właściciela widokiem jego pałacyku i niekoniecznie musiały być bardzo znane.
15: A te wszystkie filiżanki, mlecznik w kształcie krowy, czy talerze z widokami z Wrocławia i Dolnego Śląska możecie oglądać w Pałacu Królewskim do końca tego roku.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
18: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
19: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
18: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: No hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Ja urlop niestety, ale mam już co prawda za sobą, no ale założę się, że są wśród was tacy, którzy myślą, planują, no i jeszcze zastanawiają się, gdzie polecieć. Przylatuję więc ja na białym koniu dla tych niezdecydowanych, no i dziś podpowiem wam, jakie kierunki można wybrać, jeśli no właśnie chcecie gdzieś na lato polecieć. Uwaga, będą to też takie nieoczywiste wybory. A prócz tego zaczniemy sobie od podpowiedzi od innych podróżnych, którzy właśnie jeszcze w maju podróżowali samolotami z naszego Wrocławia. No to jak wyglądał ten maj na wrocławskim lotnisku?
20: Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy portu lotniczego Wrocław.
21: Mhm. To może zacznijmy od tego, co już w sumie było, czyli maj. Jak wyglądał maj na lotnisku? Klasycznie był rekordowy.
20: Był rekordowy. Generalnie już przywykliśmy naprawdę do tego, że każdy kolejny miesiąc jest lepszy niż ten miesiąc. Rok wcześniej wiedzieliśmy, że to będzie doskonały miesiąc, bo już po weekendzie majowym, który jest takim pierwszym momentem, kiedy widać, czy ten sezon się rozpędza, czy jeszcze potrzebuje jakiegoś przyspieszenia, ten weekend majowy był bardzo pracowity i to było widać na lotnisku. Właściwie to było takie pierwsze zaznaczenie tego, że wchodzimy w ten sezon naprawdę wysoki i ten maj był okazały, a finał był taki, że pod koniec maja obsłużyliśmy pierwszy raz tak szybko 2-milionowego pasażera, jeżeli chodzi o port lotniczy Wrocław w 2026 roku, więc jak na ten moment wszystko zgodnie z planami, tak jak miało się świecić na zielono, tak świeci się na zielono, jeżeli chodzi o wzrosty, no i wygląda na to, że te nasze przewidywania, że do końca roku obsłużymy ponad 6 milionów pasażerów na ten moment się sprawdzają, pomimo tego, że ten rok wcale aż tak łatwy nie jest. Jak spojrzymy na to, co się globalnie dzieje, chociażby na Bliskim Wschodzie, co się dzieje z paliwem lotniczym, więc te pierwszych 5 miesięcy szczęśliwie bardzo udane, pomimo tego, że ta sytuacja dookoła nas jest skomplikowana.
21: Ale z takich ciekawszych rzeczy to te kierunki, które były wybierane akurat w maju, bo chyba w zeszłym roku nie było tam chociażby Lamecji czy Hani w tych takich głównie wybieranych trasach.
20: To w ogóle jest bardzo ciekawe, jak się człowiek zaczyna zastanawiać nad tym, jakie kierunki są najpopularniejsze, to oczywiście za każdym razem, jak się spotykamy, wspominamy o tych kierunkach włoskich, hiszpańskich, natomiast pasażerowie też coraz częściej szukają kolejnych miejsc, do których mogą się wybrać. I to w zależności od tego, czy wybierają się na wakacje, czy wypoczynek z biurem podróży, czy też organizują sobie sami ten wypoczynek, więc tak, ta La Mezia to była nowość zeszłoroczna i ona tak powoli zaczynała nabierać tempa, no bo...
21: Trzeba było sprawdzić.
20: Tak, te włoskie kierunki bardzo często już są mocno wyeksplorowane przez pasażerów. Wiadomo, jeżeli ktoś ma ochotę na takie Włochy w kolebce, no to Bolonia, no to Rzym. Wiadomo, że to są takie punkty obowiązkowe. Jeżeli ktoś ma ochotę na coś bardziej nietypowego, to wybierze południe Włoch. Jeżeli ktoś szuka na czegoś takiego bardziej stylowego, z szykiem, to wybierze Mediolan. A pojawiła się La Mezia, pojawiła się Pescara, to też była nowość w zeszłym roku. I to są miejsca, które niekoniecznie są oczywiste i są pierwszym wyborem. Natomiast w zależności od tego, czego kto szuka, oferują naprawdę dużo tym turystom, którzy się tam wybiorą.
21: Turyści w maju wybierali też Paryż. Czy wiemy, że to był ten nowy przewoźnik, czy trudno tutaj określić, czy to był klasyczny ten chyba Ryanair albo Wizz Air i czy to było faktycznie to już lotnisko Paryż-Orly?
20: To zdecydowanie było lotnisko Paryż-Orly i nie podajemy zazwyczaj jakichś mocnych szczegółów, jeżeli chodzi o pojedyncze połączenia, bo to jest zawsze w gestii przewoźnika, natomiast mogę powiedzieć, że wypełnienie w samolotach lecących z Wrocławia na lotnisko Paryż-Orly liniami Transavia było bardzo dobre. My od samego początku zakładaliśmy, że to będzie połączenie, które będzie się cieszyło dużą popularnością wśród podróżnych, bo lotnisko Paryż-Beauvais, które również cieszy się olbrzymią popularnością, jednak jest pewnej odległości od centrum Paryża, nawet niemałej, położone. A Paryż-Orly to jest kilkanaście kilometrów, więc to jest zdecydowanie fantastyczny wybór dla tych wszystkich, którzy mają ochotę tę Francję, Paryż poznać bardziej, a Francja zyskuje na popularności. Już w zeszłym roku widzieliśmy trend. To zaraz po Hiszpanii był najszybciej rosnący rynek, jeżeli chodzi o linie niskokosztowe, więc wiedzieliśmy, że tam jest popyt. No i przewoźnik zdecydował się uruchomić to połączenie dwa razy w tygodniu, czwartek, niedziela, i ten układ czwartkowo-niedzielny też jest idealny, bo jeżeli ktoś ma ochotę na tygodniowy wypoczynek, to albo w czwartek wleci, w czwartek wróci, w niedzielę, albo jeżeli ma ochotę na city break, to czwartek, niedziela jest opcją absolutnie idealną. Nie trzeba się na to połączenie wcześniej rano zrywać, nie przylatuje się tam w środku nocy i szuka swojego miejsca, w którym będziemy mieszkać. Bardzo dobrze to jest zaplanowane, dobrze egzekwowane i te wypełnienia są naprawdę bliskie 80-90%, jeżeli chodzi o poszczególne rejsy, a zdarzają się takie, że pojedyncze wolne miejsca są w tych samolotach.
21: Zanim ten czerwiec, zanim lato, jeszcze pozostańmy w tym maju, bo też czartery cieszyły się popularnością.
20: Czartery zaczynają wchodzić w ten moment sezonu, w którym faktycznie kolejki przed check-inami, czyli przed miejscem, gdzie nadaje się bagaż w przypadku lotów czarterowych, już są mocno zauważalne i to nie chodzi absolutnie o to, że pasażerowie jakoś długo czekają, tylko to jest taki zawsze charakterystyczny obrazek, no bo zdecydowana większość pasażerów linii niskokosztowych korzysta z tej podstawowej wersji podróży, a więc plecak, względnie bagaż podręczny. Pojedynczy pasażerowie wykorzystują ten bagaż rejestrowany, chociaż oczywiście to też się zdarza, a w przypadku lata to już faktycznie widać, że te loty czarterowe się pojawiły, ale tutaj raczej na ten moment klasyka gatunku, a więc Egipt, a więc Turcja, to są te miejsca, w których najczęściej odpoczywają pasażerowie portu lotniczego Wrocław. Natomiast te nowości na lato, które zapowiadaliśmy i które wspólnie z touroperatorami będziemy realizować, już się pojawiają, w związku z tym za moment będzie można skorzystać z naprawdę bardzo bogatej oferty z czterema nowościami, więc wygląda to tak, że w maju raczej takie evergreeny podróżnicze, natomiast od czerwca już faktycznie będzie można z tych połączeń czarterowych skorzystać w bardzo bogatej wersji.
21: A więc La Palma, która mnie akurat osobiście ciekawi.
20: La Palma to jest fantastyczny wybór, bo tak na dobrą sprawę to jest ostatnie uzupełnienie z tych Wysp Kanaryjskich, na które czekaliśmy i nasi pasażerowie również. W związku z tym już od 17 czerwca te loty będą realizowane. Można wycieczki wykupić przez biuro podróży. W związku z tym to jest na pewno kierunek, który warto rozważyć, planując swój wakacyjny wypoczynek, no, ale tak samo jak trzy pozostałe nowości, jeżeli chodzi o rynek czarterowy, a więc Kefalonia w Grecji, która już od końcówki maja jest realizowana z naszego lotniska, a także loty czarterowe do Agadiru w Maroku. Jakiś czas temu to był hit zimowej siatki połączeń, bodaj 2 lata temu pierwsze połączenie liniami niskokosztowymi od tego sezonu letniego. To będą też czartery, no i od końcówki czerwca bezpośrednie loty z Wrocławia na Zanzibar, więc to też jest coś, co jesteśmy święcie przekonani, że będzie się doskonale sprzedawać. A ci, którzy nie wykorzystują sezonu letniego w taki sposób, jak zdecydowana większość, czyli na planowanie urlopu, no powinni wziąć pod uwagę fakt, że we wrześniu będziemy mieli 4 loty szerokokadłubowym samolotem z Wrocławia na Madagaskar. I to jest też coś, co warto rozważyć. Był raz w roku biuro podróży realizuje z Wrocławia 4 wyloty, czyli w jednym miesiącu ten Madagaskar jest. Oni realizują to z różnych lotnisk w Polsce w różnym terminie. My dostajemy wrzesień, 2 rok z rzędu, jeżeli pamięć mnie nie myli, więc to jest idealny moment, jeżeli ktoś przeczekał ten szczyt sezonu urlopowego. No i we wrześniu, kiedy już wszyscy będą wracali do pracy i będą tylko wzdychali do wspomnień wakacyjnych, część pasażerów może wsiąść bardzo komfortowo do szerokokadłubowego samolotu i bezpośrednio, bez międzylądowania, polecieć z Wrocławia na Madagaskar. Pierwszy lot już 30 sierpnia, w związku z tym to warto rozważyć. Tak podsumowując jeszcze te loty czarterowe, to mamy aż 38 tych kierunków w tym roku, a więc naprawdę dużo. W kontekście uzupełnienia siatki połączeń tych przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych, no to wychodzi ponad 100 kierunków w tym sezonie letnim.
21: Jeżeli nie, może inaczej, tak przewrotnie, nie te włoskie i nie hiszpańskie destynacje, to co warto jeszcze wybrać w tym roku na te główne wakacje, mimo tego kryzysowego momentu, tak jak wspominałeś, z paliwem chociażby, więc oczywiście myślimy o większych kosztach, jeżeli chodzi o bilety, no ale jeżeli mielibyśmy coś wybierać i nie włoskie, nie hiszpańskie, to co innego?
20: Zanim odpowiem, to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz w ogóle, jeżeli chodzi o ten sezon, bo na ten moment nie widać, żeby te bilety były jakieś turbo drogie.
21: Okay.
20: Generalnie wygląda tak, że przewoźnicy, chcąc za wszelką cenę skusić pasażerów do tego, żeby latali, oferują naprawdę atrakcyjne ceny i myślę, że to jest ten ostatni moment, gdzie można jeszcze się załapać na naprawdę podróże organizowane we własnym zakresie w dobrej cenie. Warto wejść na strony przewoźników i zobaczyć, bo a nuż widelec w tym terminie, w którym planujemy urlop, w fajnej cenie uda się te połączenia znaleźć i zaplanować jakieś niezapomniane wakacje. A gdzie w takich nieoczywistych kierunkach? Po dłuższym czasie wracają loty na Islandię. To jest zawsze trudne, bo my mówimy, że to jest Reykjavik, natomiast lotnisko w Keflaviku tuż obok stolicy Islandii. To jest świetne połączenie, jeżeli ktoś szuka czegoś zupełnie innego. Islandia jest z jednej strony bardzo surowa, bardzo taka twarda, a z drugiej strony pokazuje piękno takiej dzikiej przyrody, którą można chłonąć bez takiego wielkiego szumu dookoła siebie. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego resetu, to jest zdecydowanie kierunek, który warto rozważyć. Te loty już w połowie czerwca realizowane przez linię Wizz Air, więc zdecydowanie, jeżeli ktoś ma taką potrzebę sięgnięcia gdzieś w głąb siebie jeszcze w otoczeniu pięknej przyrody, to na pewno warto rozważyć. Varna w Bułgarii to też jest ciekawe połączenie, które debiutuje w letniej siatce połączeń i to jest już miasto, które oferuje dużo, bo nie tylko historyczny walor, bo część ludzi może z historii pamięta, jest to miejsce, gdzie jeden z królów Polski stracił życie. Może niezbyt dobrze on i jego rodzina to wspomina, natomiast miejsce fantastyczne do odpoczynku w też takim nieoczywistym klimacie, jakim jest Bułgaria. Wspominałem jakiś czas temu, jak mieliśmy okazję się spotkać jeszcze o Ohrydzie w Macedonii Północnej. To jest też nowość tegoroczna i to jest miejsce, które jest o tyle ciekawe, że ono z jednej strony gwarantuje trochę dziką przyrodę, trochę coś innego niż te kurorty włoskie czy hiszpańskie, bo też nie leży nad morzem, a nad jeziorem Ochryckim, jednym z głębszych, jednym z czystszych jezior Europy. Mnóstwo odpoczynku w dobrej cenie, to na pewno też ciekawą kulturę, którą warto poznać, bo do tej pory z Macedonią Północną nie mieliśmy bezpośredniego połączenia, więc warto to rozważyć. To jest też taki tygiel kulturowy, czyli coś innego niż na co dzień spotykamy. Warto na ten kierunek zwrócić uwagę, również jeżeli ktoś ma zacięcie instagramowe, bo tych obrazków, które można stamtąd przywieźć, jest na pewno co niemiara, więc to są takie miejsca, które zdecydowanie bym polecił. Natomiast absolutnie nie zamykałbym się tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś naprawdę szuka czegoś wyjątkowego, do połączeń bezpośrednich, bo fakt, że Monachium wróciło realizowane przez Lufthansa, otwiera naprawdę mnóstwo możliwości. Czy jeżeli chodzi o Amerykę Północną, Amerykę Południową, a jeżeli chodzi o Azję, to wszystko jest teraz tak na dobrą sprawę dostępne bezpośrednio dzięki temu, że możemy polecieć kilka razy dziennie albo do Frankfurtu, albo do Monachium, no i stamtąd kontynuować podróż niekoniecznie Lufthansa, natomiast generalnie za pomocą innych przewoźników, którzy z tego lotniska jednego czy drugiego realizują swoje połączenia. Zresztą podobnie jak z lotniska w Amsterdamie, w Kopenhadze. Oczywiście na Heathrow jeszcze z Wrocławia nie latamy, ale loty z Wrocławia do Londynu też są kilka razy dziennie realizowane i stamtąd naprawdę można już kontynuować podróż, gdzie tylko nam pozwoli wyobraźnia, no i oczywiście stan portfela.
10: Bogata siatka połączeń i wiele możliwości to z naszego wrocławskiego lotniska. Wracając więc do początku, oby ci, którzy jeszcze nie wiedzieli do czasu tej rozmowy, gdzie polecieć na lato, teraz już rezerwują, sięgają po aplikacje różnych przewoźników, sięgają po swoje kalendarze i rezerwują, tak jak powiedziałam, swoje destynacje. A ja jeszcze powtórzę po rzeczniku lotniska, Bartku Wiśniewskim, że tym bardziej warto już teraz się decydować, no bo przewoźnicy o dziwo idą nam na rękę i mimo niepewnej sytuacji ceny lotów nie są aż tak duże.
4: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
22: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
4: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
23: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
24: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
25: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
26: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Wakacje we Wrocławiu mogą kojarzyć się z różnymi rzeczami, w tym między innymi z remontami, bo już tradycyjnie wiele ulic jest w tym czasie rozkopanych. Sprawdzamy, jak będzie tym razem.
27: Paulina Tyniec-Pisz, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu, Urząd Miejski Wrocławia.
26: Jak bardzo w wakacje będzie Wrocław komunikacyjnie trochę innym miastem?
27: Myślę, że nasi mieszkańcy przyzwyczaili się do tego, że intensywnie pracujemy przez cały rok, ale jednak, mimo wszystko, wtedy, kiedy część z nas wyjeżdża na urlopy, to my jako miasto, spółki, jednostki planujemy największe zagęszczenie różnego rodzaju inwestycji. I te inwestycje to będą i duże zadania, i takie mniejsze prace wykonywane chociażby w ramach programu inicjatyw lokalnych, czy w ramach WBO. Te najważniejsze inwestycje to jest, jak zawsze, to rewolucja. Już od kilku lat intensywne prace w wakacje po to, żeby podnieść standard infrastruktury torowej i w tym roku to są trzy główne zadania. W rejonie skrzyżowania Oławska, Plac Społeczny, Krasińskiego przy ulicy Trzebnickiej oraz w rejonie dworca, czyli węzeł Stawowa, Peronowa oraz rejon Suchej, Swobodnej, Borowskiej, Ślężnej. Tu będzie największy zakres prac, największy zakres też zmian zarówno dla kierujących, jak i dla pasażerów komunikacji miejskiej. Oprócz tego oczywiście wrocławskie inwestycje kontynuują te największe inwestycje, które się w mieście dzieją, chociażby budowa trasy autobusowo-tramwajowej na Swojczyce, przebudowa ulicy Gajowickiej, ale też zaczyna kolejne nowe zadania inwestycyjne. Tak samo Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta i również Zarząd Inwestycji Miejskich prowadzi też swoje działania inwestycyjne. To będzie kilkadziesiąt różnych zadań, większych, mniejszych i tych mających znaczenie takie ogólnomiejskie, tych mających znaczenie osiedlowe. I jak zawsze te prace się wiążą z pewnymi utrudnieniami w ruchu komunikacji indywidualnej i oczywiście w komunikacji zbiorowej.
17: No właśnie, padła liczba 30 remontów, które będą prowadzone na jakimś etapie w wakacje. Czy możemy jakoś powiedzieć, jakie to są głównie części miasta, czy to jest właściwie Wrocław w różnych punktach?
27: To jest Wrocław w głównych punktach, ale Państwo doskonale wiecie, te tak naprawdę MPK-owskie inwestycje, no to można powiedzieć, że szeroko rozumiane centrum, bo tu mamy praktycznie w bliskości Plac Społeczny, Plac Dominikański, czyli praktycznie samo centrum, no i też dworzec, rejon Dworca Głównego, czyli też ważny punkt na mapie komunikacyjnej Wrocławia, ale tak naprawdę te inwestycje są rozsiane po całym mieście, bo i mamy nowe żerniki Aleje Architektów i Wrocław na Dobrej Drodze to też są odcinki dróg położone na różnych osiedlach, w różnych częściach miasta.
17: A jeśli chodzi o ten remont przy dworcu, on potrwa dłużej niż wakacje? Wiadomo, kiedy dokładnie się zacznie?
27: Pierwsze zmiany, nie będzie dużych zmian w ruchu indywidualnym, ale wykonawca zajmie już część torowiska, a zatem zmiany w komunikacji zbiorowej. W kolejnych etapach będą zmiany związane z zamknięciem ulicy Stawowej, czyli już tu będzie zmieniona organizacja ruchu i w ślad za tym również zmieni się organizacja ruchu na fragmencie ulicy i Bogusławskiego, i Komandorskiej, na samym skrzyżowaniu ulic Sucha, Ślężna, Swobodna, Borowska, ale oczywiście jak zawsze zapewnimy tam objazdy dla komunikacji indywidualnej i oczywiście objazdy dla komunikacji zbiorowej. Te kolejne etapy, no to oczywiście będą one wdrażane w miarę postępu prac i tak naprawdę też zasadnicza część tych prac przypadnie również na sierpień. Części zadań, z uwagi na to, że to jest rzeczywiście duży zakres zmian, nie skończymy tak stricte z końcem wakacji, ale tu jak zawsze minimalizujemy czas realizacji tych prac, prowadzimy je tam, gdzie jest to możliwe, w trybie ciągłym, z utrzymaniem ruchu tam, gdzie jest to możliwe, tak jak w przypadku ulicy Trzebnickiej, gdzie właśnie założyliśmy, że utrzymamy ruch samochodów po ulicy Trzebnickiej po jednym pasie w każdym kierunku. Także tutaj będziemy sukcesywnie informować o kolejnych etapach zmian i te informacje pojawią się we wszystkich możliwych dostępnych miejscach, czyli i na stronach internetowych, w social mediach, za Państwa pośrednictwem, czyli za pośrednictwem mediów, w pojazdach komunikacji miejskiej, ale też docieramy do firm, do instytucji, do tych obiektów, które są zlokalizowane bezpośrednio obok prowadzonych inwestycji, żeby również pracownicy mieli taką informację, jak dotrzeć najlepiej komunikacją indywidualną i zbiorową.
17: Rozmawiamy cały czas o wakacyjnych remontach dróg we Wrocławiu, a że ich lista krótka nie jest, jest sporo do opowiadania.
0: Najszybciej prawdopodobnie wejdziemy na ulicę Chrzanowskiego. Czekamy na zapięcie ostatnich elementów dokumentacji po to, aby wykonawca mógł to realizować już w wakacje.
3: Bartosz Nowak, wrocławskie inwestycje.
0: To jest kompleksowa przebudowa ulicy Chrzanowskiego. Dzisiaj mówimy o drodze szutrowej, która nigdy nie miała żadnej klasy. Mieszkańcy bardzo długo zabiegali o te inwestycje konkretnie. My wpisaliśmy się w te oczekiwania i dostosowujemy ulicę Chrzanowskiego z tej zapomnianej, niedostosowanej do dzisiejszego standardu szutrowej ulicy do pełnowymiarowej jezdni z zielenią, chodnikiem, uwaga, nowymi wjazdami dla mieszkańców, bo to również trzeba było uporządkować, ponieważ przez lata mieszkańcy funkcjonowali w pewnej przestrzeni, ona miała swój rytm życia, my musieliśmy to uporządkować, nanieść na swoje projekty to, co przez lata zostało już tam też częściowo wytworzone, po to, aby mieszkańcy bezpośrednio mogli korzystać z nowej infrastruktury, która ma im służyć na co dzień. Podobnie z ulicą Ruską. Oczywiście to są te duże ciężkie infrastrukturalne projekty, ale mamy też te mniejsze, lżejsze, ale dla mieszkańców bardzo ważne i to też zaczniemy już za chwilę, bo wakacje, czyli RODOS na Stabłowicach. To jest taka przestrzeń pomiędzy ulicami i chodnikami, która ma dać wytchnienie, inspirowana tą Grecją, więc to nie tylko będzie ładne miejsce, gdzie będzie można wypocząć, ale roślinność ma sprawić, że też tą Grecję mamy poczuć dosłownie, czyli rośliny mają w różnych porach roku dać nam trochę dla oka i trochę, że chcemy to poczuć dosłownie, tak? Tą Grecję w tamtym miejscu, projekt z WBO, super inicjatywa, która genialnie wpisze się w tamtą przestrzeń. Podobnie na Wojszycach, tam również sad mieszkańca, nowe ścieżki rowerowe prowadzące bezpośrednio do placów zabaw. One funkcjonują, ale są już wyeksploatowane, w słabej jakości, dlatego trzeba je wyremontować tak, aby bezpiecznie można było z tego korzystać. Także moc wyzwań przed nami, rękawy podwinięte i wykorzystujemy efektywnie ten szczególny moment w roku, kiedy mieszkańców Wrocławia w mieście jest mniej, bo są na wakacjach, a my możemy wykorzystać moment, w którym najwięcej da się zrobić.
17: Ja bym chciała jeszcze, jeśli chodzi o ulicę Ruską, przypomnijmy zakres prac, bo to inwestycja w samym centrum miasta.
0: Zakres pracy jest gigantyczny, ponieważ my musimy najpierw rozebrać to, co dzisiaj funkcjonuje jako ulica Ruska, zmienić sieci podziemne, czyli to, z czego korzystamy w domach na co dzień i nie tylko w naszych biznesach, w centrum również, po to, aby wybudować kolejne warstwy konstrukcyjne jezdni i skąpać to w zieleni tak, aby ta ulica prowadząca bezpośrednio do centrum Wrocławia, do tego serca, była nie tylko funkcjonalna, ale też ładna, stąd te nowe nasadzenia. Ten projekt jest bardzo bogaty, jeżeli chodzi o zieleń. Jest pomyślany w taki sposób, żeby w różnych porach roku ta ulica

0: Prace są pewnym kompromisem, często narzuconym przez konserwatora zabytków. Wszystko wynika z czegoś. Tutaj mówimy o kompleksowej przebudowie, o wpisaniu tej przestrzeni już na stałe.
1: Ile potrwają prace na Ruskiej i kiedy się zaczną?
0: Planujemy jeszcze w czerwcu rozstrzygnąć postępowanie przetargowe. Niezwłocznie podpisać umowę, mówimy tu o tygodniach, aby wejść na plac budowy.
1: Jakie to zmiany w ruchu oznacza? Tam jakby ruchu samochodowego nie ma za dużego, ale czy piesi będą mogli się nią poruszać? Czy wszystko zostanie od razu zamknięte?
0: Częściowo chcemy ten ruch pieszych utrzymać w tamtym miejscu. Nie tylko, bo tą obsługę bytową nieruchomości również. Także to też jest duże wyzwanie, jeżeli chodzi o logistykę budowy, ale niewątpliwie mieszkańcy tą codzienność życia w swoich nieruchomościach muszą mieć zapewnioną i to na pewno musi zostać wpisane w harmonogram pracy.
2: Tomasz Staruchowicz, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
1: Wakacje to tradycyjnie we Wrocławiu taki czas, że jest więcej tych remontów, bo ludzie wyjeżdżają. Czego możemy się spodziewać, jeśli chodzi o te prace organizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta?
2: Pracę podzielił na dwa obszary. Pierwszy związany z obiektami mostowymi, a drugi z infrastrukturą drogową. Jeżeli mówimy o obiektach mostowych, no to cały czas intensywnie pracujemy na budowie Karwińska Gazowa, związanej z wymianą praktycznie całej konstrukcji trzech obiektów, dwóch w ulicy Gazowej, jednego w ulicy Karwińskiej. Na samej ulicy Gazowej będziemy prowadzić prace stricte związane z obiektami do końca sierpnia, natomiast we wrześniu przystąpimy do robót drogowych na skrzyżowaniu Karwińska Gazowa Mościckiego, tak żeby jak najszybciej móc uruchomić połączenie drogowe Mościckiego w kierunku Barckiej.
1: Wtedy zmieni się organizacja ruchu.
2: Tak. I to jest jakby nasz priorytet i też tak cały czas jesteśmy w kontakcie z wykonawcą, żeby te prace zmierzały właśnie, żeby ten cel osiągnąć. Ale kolejna rzecz, która nas, mam nadzieję, czeka, że rozpoczniemy tę pracę, ponieważ 17 czerwca będziemy otwierać oferty związane z remontem estakad w ciągu ulicy Alei 3 Sobieskiego. I to jest bardzo duże przedsięwzięcie, jeżeli chodzi i o środki finansowe, ale też o zakres robót, bo mówimy o estakadach o znaczącej długości, o remoncie ich, takim kompleksowym, który będzie trwał 2 lata, ale to nie tylko remont estakad gruntowny, ale również wykształcenie połączeń pieszych i rowerowych, których na dziś nie ma. Dodatkowo jeszcze w okresie wakacyjnym z tej edycji programu Wrocław na dobrej drodze będziemy w 4 lokalizacjach. To jest ulica Redycka, Szybowcowa, Aleja Wiśniowa i ulica Dębowskiego. Tam chcemy prowadzić pracę właśnie w tym okresie, kiedy mamy mniejsze natężenie ruchu. To są też dość duże zakresy, w związku z tym właśnie chcemy w tym czasie je zrealizować. A też warto dodać, że do końca sierpnia wydatkujemy ponad 22 miliony złotych na same prace związane z bieżącym utrzymaniem na drogach, czyli przysłowiowe łatanie dróg i tak dalej. Tak?
1: Jeśli chodzi o Jana III Sobieskiego, bo rozumiem, że to będzie też etapowane, jeśli chodzi o same prace, jakich utrudnień możemy się spodziewać na początku?
2: W pierwszym kroku utrudnień nie będzie żadnych, oprócz tych, które już dzisiaj występują, tak? Czyli mamy na estakadzie wjazdowej do Wrocławia jeden pas wyłączony z ruchu i podczas całego okresu prowadzenia prac remontowych ten status zostanie zachowany. Oczywiście w momencie, i to będzie najprawdopodobniej w kolejnym roku, gdzie przystąpimy do prac związanych z wymianą elementów konstrukcyjnych samych obiektów mostowych, wówczas jedna estakada będzie wyłączona z ruchu, po drugiej będzie odbywał się ruch dwukierunkowy i później będzie zmiana.
3: Wszystkie inwestycje i remonty oczywiście wprowadzają pewne zmiany w organizacji ruchu, nie tylko transportu indywidualnego, ale również transportu zbiorowego.
1: Dawid Barabasz z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
3: I takie zmiany w komunikacji miejskiej obejmują aż 13 linii tramwajowych, 8 linii autobusowych miejskich, 1 linię aglomeracyjną oraz 16 linii autobusowych nocnych. Od połowy sierpnia część tramwajów wróci na swoje trasy, stałe trasy. Część tramwajów pojedzie objazdami, ale wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszym portalu miejskim, na social mediach oraz oczywiście na przystankach. Należy tutaj też zaznaczyć, że do końca sierpnia zostanie wprowadzony letnio-remontowy rozkład jazdy, obejmujący pewne zmiany w komunikacji i w dni robocze wszystkie tramwaje będą poruszane.

0: poruszać się ze zmienioną częstotliwością. Ta częstotliwość będzie wynosiła kursowania tramwajów co 15 minut. Zmiany w komunikacji autobusowej będą następowały dopiero od 27 czerwca, bo jest to związane z zakończeniem roku szkolnego i część kursów szkolnych zostanie zawieszona na części linii, to jest na linii 104, 105, 108, 117, 147 czy też 909. Generalnie wszystkie zmiany, te liczne zmiany, które będą wprowadzone w życie, powodują, że część przystanków zostanie pominięta i pojazdy komunikacji miejskiej pojadą objazdami, dlatego apelujemy do mieszkańców, zachęcamy wszystkich pasażerów do bieżącego sprawdzania informacji i bieżącego sprawdzania rozkładów jazdy.
1: No i o spokój pewnie też przyda się apelować.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Struteńska przy mikrofonie. O przebudowach, ale bardzo różnych obiektów będzie teraz u nas, bo będą informacje na temat remontów podwórek, szkół czy torów na jednym z mostów.
6: Ten walor nie tylko estetyczny, ale zielony jest kluczowy.
1: O roślinach na torowisku na jednym z mostów we Wrocławiu za chwilę, bo zaczynamy tematem podwórek.
7: Michał Gus, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego.
1: Ile my mamy takich miejskich podwórek we Wrocławiu?
7: Setki, pani redaktor. Największe osiedla kamieniczne, te z tą starą zabudową kamieniczną, takie jak Ołbin, takie jak nad Odrze, mają ich około 40, Ołbin nawet troszeczkę więcej niż 40, te nieco mniejsze, około 30, no i to są rzeczywiście setki podwórek zarządzanych przez miasto. Oczywiście nie wszystkie, bo jest też wiele podwórek na przykład spółdzielni mieszkaniowych, wiele podwórek zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, ale co do zasady, tam gdzie są te stare kwartały kamienic, tam prawie zawsze zarządcą podwórka jest miasto, które robi to przez którąś ze swoich jednostek. Przez zarząd zasobu komunalnego lub przez wrocławskie mieszkania.
1: One się, te podwórka różnią też rozmiarami. Teraz te dwa duże są w remoncie.
7: Bardzo duża jest rozpiętość wielkości podwórek. Są podwórka wielkości kilkuset metrów kwadratowych, czyli kilku dużych mieszkań, a są też podwórka dużo ponad hektar. Największe miejskie podwórka na Ołbinie. To są dwa takie ołbińskie podwórka. Jedno ma prawie 3 hektary, drugie 2 hektary, więc to są naprawdę, żeby sobie uzmysłowić, to jest mniej więcej plac Nowy Targ razy 2, a razy 2,5. Mówimy w tym momencie tak, o zbliżających się finałach dwóch remontów podwórek. Pierwsze, które będzie oddane znacznie szybciej, spodziewamy się, że to może nastąpić jeszcze w czerwcu, to jest podwórko na Karłowicach, między ulicami Kromera, Bydgoską i Łąką Mazurską. Tam trwają bardzo zaawansowane prace nadzorowane przez wrocławskie mieszkania. Zapowiada się piękne podwórko ogród, tak bym to powiedział, dlatego że tam jest bardzo bogaty program nasadzeń. Tam jest oczywiście już kończona infrastruktura taka do sportu, do wypoczynku. Jest już boisko do piłki nożnej czy ręcznej i do koszykówki. Tam pojawią się dwa place zabaw. Trwają jeszcze prace nad innymi elementami tego podwórka, ale myślę, że będzie na co popatrzeć, szczególnie jak ta zaplanowana tam zieleń ładnie nam się rozrośnie. Tam jest zaplanowanych kilkanaście tysięcy nasadzeń, 3 takie altany tematyczne obsadzone różnymi rodzajami roślinności. Będzie też pewna gratka dla miłośników astronomii, obserwacji nocnego nieba. No myślę, że to będzie naprawdę bardzo spektakularne i bardzo malownicze podwórko. To jest to pierwsze. Natomiast jeszcze przed końcem wakacji spodziewamy się dokończyć remont podwórka imienia wszystkich mieszkańców. To jest podwórko w kwartale ulic Komuny Paryskiej, Mierniczej, Łukasińskiego, Prądzyńskiego. Rok temu tam cieszyliśmy się z pierwszego etapu. To jest dosyć duże podwórko, które po prostu trzeba było etapować. W tej chwili trwają zaawansowane prace nad drugim etapem tego podwórka, bardziej częścią wschodnią tego podwórka. Tam jeszcze, no mówiąc prosto, do końca wakacji, czyli tam jeszcze trochę pracy jest, ale już się wyłania no coś, co już można mniej więcej podpatrzeć ten efekt końcowy, bo tam już jest zamontowany plac zabaw, tam trwa montowanie takiego podestu drewnianego, pod koronami drzew będzie stół do tenisa stołowego. Oprócz tego również nasadzenia, poprawiona komunikacja tego podwórka, dlatego że tam w środku stoją dwie kamienice, takie oficyny. Trzeba do nich zrobić drogi dojazdowe wygodne, bo tam było klepisko niestety. Trzeba zrobić wygodne drogi dojazdowe do garaży, które znajdują się we wnętrzu tego podwórka. Troszeczkę inny będzie profil tego drugiego etapu tego podwórka niż ten pierwszy, bo ten pierwszy to było typowo zabawa, rekreacja, spotkania, ten drugi jest troszeczkę inny, ale myślę, że to też efekt końcowy tej całości no będzie robił duże wrażenie.
1: Boiska, właśnie jakieś stoły do gry, ale też miejsca parkingowe pewnie. Co decyduje o tym, kto decyduje o tym, co na odnawianych podwórkach ostatecznie się znajduje?
7: Zasada jest taka, jeżeli przygotowujemy się do remontu jakiegoś podwórka, już obojętnie, czy robi to Zarząd Zasobu Komunalnego, czy Wrocławskie Mieszkania, odbywają się konsultacje społeczne. Można wejść, zapraszam na stronę Wrocław Rozmawia, z łatwością można ją znaleźć choćby przez Google'a. Również na stronę obu zarządców mienia komunalnego, ponieważ oni na Facebooku na bieżąco informują o tych konsultacjach. Więc warto obserwować, żeby wiedzieć, kiedy w mojej okolicy podwórko będzie remontowane. To są spotkania z mieszkańcami, podczas których mieszkańcy zgłaszają po prostu swoje uwagi, swoje propozycje, swoje oczekiwania. Na tych spotkaniach najczęściej jest już projektant i można porozmawiać, jakie są możliwości zrealizowania tych oczekiwań. Duża większość tych propozycji czy oczekiwań rzeczywiście jest realizowana. To, że na podwórku wszystkich mieszkańców pojawiła się na przykład taka trybunka do spotkań, to nie jest kaprys projektanta. Ludzie jej po prostu chcieli. To, że tyle miejsca zajęła tam infrastruktura sportowa w tym pierwszym etapie, bo jest boisko, jest siłownia na świeżym powietrzu, to też nie jest kaprys projektanta. Ludzie powiedzieli, że tego chcą. To, że na podwórku tym, o którym wspominałem, przy Łące Mazurskiej już się pojawiły takie specjalne jakby wieszaki na pranie, to też nie jest fantazja projektanta. Po prostu ludzie na konsultacjach powiedzieli, że oczekują tego rozwiązania. W tamtej części miasta utrzymał się ten taki klimat, trochę bym powiedział, troszeczkę z Włoch, że można między kamienicami znaleźć rozwieszone sznury z praniem. Ludzie wprost powiedzieli, że chcą, żeby taka infrastruktura w tym podwórku się pojawiła i rzeczywiście tam takie, nie wiem jak to nazwać, specjalne jakby kozły do rozwieszania prania, tego typu instalacje rzeczywiście już się pojawiły.
1: Można zgłaszać swoje potrzeby, a jaki jest ten front robót? Jakie jest zapotrzebowanie na te remonty i na jakim to jest wszystko etapie?
7: Jeżeli chodzi o te stare podwórka kamieniczne, to one chorują, bym powiedział często, na taką rzecz. Tam bardzo często od czasów powojennych nie było koparki od kilkudziesięciu lat. One w związku z tym często mają bardzo zaburzony obieg wody. Są problemy z odprowadzaniem wody. Gdzieś kałuże zbierają się w jednym miejscu. To źle wpływa na budynki, bo jeżeli woda zbiera się w jednym rogu podwórka, no to w tym momencie grozi to zawilgoceniem fundamentów kamienic. Często trzeba tego typu rzeczy realizować. To są prace bardzo niewidowiskowe, dość kosztowne i często po prostu potrzebne. Zanim się rozpocznie budowa tej właściwej infrastruktury, tego co widzimy na powierzchni, trzeba często wykonać bardzo czasochłonne, kosztowne roboty ziemne, związane też między innymi z rozbiórką fundamentów zabudowy we wnętrzach tych podwórek. Ponad 100 lat temu, kiedy budowano kamienice, tak naprawdę nie myślano o tych wnętrzach podwórzowych w taki sposób, w jaki my myślimy dzisiaj, czyli że to mają być miejsca dzieleni, wypoczynku, rekreacji. Duża część tych starych podwórzy kamienicznych to były podwórka po prostu gospodarcze. Tam we wnętrzu tych podwórek były najnormalniej w świecie nawet zakłady produkcyjne. Tam produkowano wszystko. Od kiełbasy, przez smołę na potrzeby budownictwa, były jakieś składy drewna, składy opału, produkcja. W dużej części to też działo się również w PRL-u, bo przecież chyba nawet troszeczkę starsi mieszkańcy Wrocławia pamiętają, że w takim podwórku, które też niebawem będzie szło do remontu, między Nowowiejską Wyszyńskiego w północno-zachodnim narożniku tego skrzyżowania, tam po prostu większą część tego podwórza zajmowały zbudowania dawnej wytwórni paluszków, Sobótka. Stamtąd wyjeżdżały paluszki, precelki. Dzisiaj duża część tego podwórka nadal jest zajęta, ale już nie przez te wytwórnie, tylko tam po prostu znajduje się między innymi market. Ale rzeczywiście tak jest. Często zanim zaczniemy pracę w jakimkolwiek podwórzu, to mówiąc wprost, trzeba wybrać jakieś resztki cegieł, resztki fundamentów po dawnych zakładach produkcyjnych, które w tym miejscu się znajdowały. Za, myślę, najdalej kilka tygodni wrocławskie mieszkania rozstrzygną przetarg na remont jednego z największych podwórzy we Wrocławiu, około 2-hektarowego, między ulicami Sienkiewicza, Reja, Nowowiejską i Piastowską, i Krzywą, też taka ulica jest. Jaka była kariera tego podwórka? 100 kilkadziesiąt lat temu tam była po prostu wytwórnia smoły. Więc to pokazuje, jaką drogę te podwórza przeszły od czasów, kiedy one powstawały, kiedy budowano kamienice, do tego, co my robimy dzisiaj. Oczywiście zdarza się tak, że też trzeba często przekładać jakieś instalacje, które są pod ziemią w tych podwórkach, jakieś rury ciepłownicze czy rury gazowe, więc my dużej części tej roboty nawet nie widać, bo to jest po prostu coś, co trzeba przebrać, przegrzebać w ziemi, zanim zacznie się budować te właściwe elementy infrastruktury, która dzisiaj służy mieszkańcom.
1: Jak w liczbach przedstawiają się te plany remontowe podwórek?
7: Do końca dekady na pewno kilkadziesiąt. Wolałbym unikać deklaracji, czy to będzie 54 czy 72. Jak najwięcej na pewno będziemy mówili o dziesiątkach podwórek. No i to, co wielokrotnie wspominaliśmy, że spodziewamy się, że to będzie minimum ćwierć miliarda złotych. Średni koszt takiego remontu dużego podwórka, mówimy o takim właśnie jak podwórko imienia wszystkich mieszkańców, jak Łąka Mazurska, jest 7-8 milionów złotych. W przypadku tych największych podwórek, tak jak wspomniałem, na przykład to z ulicą Krzywą, czy jest jeszcze większe podwórko na Ubinie między Nowowiejską Jedności Żeromskiego i Daszyńskiego, no to tam się spodziewamy, że tam całkowity koszt, jak podsumujemy wszystkie etapy, to na koniec pewnie w 2028-2029 powiemy o kwocie łącznie przekraczającej znacznie 10 milionów złotych. To są rzeczy, które musimy zrobić, bo to są tak naprawdę zaległości sięgające dekady wstecz. Trudno winić bezpośrednio naszych poprzedników rządzących miastem. Ja absolutnie tego nie robię, no bo po prostu dopiero w dzisiejszych czasach można powiedzieć, że możemy sobie na to pozwoli, bo to są bardzo kosztowne prace i cieszymy się, że wreszcie możemy to robić.
1: Temat prac na podwórkach we Wrocławiu zamieniamy teraz na temat prac na moście i ma to być inwestycja niestandardowa.
6: Ten projekt związany z modernizacją mostu pokoju MPK już wykonuje.
8: Witold Woźny, MPK Wrocław.
6: Jesteśmy po wszystkich uzgodnieniach, w tym z konserwatorem zabytków, co jak Państwo się domyślacie, nie jest prostą rzeczą. Natomiast mamy wszelkie prace zaplanowane i uzgodnione. Tam będzie ciekawe, że już mogę zdradzić, że chyba jako pierwsi w Polsce, a na pewno nieliczni w Polsce, w tym to torowisko zazielenimy, co będzie powodowało, że będzie to jedno z niewielu miejsc, gdzie torowisko przebiegające przez most będzie właśnie w konstrukcji, w technologii torowiska zielonego. Chcieliśmy tego dokonać, żeby po pierwsze wpłynąć na odgłos poruszanych się tramwajów, czyli niwelować hałas. Dwa, no ten walor nie tylko estetyczny, ale zielony jest kluczowy. Tutaj te uzgodnienia są już za nami. Będziemy przystępowali do realizacji już takiego fizycznego tego zadania. Także jest to nie tylko zmapowane, zdiagnozowane, ale już w dość dużej fazie realizacyjnej.
1: Torowisko na Moście Pokoju musi być wyremontowane przed szykowaną przez miasto odnową mostu Grunwaldzkiego. Chodzi o to, by przeprawa była gotowa do przejęcia zwiększonego ruchu tramwajów, ale też do poruszania się po niej różnego typu tych pojazdów. Kontynuujemy temat remontów, ale tym razem będzie o pracach w szkołach.
9: Jolanta Wnęk, Zarząd Inwestycji Miejskich.
10: Remonty szkół to, można powiedzieć, główne nasze działalności są.
9: czasie wakacji też bardzo dużo tego będzie.
1: A możemy powiedzieć, czy to są jakieś takie drobne prace remontowe, czy większe?
9: Są różne. Są prace, które są już jako kontynuacja wcześniej rozpoczętych, ale też rozpoczniemy remonty sanitariatów. Można powiedzieć, że to są dosyć duże prace, jeśli całe piony sanitarne będą realizowane. Z tym, że okres wakacji nie wystarczy na przeprowadzenie tych remontów. Będą też remonty ogrodzeń, ale też drobniejsze remonty pomieszczeń, montaż poidełek w placówkach oświatowych, remonty instalacji elektrycznych, tablice rozdzielcze. No takie różne w zależności od potrzeb i od tego, jak jesteśmy już dokumentacyjnie przygotowani, bo wiele z tych prac wymaga wcześniej opracowania projektu.
1: Czyli mniej więcej w jakiej części placówek będą takie prace, czy w ilu?
9: W ilu? W sumie z tymi, które teraz realizujemy i te, które jeszcze zostaną uruchomione w wakacje, no myślę, że do 100 placówek to się będzie działo.
1: Opowiadała dyrektorka Wrocławskiego Zarządu Inwestycji Miejskich Jolanta Wnęk.
2: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
8: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Co ty trzymasz w ręce?
10: Maczetę, ale tylko plastikową.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Fragment rozmowy przed chwilą miał wskazywać, że zajmiemy się szkoleniami dotyczącymi bezpieczeństwa. We Wrocławiu te organizowane przez miasto odbywają się w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia oraz w szkołach, na przykład w 4. Liceum Ogólnokształcącym. Co sądzą o nich uczniowie?
11: Wiktoria Nebenzy, 2B.
1: I jak ci się podoba to szkolenie i co wy tutaj robicie właśnie?
11: No tak mi się bardzo podoba, bo ogólnie tutaj są takie fajne przykłady, filmiki puszczają, przykłady jak się obronić, jak zareagować w takiej sytuacji. Mam nadzieję, że to nigdy się nie przyda, ale lepiej, żeby było.
1: Co ty trzymasz w ręce?
10: Maczetę, ale tylko plastikową.
1: Właśnie, a czy przed tym szkoleniem myślałaś o tym, że taka wiedza odnośnie bezpieczeństwa tak ogólnie byłaby ci przydatna, że fajnie by było się czegoś dowiedzieć, bo nie wiesz, jak się zachować w ogóle w jakichś trudnych sytuacjach?
11: Myślę, że tak, byłoby przydatna, bo jednak duże miasto i nigdy nie wiadomo, kto tutaj mieszka, a w takim bardziej małym miasteczku to bardziej się ludzie znają.
12: Nazywam się Adrian Pilichowski, jestem w Elo4, chodzę do klasy 3H. Takie najważniejsze punkty, no to co? No to mieliśmy właśnie tą pierwszą pomoc T3C, no to jest jedno z ważniejszych akurat według mnie rzeczy do znania, ponieważ nie wiemy, co się wydarzy w danej sytuacji, na przykład czy ktoś nie wpadnie z kałachem do placówki takiej publicznej i będzie trzeba na przykład komuś założyć na przykład stazę taktyczną.
1: Czy naprawdę rozpatrujesz taki scenariusz?
12: Trzeba wszystko rozpatrywać w życiu.
1: A czy była tu jakaś taka wiedza, czy sprawy, które właśnie chciałeś poznać, albo cię zaskoczyły?
12: Co mnie zaskoczyło, to bardziej nie, ponieważ już w aktualnych czasach taka wiedza jest bardzo rozpowszechniana, ale właśnie przez te filmiki na YouTubie na przykład, co pan pokazywał, już taka wiedza to już jest na porządku dziennym. Ale bardzo mało osób wie, jak nauczyć takich rzeczy, nie? I bardzo dużo ludzi jest postronna wobec tego i bardzo nie chcą jakby uczestniczyć w tym.
1: A ty na przykład ćwiczyłeś wcześniej pierwszą pomoc, czy to pierwszy raz?
12: Pierwszą pomoc, jak już, to bardziej na EDB, ale tak, żeby ćwiczyć pod kurs, to nie.
13: Łukasz Żuberek, firma Safety Project. Prowadzimy warsztaty z reagowania na sytuacje kryzysowe, m.in. zamachy terrorystyczne.
1: Co pan tutaj ma na tym stanowisku, bo widzę jakieś groźne narzędzie.
13: Tak, tutaj mamy takie pomoce dydaktyczne, których używamy w trakcie naszego szkolenia. Wykorzystujemy je do naszych scenariuszy. Mamy tu atrapy broni, atrapy granatów, jakieś noże gumowe, atrapy gazów. ale też mamy atrapę pasa Szachida, czyli takiego ładunku wybuchowego ubieranego na siebie przez zamachowców samobójców.
1: To naprawdę wszystko musimy znać w ramach naszego bezpieczeństwa?
13: Bardzo dużo tutaj poruszamy tematów świadomości sytuacyjnej, dlatego to jest klucz, to jest podstawa w reagowaniu na sytuacje takie właśnie niebezpieczne. Natomiast no, te gadżety wzmacniają przekaz i troszeczkę urealniają te nasze scenariusze, no bo żeby coś przećwiczyć w warunkach takich zbliżonych do realizmu, no to trzeba się podeprzeć tutaj jakimś tam sprzętem i wtedy bardziej to zapada w pamięć i zostaje gdzieś tam w głowie z nami na dłużej.
1: Jakie scenariusze Państwo ćwiczą i o czym opowiadają?
13: Opowiadamy o takich zagrożeniach, jak na przykład pozostawiony niebezpieczny przedmiot, w którym może znajdować się bomba. Mówimy też o ataku intruza, który dostał się do szkoły, jak reagować w takiej sytuacji zgodnie z algorytmem opracowanym przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, czyli uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak. Praktycznie ćwiczymy sobie właśnie tą opcję ukryj się, bo ukryj się, pamiętajmy, to jest też zabarykadowanie się. Ćwiczymy barykadowanie drzwi, ale też ćwiczymy opcję walcz, gdzie uzbrojony sprawca dostaje się do pomieszczenia i uczniowie próbują gdzieś tam przy użyciu krzesełek obronić się przed nim.
14: Major rezerwy doktor habilitowany Jarosław Stelmach, Safety Project. Program jest tak skrojony, by w ciągu tych 4 godzin rozpocząć od świadomości, trochę o porozmawianiu, o podyskutowaniu nad tym, jak oni widzą współczesne zagrożenia, czego oni się obawiają. I to, co ciekawe jest, to oni odpowiadają, że wśród tych zagrożeń, których się obawiają najbardziej, to jest jednak ta wojna, to jest jednak ten ostrzał rakietowy, czyli stają się też trochę ofiarami tego, co się dzieje w Ukrainie, ale tego też, co się dzieje w przestrzeni publicznej. Czyli bardziej dociera do nich, jak zresztą do każdego z nas, ten, nie chcę powiedzieć nawet szum informacyjny, ale te fakty, które dotyczą zagrożeń hybrydowych, wojennych czy terrorystycznych, i oni też chcą sobie z tym poradzić. Nie chcą żyć w takiej nieświadomości, że ja nie wiem, co zrobię podczas modulowanego dźwięku syreny, tylko czują, że chcieliby wiedzieć. Dlaczego? Dlatego, bo zdają sobie sprawę z tego, że to może ich spotkać. Zatem wchodzimy z tym ostrzeganiem, alarmowaniem i ewakuacją. Podkreślamy, że w sytuacji realnego zagrożenia to oni być może będą tymi liderami w swoich rodzinach, być może to oni zorganizują pomoc sąsiedzką, to być może oni pomogą osobom z niepełnosprawnościami. Później wchodzimy już z mocniejszymi tematami dotyczącymi spakowania plecaka awaryjnego, tego, co trzeba zabrać w sytuacji kryzysowej. Rozmawiamy i dyskutujemy z nimi, czy zostać, czy wyjechać w czasie wojny. Oni też mają swoje opinie na ten temat i to też nie jest tak, że jak wielu mówi w przestrzeni publicznej, że większość młodzieży to by dzisiaj wyjechała. Nie, oni reprezentują też w wielu przypadkach takie postawy mocno patriotyczne, natomiast chcieliby wiedzieć, jakie zadania mogą wykonywać, nawet mając 16, 17, 18 lat. Więc wchodzimy w aspekty obrony cywilnej, nawet nie wojska. Pokazujemy im, że mogą współdziałać w akcjach ratowniczych i tak dalej. No i kończymy zawsze takim mocnym modułem reagowania na zamachy i udzielania pierwszej pomocy, gdzie faktycznie reagujemy, czy na nożownika, czy przyjmujemy postawę bezpieczną w przypadku ataku drona. Wszystko oczywiście w takiej atmosferze dobrowolności, bo nikogo do niczego tutaj nikt nie zmusza. Nikt nikogo, na nikogo też mocno nie krzyczy. Wszystko jest uprzedzane, omawiane wcześniej, żeby też młodzieży nie zaskakiwać i nie powodować negatywnych emocji. Ma to budować odporność, a nie strach.
1: Czyli rozumiem z tego, co Pan mówi, że z jednej strony wiedza praktyczna, ale też dotykają Państwo mocno tematu emocji.
14: Zdecydowanie tak, bo od emocji się wszystko rozpoczyna. Jeżeli młody człowiek nie będzie wiedział, jak sobie poradzić z silnymi emocjami w sytuacjach kryzysowych, to on nie zrobi nic. Zatem trzeba najpierw zapytać się naszej głowy, a mówiąc wprost, oni się muszą zapytać samego siebie, jak ja naprawdę i jak ja mogę, jak ja zarządzam emocjami w sytuacjach kryzysowych. Zatem mówimy o algorytmie ZUPA, zatrzymaj się, uspokój, pomyśl adekwatnie, reaguj. Omawiamy techniki oddychania w sytuacji kryzysowej. Dlaczego? Dlatego, że być może oni tego nie znają, być może tego nie wiedzą, być może sami nie przećwiczyli, a gdy przećwiczą, zobaczą, sprawdzą swój organizm, wtedy w sytuacji kryzysowej realnie zadziałają.
1: Czy Państwa, specjalistów od bezpieczeństwa, zaskakuje coś w tych spotkaniach z młodymi ludźmi we Wrocławiu?
14: Tak, mnie zaskakuje to, że przyjmując taki bardzo odważny taką odważną formułę tych spotkań, bo na sali mamy czasami 200, czasami 300 osób w jednej sali. Idealnie byłoby, gdyby było 20, ale chcemy iść skalą, w związku z tym mamy dużą liczbę osób na sali. To jest interaktywnie. Oni faktycznie się uruchamiają, dialogują, dyskutują, zadają pytania, zgłaszają się do scenariuszy. W scenariuszach czasami bierze kilkadziesiąt osób udział. Dodatkowo zrobiliśmy te stacje zadaniowe w przerwach, gdzie każdy może postrzelać, poćwiczyć na fantomach i tak dalej, więc zaskakuje mnie to, że pomimo tak dużej liczby osób, oni są aktywni i dają prowadzącemu przeprowadzić te zajęcia i są w stanie wytrzymać 4 godziny, co przy tak młodych ludziach to jest naprawdę wyzwanie, więc to naprawdę wielki szacunek dla nich.
1: Jak długo Państwo już prowadzą szkolenia, tak dla dorosłych, jak i dla nastolatków?
14: No my jako Safety Project od 10 lat prowadzimy szkolenia, natomiast Bezpieczny Wrocław drugi rok.
1: No właśnie, bo chciałam to uściślić, dlatego że chciałam zapytać, czy w tym czasie Państwo już musieli jakoś modyfikować swoją wiedzę w związku z tym, że te działania różne, na przykład wojenne, też środki są inne, technika się zmienia i tak dalej.
14: Tak, zdecydowanie tak. Co więcej, 8-9 lat temu, jak rozpoczynaliśmy działania w Safety Project w kształceniu z bezpieczeństwa, to trzeba było ludzi niemalże na siłę namawiać do tego, żeby się szkolili z bezpieczeństwa.
1: Nikt nie czuł zagrożenia.
14: Nikt nie czuł zagrożenia, nikt nie czuł takiej potrzeby. Gdy ja zajmuję się antyterroryzmem od wielu lat, gdy mówiliśmy o zagrożeniach terrorystycznych, to pukali się w głowę i mówili: Stelmach, o czym ty opowiadasz? Natomiast dzisiaj jest ogromna potrzeba wiedzy w tym zakresie. Natomiast my dostosowaliśmy program też do tych potrzeb ludności, które w tej chwili są najistotniejsze, czyli zapewnienie tego bezpieczeństwa w wymiarze personalnym i rodzinnym, a w przypadku młodych ludzi to szczególnie to tak wygląda. Dlaczego? Bo oni, przychodząc do domu z tymi takimi chłonnymi głowami, z tym, co tutaj się nauczyli i nabyli umiejętności, są w stanie dorosłym przekazać: słuchaj, mamo, tato, weź jednak ten poradnik, przećwiczymy różne elementy.
15: Joanna Bisiecka-Szymczak, koordynator programu Bezpieczny Wrocław.
1: Chciałabym, żebyśmy podsumowały z jednej strony Bezpieczny Wrocław w szkołach, z drugiej strony generalnie ten program, jeśli chodzi o dorosłych. Co do tej pory się wydarzyło i co jest w planach? Może do planów to za chwilę. Najpierw podsumujmy, co już było.
15: W ciągu tych dwóch edycji, bo przypominam, że program realizujemy od kwietnia 2025 roku, przeszkoliliśmy blisko 3000 wrocławianek i wrocławian w ramach bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców, które były realizowane w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia. Były to szkolenia praktyczne, połączone także ze strefą edukacyjną, gdzie mieszkańcy oprócz tego, że mogli usłyszeć, jak reagować na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, mogli przećwiczyć pierwszą pomoc, przećwiczyć użycie defibrylatorów automatycznych, ponieważ tych defibrylatorów w przestrzeni miejskiej przybywa i mamy ich coraz więcej. Kolejny krok to były wydarzenia plenerowe i w tych wydarzeniach plenerowych uczestniczyło już kilkanaście tysięcy wrocławianek i wrocławian i teraz w tej wiosenno-letniej odsłonie Bezpiecznego Wrocławia znowu wracamy do tych wydarzeń plenerowych. Mamy też dostępne szkolenia online dla osób, które z różnych powodów nie mogą skorzystać ze szkoleń stacjonarnych i te szkolenia dostępne są cały czas w zakładce Bezpieczny Wrocław na portalu www.wrocław.pl. To są szkolenia interaktywne, podobne do tych szkoleń, które realizujemy stacjonarnie, po to, żeby taka osoba mogła też interaktywnie uczestniczyć w takim szkoleniu i tą wiedzę zdobytą przez siebie zweryfikować.
1: A ta interaktywność na czym polega, na wypełnianiu testów? Czy musimy mieć jakiś fantom, na którym ćwiczymy?
15: Podczas uczenia się z poszczególnych modułów, bo tam są moduły poświęcone konkretnej tematyce, uczestnicy proszeni są o wypełnienie takich krótkich quizów, które pozwalają im przejść dalej, do dalszego etapu tego szkolenia. Dlatego ono wymaga nie tylko samego uruchomienia szkolenia, ale także zaangażowania.
1: A jeśli chodzi o szkoły, jak wygląda tutaj Bezpieczny Wrocław?
15: W zeszłym roku zrealizowaliśmy pilotaż w 4 wrocławskich liceach. Przyjął się on bardzo dobrze, dlatego zdecydowaliśmy się realizować te szkolenia również w tym roku. W tym roku przeszkoliliśmy już ponad 1600 osób w ramach 8 szkoleń w 8 szkołach, ale nie poprzestajemy na tym, dlatego od września znowu wracamy do wrocławskich szkół ponadpodstawowych.
1: Czyli to jest tak, że w szkoleniach w szkołach bierze udział część osób, te zainteresowane mogą się zgłaszać, czy jak to się dzieje?
15: To są całe klasy, które są typowane przez dyrektorów szkół do uczestnictwa w takich szkoleniach. Natomiast w związku z tym, że program będzie kontynuowany, chcemy do tych szkół, w których szkolenia już się odbyły, po odbyciu całego cyklu i odwiedzeniu wszystkich szkół wrocławskich z Bezpiecznym Wrocławiem, chcemy do tych szkół wracać.
1: A jeśli chodzi o te generalnie szkolenia dla dorosłych, Bezpieczny Wrocław, one będą dalej się odbywać tak stacjonarnie?
15: Według tego scenariusza, który mamy na dzisiejszy dzień, będziemy je kontynuować po wakacjach, dlatego że zawsze mamy na te szkolenia więcej osób chętnych niż de facto mamy miejsc. Jest bardzo duże zainteresowanie.
1: Czyli trzeba sprawdzać stronę miasta, bo to się tak dzieje, że najpierw trzeba się zapisać na bezpłatne szkolenie.
15: Tak, na szkolenia obowiązują zapisy poprzez formularz, a to dlatego, że na zakończenie szkolenia wydawane są imienne certyfikaty. Jeżeli ktoś chce mieć taki imienny certyfikat o tym, że uczestniczył w szkoleniu z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, powinien się zapisać za pomocą formularza. Formularze będą dostępne na stronie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Natomiast jeżeli będzie ruszała kolejna edycja szkoleń stacjonarnych dla mieszkańców, na pewno będziemy informować o tym zarówno w zakładce Bezpieczny Wrocław na portalu wrocław.pl, ale też w miejskich socialach.
1: Gdybyśmy częściowo spróbowały pokazać zainteresowanie tymi szkoleniami i właśnie zainteresowaniem tym formularzem, jak szybko te miejsca się rozchodzą?
15: Zdarzały się szkolenia, gdzie w zasadzie w ciągu 24 godzin mieliśmy już przekroczoną połowę dostępnych miejsc. Także jeżeli mieliśmy miejsca zaplanowane dla 300 osób, na szkolenia przychodziło 500. Więc zdarzały się takie sytuacje, kiedy w trakcie musieliśmy planować szkolenie w większej sali, pomimo tego, że zakładaliśmy, że szkolenie będzie dedykowane 300 osobom, przychodziło na nie 500 osób.
1: Kolejne szkolenia stacjonarne z cyklu Bezpieczny Wrocław, jak słyszeliście, po wakacjach.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
17: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
16: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
18: Dziś o tym, jak podarować dzieciom trochę słońca. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Tak brzmi hasło tegorocznej kampanii Fundacji Pociecha, która między innymi zabiera dzieciaki z trudnych środowisk na wyjazdy wakacyjne. No wam pewnie obecnie różne podróże w głowie, a pomyślcie sobie, że takiej radochy no niektórzy najmłodsi nie doświadczają. Teraz o tym, jak możecie to zmienić.
19: Aleksandra Mielczarek-Cygielska, specjalistka do spraw komunikacji i PR Fundacji Pociecha.
18: Zbliża się ten letni czas, a letni czas to oczywiście wyjazdy wakacyjne dla przede wszystkim, myślę, że dzieciaków, bo to one mają często tą przerwę od szkoły. No ale czy taką przerwę, czy takie wakacje na co dzień mają dzieciaki ze Świetlic? Jakie są wasze doświadczenia?
19: W tym roku właśnie zrobiliśmy taki raport, żeby sprawdzić, jak ta sytuacja rzeczywiście wygląda w tych Świetlicach, żeby mieć jakieś dane statystyczne, w ten sposób powiem. I z tych badań, które przeprowadziliśmy wiosną tego roku wśród Świetlic, wyszło nam, że prawie 60% dzieciaków nie ma szans na wakacyjny wyjazd. To jest ponad połowa dzieci, która całe wakacje spędza na swoim podwórku, w domu, która nie ma szansy, żeby zobaczyć po prostu ten świat. I wiele z nich nigdy nie było na takich wyjazdach wakacyjnych, więc to jest realny problem, który właśnie poruszamy w tej kampanii społecznej. Podaruj im trochę słońca.
18: No i pewnie też tak na co dzień mają do czynienia pewnie też z innymi dzieciakami, to znaczy no nie wiem, może rodzice właśnie mają większe zasoby finansowe, czy są w stanie sobie pozwolić na te różne wyjazdy. No i myślę, że dla takiego dziecka tak się wydaje, tylko wakacje. My sobie planujemy wyjazdy, mamy tyle możliwości, a dla takiego dziecka, które widzi też innych, którzy wyjeżdżają w różne, czy to zakątki Polski, czy w ogóle świata, to już pomijam, no to musi być bolesne.
19: No, na pewno jest to bolesne. Nawet właśnie jak w tym badaniu zapytaliśmy kierowników i wychowawców świetlic środowiskowych, co daje dziecku taki wyjazd wakacyjny. No bo chcieliśmy poznać po prostu, co oni o tym sądzą, jak to wygląda z ich perspektywy, jako że przebywają z tymi dziećmi na co dzień. I jedna odpowiedź była taka, że bardzo mnie ją poruszyła. Tam wychowawczyni opisała, że to dziecko nie czuje się inne, że jeżeli pojedzie na ten wyjazd, to ono będzie mogło podzielić się tymi historiami, tym, że gdzieś było, co zobaczyło, z koleżankami, kolegami w klasie i nie będzie się czuło inne, takie gorsze, że ono nie jeździ, tylko jednak będzie, no, takie samo jak inni, tak? Nie będzie odstawać. My często też mówimy, że te dzieci ze świetlic są ze środowisk narażonych na wykluczenie. No więc to jest naprawdę bardzo poważny problem. To wykluczenie nawet właśnie widać w takich sytuacjach jak wyjazd wakacyjny. Wydaje się, że nic. No co to tam, że ktoś nie jeździ na wakacje? Bywa trudno. No ale taki
18: no ale
19: wyjazd,
18: właśnie w obecnych czasach, bo jeszcze kiedyś może nie było takich możliwości, ale no ja pamiętam, że zawsze po tej przerwie wakacyjnej padało od nauczyciela pytanie, a gdzie byliście na wakacjach, na tych pierwszych lekcjach. No to domyślam się, że takie dziecko, no co ma powiedzieć?
19: No właśnie, ja też pamiętam, jak się przynosiło zdjęcia z wakacji, żeby pokazać jeszcze
18: albo
19: w klasie.
18: Albo jakąś pamiątkę.
19: Tak, tak, dokładnie. No więc my właśnie wyrównujemy te nierówności społeczne poprzez to, że już od 10 lat ponad organizujemy te kolonie wakacyjne właśnie dla tych dzieciaków ze świetlic środowiskowych.
18: Mhm, to ilu tutaj dzieciakom udało się pomóc?
19: Tak w skali przez te 10 lat?
18: No może nawet porównajmy do zeszłego roku, może nie te 10 lat, ale jeżeli pamiętasz, to w tym ostatnim czasie, żeby słuchacze mieli możliwość sobie wyobrazić.
19: Mhm. W zeszłym roku na nasze kolonie pojechało 148 dzieciaków. Jeszcze rok wcześniej, bo też pamiętam akurat liczbę, było to 117 dzieci. I też były organizowane i 2 lata temu, i rok temu po 3 turnusy. W tym roku robimy 2 turnusy dla ponad 140 dzieci. Ta liczba jeszcze nie jest określona, więc nie powiem, ile dzieciaków pojedzie w tym roku, bo to się jeszcze zmienia. Ale planujemy 2 turnusy. Nad morze i w góry, do Mrzeżyna i w Tatry i na pewno będzie to dla tych dzieciaków wspaniały wyjazd, bo w tym roku zrobiliśmy tak, od razu powiem, że nad morze zabieramy dzieciaki z południa kraju.
18: Okej. Okay.
19: I na przykład z Rudy Śląskiej pojadą dzieci i z Wrocławia, w tym z domu dziecka we Wrocławiu. I są to naprawdę dzieci, które nigdy w życiu nie widziały morza, które nigdy nie wyjechały poza obszar swojego miejsca zamieszkania, bo po prostu wychowawcy nam o tym mówią, więc my to wiemy, że tak naprawdę jest i wiemy, że już od miesiąca tak są podekscytowane te dzieci, że po prostu będą mogły się pokąpać w tym morzu, że my też jesteśmy podekscytowani i z niecierpliwością czekamy na te kolonie.
18: No ja sama wiem, tutaj zdradzę, że niedawno byłam nad polskim morzem i no mnie, mam taką możliwość, jestem w stanie sobie na to pozwolić i mnie to cieszy, to co dopiero takie dziecko, że właśnie może tymi stopami poczuć piasek, czy może właśnie wykąpać się w morzu. No dzieci mają też tak, że niezależnie jak woda jest zimna, to one i tak tam wejdą, więc, bo tak to może cieszy. Także domyślam się, że faktycznie dla takiego dziecka to tym bardziej jest no duże wydarzenie. A jeżeli chodzi o te kolonie, bo pamiętam, nie, rozmawiamy o tej akcji no nie po raz pierwszy, że są wyjątkowe, są bez telefonów, a w tym roku też wiem, że nie wiem, czy tak było poprzednio, bo nie pamiętam, ale wiem, że będzie też coś o ekonomii.
19: Tak, tak, zgadza się, bo my właśnie organizując te kolonie, chcemy dać tym dzieciakom coś więcej niż tylko chwilę na odpoczynek i na poznanie świata. Chcemy też dać im taką wiedzę, którą będą mogły wynieść z tych kolonii i w przyszłości jej użyć realnie. Dlatego właśnie we współpracy z naszym jednym sponsorem kolonii organizujemy taki program, mamy właściwie przygotowany taki program, Ekonomocni. I w ramach tego programu dzieciaki będą się uczyły, jak oszczędzać, jak mądrze wydawać pieniądze, co to znaczy inwestowanie. Więc to będzie taka jakby potrzebna wiedza, ale podana w taki przystępny sposób poprzez grę, zabawy i różne takie właśnie fajne dla dzieciaków rzeczy, że tak powiem. W zeszłym roku testowaliśmy ten program na jednej kolonii. Sprawdził się bardzo fajnie, więc dokonaliśmy jakichś tam poprawek, udoskonaliliśmy ten program i w tym roku na wszystkich dwóch koloniach będziemy przeprowadzać go, by dzieciaki właśnie miały taką bazę na przyszłość. Rzeczywiście jest to bardzo ważne dla tych dzieci, ponieważ one często pochodzą z rodzin zmagających się z ubóstwem, z biedą, w których brakuje jednak funduszy na te inne rzeczy niż te podstawowe, a czasem nawet i na te podstawowe brakuje. I tutaj właśnie przytoczę jeszcze jedną daną z tego naszego raportu, o którym już mówiłam wcześniej i bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby ten raport zobaczyć na naszej stronie www.fundacjapociecha.pl. Dana jest taka, że prawie 95% dzieciaków nie jeździ właśnie z przyczyn finansowych. Często, tak jak powiedziałam, te dzieciaki pochodzą z rodzin biednych, w których występuje tak zwane dziedziczenie ubóstwa, czyli rodzice i w dalszych pokoleniach, na przykład dziadkowie, też nie do końca wiedzieli, jak zarządzać finansami. Te schematy są powielane przez dzieci, więc my poprzez ten program właśnie Ekonomocni próbujemy tym dzieciakom pokazać trochę inną ścieżkę, że można inaczej, że można tymi finansami zarządzać tak, no inaczej, bardziej racjonalnie, że tak powiem. I że to, jak będzie wyglądało życie tych dzieci, zależy od nich. Jak dorosną, będą mogli pójść swoją ścieżką, a wcale nie muszą powielać tych schematów swoich rodziców czy opiekunów.
18: Mhm. To ja jeszcze cofnę, bo mówimy o morzu, ale drugi turnus to gdzie będzie?
19: Drugi koniec Polski.
18: Tak, bo wspomniałyśmy tak, a może słuchacze nie wiedzą. To będzie Zakopane.
19: Tak, to będą Tatry i tam będziemy chodzić po górach. Mamy chyba zjazd jakimś takim torem saneczkowym, z tego co pamiętam. Park linowy, więc też będzie bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. I na kolonie do Zakopanego zabieramy dzieciaki z północy znowu, więc są to też dzieci, które nigdy w górach nie były, a nad morzem może szybciej, bo rzeczywiście to jest Gdańsk i Rumia. Więc duża szansa, że nad morzem jednak te dzieci były, ale w górach nigdy. Więc tak chcieliśmy właśnie specjalnie na zamiankę dzieciaki z południa nad morze i z północy w góry. Tak się prezentują nasze kolonie w tym roku.
18: Mówiłaś, że będzie dom dziecka z Wrocławia, a jakie jeszcze będą świetlice?
19: Tak. Świetlice też z Wrocławia będzie jedna, świetlica Kowaliki. Dom dziecka się macha i on ma 4 placówki tak naprawdę tutaj we Wrocławiu, więc są dzieciaki tak z tych poszczególnych placówek po kilka osób. Oprócz tego, tak jak powiedziałam, do Tatr zabieramy świetlice z Gdańska, 2, jedną świetlicę z Rumi, czyli też niedaleko Gdańska. I jeszcze zabieramy Rudę Śląską i Starą Kiszewę. To jest taka wioska położona bodajże na Kaszubach.
18: Okej, okay, a jeżeli słucha nas ktoś, powiedzmy, z Dolnego Śląska, myślę o świetlicach oczywiście, czy też mógłby brać udział? To znaczy, myślę może o przyszłości, bo pewnie, tak jak mówisz, to są dzieciaki z konkretnych świetlic, ale czy jeżeli słucha nas właśnie ktoś, kto prowadzi taką świetlicę, odpowiada za nią, to może się do was zgłaszać na przyszły rok?
19: Tak, jak najbardziej. My cały czas nawiązujemy kontakty z nowymi świetlicami. I jak najbardziej zachęcam do tego, żeby się do nas odezwać, bo zawsze staramy się pomóc, jeżeli ktoś tego potrzebuje, jakaś świetlica czy inna placówka wsparcia dziennego. Także jak najbardziej. Na przyszły rok mamy otwarte zapisy na kolonie, także na spokojnie można celować, jeśli ktoś ma taką potrzebę, żeby zabrać swoich podopiecznych, no to jak najbardziej jesteśmy na to otwarci i zapraszamy.
18: To jeszcze zdradzę, że przed zadałam tobie pytanie a propos wolontariuszy, czyli tych, którzy mogą was wesprzeć właśnie na takich koloniach. No i tu też, czy jest możliwość? Ktoś słucha, myśli sobie, chciałby wziąć w tym udział, bo ostatnio na przykład rozmawiałam o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Tutaj projekt łączą nas góry z Wrocławia. No i tam też ci wolontariusze są po prostu bardzo potrzebni. No i pewnie u was również, czy to na ten rok, czy to na przyszły. Jeżeli komuś zaświeciła się, słuchając nas, lampka w głowie i chciałby tak pomóc, to czy jest możliwość?
19: Jest możliwość. Zazwyczaj jak właśnie szykujemy wyjazdy na kolonie, to zabieramy tam ze sobą wolontariuszy poza wychowawcami, no bo oczywiście zawsze dobieramy kadrę, która będzie znana też dzieciakom, które z nami jadą i zabieramy po prostu wychowawców świetlic, chociażby jednego z każdej świetlicy. Potrzebujemy także wolontariuszy, no bo jednak tych dzieciaków jest sporo i takim wolontariuszem można zostać, można się do nas zgłosić. Oczywiście od razu powiem, że przemaglujemy te osoby od góry do dołu, ponieważ chcemy mieć pewność, że z naszymi dziećmi jadą osoby, które naprawdę się nimi dobrze zajmą i dla których to będzie ważne, żeby tym dzieciom było jak najlepiej, bo dla nas to jest po prostu najważniejsze, żeby dzieciaki się tam dobrze czuły.
18: Mhm. A teraz jeszcze trzecia grupa pomocowa, czyli każdy z nas może takie, bo pewnie wyjazd to nie są małe koszty i każdy z nas może was wesprzeć na ten rok, na przyszły, no bo fundusze się przydadzą.
19: Oczywiście, to rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, zgadzam się, to nie są małe koszty.
18: No wracając do tego morza, to wiemy, że 2 gofry to jest koszt 50 zł, więc jak tych dzieciaków jest te 100, to...
19: No ponad 140,
18: no to właśnie, to kwota. Tak, to robi się duża kwota, a wiadomo, że też no, chodzi o to, żebyśmy się nie ograniczali.
19: Tak, tak, no jednak jak zabieramy już te dzieciaki na kolonie, no to chcemy im pokazać ten wyjazd w pełnej krasie, że tak powiem, żeby one zjadły tego gofra nad morzem, żeby one miały szansę zjeść sobie po prostu lody, tak jak wszystkie dzieciaki, więc no pieniądze jak najbardziej są potrzebne, kwoty są wysokie, zwłaszcza, że te nasze kolonie są w wakacje, czyli wtedy, kiedy jest ten najwyższy pik sezon. Jednak, tak, najwyższy sezon, dzieciaki wtedy mają wolne, więc tylko wtedy jest możliwość, żeby kolonie zorganizować. Jak można nas wesprzeć? Bardzo prosto. Wystarczy wejść na naszą stronę www.fundacjapociecha.pl. Tam sobie można poczytać o naszych koloniach, można sobie zobaczyć raport, o którym już mówiłam, można obejrzeć nasz spot telewizyjny, który przygotowywaliśmy specjalnie na tę okazję. No i można oczywiście właśnie wpłacić jakieś fundusze, które być może zostały nam z naszych kolonii, z naszych urlopów i wakacji. Już kolonie tutaj.
18: Mm-hmm. Tylko w głowie kolonie. Rodzice też może nas słuchają, więc może no, koszty, jeżeli chodzi o wychowanie dziecka, są duże, ale może komuś zostało, to też może wesprzeć inne dzieciaki.
19: Tak, jak najbardziej. Do tego bardzo serdecznie zachęcam. My jako pracownicy fundacji też zawsze dokładamy się w jakimś tam swoim stopniu, ile każdy może, żeby te nasze dzieciaki mogły pojechać. No i co? No, wydaje mi się, że to jest mały gest, a może zrobić naprawdę dużą różnicę.
18: Z pewnością, bo na te wakacje każdy z nas czeka i każdy na tego gofra z bitą śmietaną nad morzem, rozmarzyłam się, zasługuje. Dzieciaki ze świetlic środowiskowych, którymi zajmuje się Fundacja Pociecha, tym bardziej. No więc powtórzę po Oli Mielczarek-Cegielskiej ze wspomnianej fundacji. Zaglądajcie na ich stronę i podarujcie dzieciom trochę słońca.
2: Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Reklama.
1: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Radio Wrocław.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka.

sprawdzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

0: Na zapełnionej sali cały kraj spakowany, odliczamy do wakacji. Wiem, że czujesz vibe, piją brawa.
1: Wrocław, Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97 i 8 FM.
2: Moje nazwisko Natalia Ryba i witam w kolejnym programie Miasto Młodości, a moimi gośćmi w studiu są Julia Smoleń, reżyserka.
3: Cześć.
2: Szymon Jarząbek, operator.
4: Cześć.
2: I Marta Kamińska, kierowniczka produkcji.
5: Dzień dobry.
2: No i ci państwo są tutaj z nami nie bez przyczyny, ponieważ będziemy opowiadać o produkcji filmów, jak się można domyśleć już po wymienieniu funkcji. Ja bym najpierw chciała was zapytać, dlaczego w ogóle wy zaczęliście robić kino?
3: Mm-hmm. To pewnie ja mam zacząć.
2: Zacznij, jako reżyserka możesz zacząć.
3: Dla mnie to jest dosyć trudne pytanie, bo ja bardzo długo chciałam się po prostu zajmować sztuką i nie mogłam sobie znaleźć konkretnego medium, w którym się odnajdę. Początkowo to była muzyka, potem trochę myślałam o literaturze z jakiegoś powodu, ale nigdy się za to nie zabrałam. No i ostatecznie dotarłam do tego kina, właściwie zupełnie przypadkowo, bo ja nie miałam żadnych znajomych, którzy się tym by zajmowali, by mnie trochę pokierowali, czy cokolwiek takiego, więc gdzieś tam znalazłam to w sobie. No i to się mocno wzięło po prostu też z mojej miłości do kina i bardzo chciałam spróbować napisać scenariusz, w końcu to zrobiłam. Wyszło bardzo źle. No ale potem uczyłam się sama, bo nie chodziłam do szkoły. No i ostatecznie dotarłam do tego momentu, kiedy zrobiłam pierwszą etiudę i to było 2 lata temu. No już się wciągnęłam w to bardzo, więc jakby głównie to powstało z tego, że bardzo chciałam opowiadać historię i trochę nie wiedziałam jakby gdzie się osadzić. Wpadłam na kino, no i na razie tutaj jestem jeszcze.
2: Okej, Szymon?
4: To moja fascynacja kinem zaczęła się już w dzieciństwie i gdzieś miałem tą szansę bardzo szybko usłyszeć o tym, że kino można tworzyć i nie trzeba być konkretnie tylko reżyserem. Że za kino odpowiada też ta warstwa wizualna i bardzo mnie to zafascynowało i gdzieś całe moje liceum spędziłem na tworzeniu filmów takich stricte amatorskich, ale też zabieraliśmy sobie większe projekty i tu bardzo dużą rolę odegrał parę osób w moim życiu, które po prostu stworzyły taką ekipę, która sama chciała opowiadać historię, opowiadać swoje życie i gdzieś tam wyjść do przodu, nie być takim biernym. I to się potoczyło potem przez całe moje dalsze życie, czyli życie we Wrocławiu, gdzie spotkałem klub filmowy, bo są takie twory w Polsce, to jest Acker Fossa. I tam przez 3-4 lata pod nadzorem naszego mentora gdzieś tam się rozwijaliśmy dalej w stronę takiego nurtu amatorskiego, ale półprofesjonalnego. Zaczęliśmy wygrywać festiwale i podjąłem decyzję, ponieważ zdawałem długo parę lat do szkół filmowych publicznych na sztukę operatorską i podjąłem tą decyzję, żeby przeprowadzić się do Warszawy i zacząć studia tutaj na Warszawskiej Szkole Filmowej, do której udało mi się dostać. No i tak to teraz biegnie, jestem po pół roku nauki i zobaczymy, dokąd teraz dalsze życie mnie poprowadzi.
5: No, wydaje mi się, że generalnie fundamentem jest miłość do kina i nie mówię tylko o naszej trójce, ale o całym takim zespole, który zebraliśmy przy tym projekcie. I też troszeczkę szukałam swojego miejsca w sztuce, też zaczynałam od muzyki, też w jakiś tam sposób w niej działałam. No i później zaczęło się to kino i bardzo też mówię tutaj od strony organizacyjnej, że pracowałam sobie przy festiwalach i w końcu pojawił się ten projekt, więc też nie mogłam się nie zgodzić, bo uważam, że tworzenie kina jest jakąś taką magią i generalnie kino jest magią, którą można się zachwycić w dzieciństwie i później po prostu jakoś to idzie. I też mam nadzieję, że będą też kolejne projekty i będą też jakieś kolejne wyzwania. No, ale chyba ta magia, o której wszyscy wspomnieliśmy, jest najważniejsza. I też to się zaczyna najczęściej w dzieciństwie. Wydaje mi się, że jeżeli każdy z nas zobaczył pierwszy raz jakiś film, który absolutnie nas dogłębnie jakoś poruszył, no to już ciężko od tego uciec.
3: Tak, też myślę, dopowiem trochę do tego, co powiedział Szymon, bo my mamy skrajnie inne doświadczenia. Właściwie wszyscy w trójkę mamy skrajnie inne doświadczenia. I myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne, kiedy na takim super wczesnym etapie, wiecie, dojrzewania ma się dookoła ludzi, którzy też chcą to robić. Bo tak sobie myślę o tym, co co ty powiedziałeś, że ja bardzo żałuję, że tego nie miałam i gdzieś tam znalezienie się po prostu nagle w tej roli, w moim przypadku reżysera, dla mnie było absolutnie onieśmielające, no bo magia magią, no ale jakby kino też jest, wiecie, no szeregiem zasad, których się trzeba trzymać, których się trzeba nauczyć, jakby scenariusz ma swoją strukturę, więc ja jakby z tego takiego punktu chcę robić kino, nagle znalazłam się w punkcie, nie wiem jak to zrobić, nie? Jakby nie było to przy tym projekcie, tylko właśnie tak kilka lat wcześniej. I to jest trudne, nie? Że w pewnym momencie się po prostu, mówię o sobie oczywiście, spotkałam gdzieś tam z taką ścianą, że okej, to nie jest tak, że po prostu siądę i powiem sobie, no jutro zrobię film, nie? W sensie, że to może być bardzo wspierające, kiedy ma się po prostu otoczenie, które też chce to robić i razem działacie.
2: Jasne, bo warto może powiedzieć to teraz, że pracowaliście wspólnie przy projekcie Moja Europa tonie i to jest etiuda, którą ty wyreżyserowałaś i napisałaś scenariusz. I ja chciałabym cię o to zapytać, bo wiem, że jakby nie masz wykształcenia reżyserskiego, więc jakby kiedy w twojej głowie pojawił się taka myśl, chcę zrobić film i autentycznie wytworzyć fizyczny produkt, który będzie po prostu mógł widz zobaczyć?
3: Mm-hmm. To znaczy, pytasz o ten konkretny
2: projekt. O ten konkretny,
3: projekt.
2: Tak.
3: To było tak, że wracałam z egzaminów do szkoły filmowej, z Katowic do mojego rodzinnego miasta. No i jechałam bardzo długo, bardzo zmęczona i bardzo, nie wiedziałam, czy się dostałam, czy się nie dostałam. I bardzo zmęczona i taka w napięciu, w oczekiwaniu i po prostu w tym konkretnym momencie zaczęłam sobie wyobrażać właściwie jedną ze scen z naszego filmu. No a potem jakby z racji tego, że ostatecznie się do tej, byłam jakby w ostatnim etapie w szkole w Katowicach, ostatecznie do tej szkoły się nie dostałam, to dostałam, znalazłam w sobie, czy nie wiem właściwie gdzie do końca, wydaje mi się, że w sobie głównie, taką dużą motywację do tego, żeby zrobić film, żeby go napisać najpierw. Chciałam początkowo składać po prostu scenariusz na przyszły rok do szkoły, ale gdzieś tam tak bardzo się związałam z tą historią, że stwierdziłam, że nie chcę tego odpuszczać i już jakby wiedziałam, że po prostu zrobię wszystko, żeby to zrealizować.
2: To może teraz zaczynając od takiej praktycznej części i to pytanie będzie do Marty. Jak zacząć? To znaczy od takich naprawdę praktycznych rzeczy, bo Julia była tą takim trzonem pomysłowym. Tutaj był trzon wykonawczy, no a ty byłaś tym trzonem organizacyjnym. To znaczy jak zorganizować ekipę, jak zorganizować fundusze i myślę, że wasza historia też jest warta tutaj opowiedzenia.
5: Wydaje mi się, że przede wszystkim właściwie jak zaczęłyśmy takie pierwsze rozmowy o tym projekcie i jeszcze nie wiedziałyśmy, gdzie to będzie się odbywać, kto z nami będzie współpracował, no to zaczyna się od takich powolnych rozmów, czyli co na przykład też jakby to jest przede wszystkim dziecko Julii, które troszeczkę zaadoptował Szymon, właściwie całkowicie zaadoptował Szymon.
3: No to też.
5: Tak, ja jestem taką ciotką. Troszeczkę taką ciotką w tej rodzinie.
4: Ale taką ciotką, która wiesz, rozporządza budżetem rodziny.
3: Tak. Matką chrzestną.
2: Matką chrzestną. I ciocia ze Stanów, wiesz, ty jaką masz kasę, nie?
5: Tak, tak. Nie wiem, czy akurat ze Stanów, no ale powiedzmy, w początku rozmawiałyśmy o tym, ile musimy mieć minimalnie. To znaczy, ile musimy mieć, jaką kwotę musimy zebrać, żeby ten film zrobić. Bo też to, co powiedziała troszeczkę na początku Julia przy pierwszym pytaniu, że to nie jest tak, że nagle sobie ktoś myśli o tym, że zrobi film i ten film sam powstaje. Tylko wszystko troszeczkę kosztuje. I sprzęt, i ludzie, i lokacje, i przestrzenie, które trzeba wynająć. Więc tak naprawdę to są ogromne sumy, no ale jest jakaś minimalna kwota, od której trzeba zacząć. No więc ustaliliśmy tą minimalną kwotę, no i potem pojawia się ten problem, skąd ją zdobyć. I to chyba jest takie główne pytanie i najtrudniejsze w produkcji, jeżeli nie stoi nad nami żadna instytucja, sponsor czy szkoła. Więc pojawiła się ta zrzutka, bo też chciałam powiedzieć, że oprócz mnie, no to w pianie produkcyjnym był też Max i Jantek, bez których absolutnie nie dałabym sobie rady.
3: Tak, pozdrawiamy
5: chłopaków.
4: Pozdrawiamy.
5: No i zaczęłyśmy powoli po prostu jakoś to, też również z Julią, która jest w sumie reżyserką, ale myśleć o tym, jak to wszystko podzielić i ile na co możemy przeznaczyć. Czyli co jest dla nas bardziej priorytetowe, co mniej, na co możemy właśnie wydać więcej pieniędzy, na co mniej. No i tak powoli sobie zbieramy tą taką wiedzę. No ale też to w sumie to trwa bardzo długo i że tak naprawdę te rozmowy trwały długo i też te rozmowy z innymi ludźmi trwały długo. Ale chyba zaczyna się od takich podstawowych rzeczy, czyli co jest dla nas najważniejsze i nas zostawiamy na piedestale.
2: No dobrze, bo powiedziałaś, że zrobiliście zrzutkę. Ona generalnie okazała się sukcesem. Ja też ją jakby wspierałam, więc wiem, że obserwowałam jakby tą sytuację, jak to się rozwija. Okazała się dość dużym sukcesem, ludzie chcieli was wesprzeć, ale moje pytanie brzmi, czy próbowaliście szukać pomocy tej finansowej gdzieś indziej?
5: Tak, tylko też trzeba mieć na uwadze, że jesteśmy w sytuacji pandemicznej, jakiej jesteśmy i akurat rynek kultury, sztuki nie jest w najlepszej sytuacji. I są też instytucje z ogromnymi wpływami, które teraz same mają problemy, więc mieliśmy to na uwadze, że generalnie ta pomoc może jednak nie przyjść. I były tam próby kontaktu z różnymi instytucjami, czy właśnie jakimiś firmami. I też chciałabym powiedzieć, że mieliśmy

0: od młodych ludzi, nieznanych nazwisk, osiągnął dość dużą popularność i tak naprawdę praktycznie uzbieraliśmy tyle pieniędzy, ile założyliśmy tą minimalną kwotę. No i to było olbrzymim sukcesem. I też to, że nas wspierali znajomi, ale też osoby obce, było jakoś takie bardzo
1: pokrzepiające.
0: Pokrzepiające i dające taką nadzieję i taką jakąś siłę wewnętrzną.
1: A jak się w ogóle czuliście, może Szymon odpowie, jak się czułeś tego pierwszego dnia zdjęć, kiedy już wiedziałeś, że to się zaczyna? W sensie, że pomysł, który gdzieś tam narodził się na skrawce kartki papieru, nagle zaczyna żyć.
2: Ja mam takie charakterystyczne zdjęcie z tego pierwszego dnia, ponieważ nasz pierwszy dzień wyglądał tak, że o godzinie 5:30 wzjechaliśmy się do lasu.
3: Było
2: do środku
3: strasznie.
2: Ciemnego lasu. Przy temperaturze minus 5 stopni w śniegu, nic nie było widać i wszyscy próbowali się zebrać, żeby zdążyć na ten wschód słońca. To jest taki bardzo trudny moment każdego filmu, który nadchodzi najlepiej któregoś dnia, kiedy ekipa się poznała, ale tego dnia jeszcze nikt się nie znał. I ja miałem takie wielkie szczęście i wszystkie te jakby problemy, które się narodziły tego dnia, tego poranka, one były ważne. Byliśmy wtedy. Mieliśmy kamerę założoną, mieliśmy aktorów, mieliśmy ekipę. No i takie duże szczęście nas wtedy ogarniało to, że weszliśmy, bo to zawsze jest niebezpieczne. Nie wiemy do końca, czy my wejdziemy na 3 dni przed zdjęciami na plan, bo jest dużo rzeczy, które może się posypać. I to nie tylko kwestia pieniędzy, ale też kwestia dostępności ludzi. To jest też w tej chwili kwestia COVID-a, bo jeżeli ktokolwiek z ekipy by złapał COVID-a, no to plan leży. I wtedy są właśnie problemy takie, że no, duża część kwoty jest już założona na ten dzień zdjęciowy, pierwszy i drugi i trzeci. To są środki, których nie da się już odwołać. Więc no, w tych czasach jest to jakieś ryzyko wejście w ogóle na plan, więc bardzo to nas ucieszyło.
3: Tak, znaczy też warto podkreślić, że ta pierwsza scena, którą kręciliśmy, to w ogóle była po pierwsze nasza scena finałowa, więc też zaczynaliśmy od finału filmu, a poza tym to, co mówił Szymon, to, że musieliśmy się znaleźć o konkretnej godzinie w gotowości do naszego pierwszego ujęcia, było ultra ważne, ponieważ każda kolejna scena warunkowała to, jak ona będzie wyglądać pod względem ekspozycji, pod względem tego, jakie mamy światło. Ponieważ cały dzień znajdowaliśmy się na zewnątrz, no więc wiedzieliśmy, że na przykład konkretną scenę tam kolejną musimy skończyć do 16, no bo jak zaczniemy jeszcze tam kręcić kolejne ujęcia o 16:30, no to już zacznie się robić trochę stresująco, nie? Bo już się będzie ściemniać i tak dalej, a też mieliśmy tego dnia przejazdy samochodowe, więc dla mnie to w ogóle była pierwsza taka sytuacja, kiedy kręciliśmy auto i jeździliśmy cały czas w kółko
2: dla
3: z trzema autami.
2: Dla mnie też. Znaczy, montowanie kamery na samochodzie, na masce, to było przeżycie.
3: Tak, to było szalone. Jeszcze to był właśnie pierwszy dzień, kiedy my się nie znaczy, znaliśmy się z taką najbliższą, najbliższymi współtwórcami filmu, no ale resztę ekipy ja nie znałam, albo znałam tam, no nie wiem, tylko zasłyszenia, czy z jakichś tam krótkich spotkań. No w pracy byliśmy po raz pierwszy tą grupą, więc no ja byłam bardzo zadowolona, że się to udało, ten nasz pierwszy dzień.
1: No właśnie, ale bo to jest też pytanie ważne. Czy wasza ekipa to byli ludzie, którzy, to była grupka znajomych, którą ty zebrałaś, czy to byli ludzie, których, nie wiem, miałaś z polecenia, którym przede wszystkim zapłaciłaś za tę pracę, czy to właśnie bardziej był taki projekt, wiesz, spontaniczny, po prostu grupy ludzi, która chce coś zrobić?
3: To bardzo różnie. To znaczy tak, z Szymonem się znaliśmy wcześniej, nie wiem, czy my się poznaliśmy.
2: My się kiedyś chyba poznaliśmy, tak.
3: Mamy wspólnych znajomych.
2: Mamy
3: po
2: dużo
3: prostu
2: wspólnych znajomych,
3: więc jakby wiedzieliśmy, że istniejemy. Ja do Szymona napisałam przy okazji już kończenia chyba pierwszej wersji scenariusza jeszcze. No więc jakby no, to nie była kwestia tego, że wiesz, że się przyjaźniliśmy i robimy kolejny film razem, tylko to był mój wybór. Z całym pionem produkcyjnym się znałam wcześniej i się przyjaźnimy, więc no, tak akurat wyszło, że tą trójkę zebrałam. Z aktorami było tak, że odtwórczynią głównej roli jest Kasia Pilewska, to jest moja przyjaciółka, ale jednocześnie aktorka, w sensie ona skończyła szkołę teatralną w Białymstoku. Reszta aktorów, nie znaliśmy się wcześniej, ja do nich pisałam, więc tak naprawdę bardzo różnie. To znaczy, z kolei pion operatorski zostawiłam cały Szymonowi, no bo jakby wiadomo, bardzo różnie. Czasami pisałam do ludzi, się w ogóle wcześniej nie znaliśmy, a czasami to byli jacyś moi znajomi, albo ktoś, z kim już wcześniej pracowałam, także taki miszmasz.
1: I teraz chciałabym, żeby każde z was powiedziało, z jakimi przeciwnościami

0: i można się spotkać robiąc film. Mhm. Na podstawie tego doświadczenia przy mojej Europie, moja Europa to nie.
1: Okej. Ale pytasz tak ogólnie, czy mówisz na planie? Ogólnie pewnie.
0: Pytam ogólnie, jakby takie, jeżeli słyszysz takie zdanie przeciwności, podejrzewam, że było ich sporo, no bo wiadomo, nie wszystko jesteś w stanie zaplanować, to co ci się kojarzy? Zarówno na tym etapie przed produkcją, jak i w trakcie produkcji.
1: Okej, no to ja chyba bym zaczęła od takich moich indywidualnych przeciwności, które nie są widoczne może w rzeczywistości. I ten pierwszy etap, kończenie scenariusza, który jest bardzo samotnym procesem. Dla mnie jest zawsze bardzo trudny, no bo póki co tylko ja wierzę w tą historię. Więc potem wysyłając scenariusz komuś innemu, mogę równie dobrze usłyszeć, nie mam czasu. I to nie mam czasu może oznaczać nie mam czasu albo beznadziejny. No, nigdy nie wiesz tak naprawdę. No więc potem nawet jeżeli już miałam ekipę, to i tak miałam jakieś takie w sobie wątpliwości, czy to były wątpliwości stricte dotyczące jakby scenariusza i tego projektu, czy warto w ogóle to robić, czy ja dam radę unieść taki film i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie pierwsze wątpliwości, przeciwności, przepraszam, które musiałam jakoś tam przełamać sama w sobie. Bardzo trudne są próby z aktorami, szczególnie te pierwsze, no bo tak naprawdę widzisz, czy jest chemia, czy coś gra, czy coś nie gra. Jeżeli coś nie gra, no to musisz sobie jakoś z tym poradzić. Ale to też jest wszystko, miałam już chyba na tyle zaufanie do siebie i do właśnie moich aktorów, że gdzieś tam to przechodziliśmy wspólnie. Z takich rzeczy, z rzeczywistości, to myślę, że u nas lokacje były dosyć dużym problemem. To znaczy rzeczywiście ja dość długo szukałam mieszkania, bo mamy 3-4 lokacje. Dość długo szukałam mieszkania. Jedno takie moje wymarzone niestety nie wyszło. No i wiesz, jakby to jest cały czas kwestia takiego kombinowania, że skoro nie to, no to lecimy dalej, szukamy dalej, nie? Szukanie motelu trwało bardzo długo.
2: Półtorej miesiące.
1: Tak, więc takie przeciwności, od których ja zaczęłam, są dużo prostsze tak naprawdę do ogarnięcia i do przełamania, bo to są moje rzeczy i one są zależne ode mnie, nie? Mniej lub bardziej, w zależności od tego, jak sobie z tym radzę. No jeżeli właściciel motelu mówi nie, no to nawet jeżeli próbujesz trzeci, czwarty i piąty raz, on dalej mówi nie, no to trochę nic z tym nie zrobisz, nie? I trzeba szukać dalej, więc no to myślę, że też Marta może się więcej wypowiedzieć w temacie lokacji.
0: Tak, to jest takie organizacyjne.
1: To, co ważne, to tak jak mieliśmy cały pion produkcyjny, Marta się głównie zajmowała właśnie lokacjami.
3: Tak.
1: Podkreślam.
3: Tak. Więc to tak naprawdę wszystkie zażalenie pieniężne do Antka. Nie, ale chodzi o to, że po prostu w jakiś sposób jest to ciężkie znalezienie odpowiedniej lokacji pod też względem kręcenia filmu, żeby to pasowało i do historii, ale też by można było tam nakręcić film. To znaczy, to nie jest ekipa, tylko aktorzy, reżyser, jeden operator, tylko jest to bardzo dużo ludzi w jednym miejscu, na jednej przestrzeni. I faktycznie szukaliśmy tego hotelu dość długo i całe szczęście nam się udało w końcu to znaleźć, ale absolutnie fartem już na koniec naszej drogi.
0: Gdzie był ten hotel?
3: W Piasecznie. Ja się nazywa La Muzyka.
1: Tak, też myślę, przepraszam, to jeszcze ci przerwę na chwilę, że to jest bardzo ważne, żeby być elastycznym podczas szukania lokacji, bo ja na przykład się bardzo uparłam na konkretną bryłę hotelu i przez to na przykład ciągnęłam Szymona 2 godziny na autostradzie.
2: Tak, dużo jeździliśmy po tych lokacjach i patrzyliśmy, bo bardziej tutaj chodziło też o to, czy ta lokacja, jak bardzo możemy się do niej dostosować, jak bardzo możemy zmienić inscenizację, próby z aktorami tam przeprowadzić, jak kamera może przejść przez ten hotel.
3: Tak,
1: no i chciałam właśnie dokończyć tylko, że przez to, że cały czas miałam w głowie bardzo konkretny neon i bardzo konkretną bryłę, to potem jak oglądałam na przykład, nie wiem, motele czy hotele, które podsyłała mi Marta, to od razu mówiłam, że nie, no bo to nie jest to. Ostatecznie tak naprawdę nasz hotel z zewnątrz wygląda trochę inaczej niż ten, który ja sobie wyobraziłam, ale tak naprawdę scenę plenerową w motelu mamy jedną i o tym wiedziałam, bo to jest mój scenariusz, ale jakoś tak bardzo mi zależało na tym, żeby bryła była inna, no nie uważam, że to był jakiś zły wybór La Muzyka, więc też trzeba o tym pamiętać, że wiesz, warto się czasem oderwać od tego, że tylko to, tylko tak chcę, bo może coś lepszego na ciebie po prostu czekać, nie?
0: Tak. Mhm. Szymon, twoje doświadczenie takiego przeciwności, która po prostu cię spotkała.
2: Pierwsze co, to reżyser musi mi zaufać. pani reżyser musi mi zaufać, ja muszę zaufać pani reżyser i tu przeciwnością jakby ja muszę zrozumieć ten scenariusz. Ja muszę go dogłębnie zrozumieć, żeby go zrealizować i pokazać go obrazem i to są takie pierwsze przeciwności, że czy ja na pewno wiem, jak to zrobić, czy ja wiem, jak wygląda historia, czy ja wiem, jakie są motywacje bohaterów. I to już to wychodząc do takich abstrakcyjnych rzeczy, to potem składa się na to, czy ja mogę postawić tą lampę w tym miejscu, czy ktoś się spóźni na plan, czy będziemy mieli dobrze zarejestrowany dźwięk, czy kamera się nie poruszyła, czy na przykład ta scena zmontuje się z tą sceną, czy aktorka mi przypadkiem nie uciekła wzrokiem i ja muszę ją poprawić. To są takie proste rzeczy, których jest na planie milion. One się zdarzają codziennie, dlatego na planie wychodzi tyle dubli. My powtarzamy ujęcie czasem 3 razy, czasem 4 razy, czasem zdarzy się, że powtarzamy 10 razy, bo za trzecim dublem zorientujemy się, że ta lampka jest wyłączona, była włączona w poprzednim ujęciu.
1: Tak, albo aktorka nie miała tak ręki wcześniej przy twarzy, a teraz ma i w sumie to jest okej, więc zróbmy jeszcze raz z taką ręką.
2: Tak, albo ten szalik, czy ten szalik był i nagle jest biegnięcie do asystentki, która zgrywa karty i szukanie w materiale z poprzednich dni, czy aktorka ma tutaj szalik? No ma. O Jezu, wszystkie te ujęcia do wywalenia. Dobra, powtarzamy. I też jakby czy kamera mi się zmieści, czy ta lokacja, którą przed chwilą wybraliśmy, wyjeżdżając z niej, to jest na pewno najlepsze, co możemy mieć teraz. Czy my się tutaj nie zatrzymujemy, bo już nam się nie chce, a moglibyśmy jeszcze pojechać w jedno miejsce, albo może ten dzień przełożyć i bryłę znaleźć w innym hotelu i nagle zrobić 6 dni zdjęciowych zamiast 5.
1: Tak. Co, przepraszam, że ci przerwałam, ale to, o czym mówi Szymon, jest super trudne, bo te wątpliwości się wtedy mnożą, nie? Czy na pewno to jest to? I tak naprawdę nigdy się nie dowiesz, nie? Jest tak czasami, że widzisz coś i myślisz sobie, tak, to jest to. Ale generalnie te wątpliwości też są normalne, nie? Że czy na pewno tutaj, albo tak jak ja wcześniej wybrałam aktorów, czy to jest dobry wybór? No to jest trudne. Czasami po prostu trzeba to olać. Ja tak czasami robiłam.
2: No pani jest taka, kiedyś już słyszałem taką bardzo fajną zasadę, ważną dosyć, że jakby oczywiście można kombinować, można szukać czegoś ciągle, ale że najlepsza decyzja to jest decyzja podjęta. Tak. Na planie nie ma czasu, żeby podejmować, ważne jest, nie ma czasu podejmować złych decyzji, ale nie ma czasu czekać na nie. Trzeba szybko wybrać, ponieważ tego czasu jest 12 godzin. I nie
1: tak,
2: mamy więcej.
1: Tak. Znaczy też to jest ważne, że i ja z Szymonem, i ja z aktorami spędziliśmy bardzo dużo czasu nad tym scenariuszem i nasze pierwsze rozmowy, czy moje z aktorem, ja też osobno z każdym aktorem początkowo pracowałam nad postacią, czy nasza współpraca od pierwszych rozmów do rozmowy przed planem, to była ogromna zmiana, nie? To była analiza każdej sceny, zastanawianie się nad tym, dlaczego to, która scena z którą się łączy, jakie mamy części w ogóle tego filmu. Tak naprawdę gdybyśmy zaczęli z jakiegoś powodu w życiu, tak bym nie chciała pracować, miesiąc przed analizować scenariusz, to po prostu ten film by, ja nie chciałabym, żeby powstawał, nie? Że ten proces i właśnie nasz reżysersko-operatorski i mój z aktorami tak naprawdę zadziałał potem na planie, że my rzeczywiście mogliśmy się zamknąć w tych 12 godzinach, że właściwie nie mieliśmy chyba ani jednego dnia, gdzie było jakieś szalone, wiesz, opóźnienie. Mhm. Także ja z tego byłam bardzo zadowolona.
2: No, pamiętam, mieliśmy momenty, że to było bardzo fajne, że przyszłaś z tą pierwszą, drugą wersją scenariusza i myśmy mogli o nim rozmawiać w takiej swobodzie, że tam się coś jeszcze może zmienić. Że Julia ma pomysł na zakończenie, ale do końca nie wie, jak go opowiedzieć. I ona wylewa teraz z siebie to, co chce tam powiedzieć, jakby jak chce zakończyć ten film i my sobie po prostu swobodnie dyskutujemy, nie myśląc jeszcze o tym, że to wszystko będzie trzeba zrobić. Mhm. Bo to też jest coś, taka sprawa, że jak się patrzy na scenariusz to i pomyśli się, że to wszystko teraz będzie trzeba zrobić, cokolwiek się teraz nie wymyśliło, to trochę blokuje. I od tego się trzeba absolutnie odciąć na początku.
0: Marto, a ty jako produkcja?
3: Wydaje mi się, że to też pytanie jest dość obszerne, bo każdy pion ma jakieś takie swoje przeciwności, czy to twórcze, czy bardziej organizacyjne. Ale coś, co chyba Najbardziej mi sprawiało trudność, to było takie spotykanie się z taką czasami ścianą i odmową. I coś, co zakładałam, że będzie bardzo proste do ogarnięcia, czy właściwie nawet nie myślałam, że to sprawi jakąkolwiek trudność mi, Julii, czy właśnie innym osobom, które z nami współpracowały. Okazało się, że było bardzo czasochłonne i zabierało nam dużo energii i traciliśmy troszeczkę na takich małych rzeczach. Natomiast wydaje mi się, że coś, co też osobiście mnie boli, to jest taka opinia, że to jest tylko i wyłącznie zabawa. To znaczy, że robienie filmów to jest taka jedna wielka zabawa i są po prostu młodzi ludzie, którzy bawią się filmowców. A tak naprawdę to jest bardzo ciężka praca i to był też intensywny czas dla nas wszystkich. No, kilka dni zdjęciowych, praca od rana do nocy i tak naprawdę to nie jest tak, że wracamy sobie i idziemy spać, tylko cały czas w głowie jesteśmy w danym momencie i w danym tak naprawdę filmie i
1: tak,
3: w danej historii.
1: Tak, już myślimy o kolejnym dniu, nie?
3: Tak, i myślimy o kolejnym dniu i nie ma w ogóle takiego wyłączenia się z danej historii i to jest absolutnie cudowne i też jesteśmy wszyscy razem i spędzamy bardzo dużo czasu razem i też bardzo dużo czasu z ludźmi ogólnie, ale no to jest ciężka praca, czy to jest właśnie komercyjny projekt, czy po prostu jakaś taka niezależna, mniejsza produkcja, no to przede wszystkim to jest ciężka praca i wydaje mi się, że jednak nie do końca wszyscy w to wierzą albo chcą to zrozumieć.
0: Właśnie powiedziałaś clue, jakie ja chciałam w ogóle uzyskać tą rozmową, że okej, to jest grupa ludzi, którzy mają zajawkę, ale to jest przede wszystkim po prostu robota, tak, którą trzeba zrobić.
3: Tak.
0: Okej, wracam do Szymona i pytanie stricte już o twoją pracę jako operatora. Jak w ogóle się przygotowywuje operator do pracy nad takim projektem?
2: Pierwsze co, to już wspomniałem, ja muszę porozmawiać z reżyserką.
0: To już podkreślałeś kilkukrotnie, tak?
2: Tak.
0: Julia cię pochwali po rozmowie.
2: Może w sumie, może powinienem powiedzieć tak, że praca reżysera...
3: No, uważaj, co mówisz teraz.
1: Operatora.
2: Tak. Praca reżysera obrazu, bo tak również jest to stanowisko nazywane, polega na rozmowie. I to nie tylko rozmowie z reżyserką, ale też z każdą osobą w pionie. A tych osób jest bardzo dużo, bo na tym planie mieliśmy was 12 osób w pionie operatorskim, tak sumarycznie, jeżeli się złoży wszystkie dni. No i polega na tym, żeby ja muszę zrozumieć historię i od tego wychodzi cała praca i przeniesie na tą warstwę wizualną. Oczywiście z Julią, która opracowuje, co chce pokazać konkretnego w konkretnej scenie, co chce pokazać konkretnego dnia. No i gdzieś się w tym myśleniu obrazem spotykamy. Układamy warstwę wizualną, układamy ujęcia, układamy taką już historię opowiedzianą obrazem, czyli jak nam się zamykają sceny i łączą się ze sobą. Bo to też jest ważne. W filmie tego się nie obserwuje gołym okiem, ale to czuć. Więc tutaj też chcieliśmy takie rzeczy znaleźć. Też szukamy dramaturgii, którą potem będzie można przełożyć na montaż filmowy, który się teraz zaczyna. Jest też całym nowym procesem tworzenia filmu. No a potem, jak już opracowaliśmy tą całą shotlistę, cały scenariusz już mamy zaplanowany, to przychodzi do procesu działania, czyli są telefony do znajomych. Bo jednak jak produkuje się taki film, to ciężko polegać na osobach, którym można zapłacić, ale można polegać na znajomych, na przyjaciołach, na ludziach, z którymi się pracowało przy jakichś teledyskach, przy reklamach, gdzieś gdzie złapało się jakieś zrozumienie, jakąś więź i teraz chce się zrobić coś fajnego, bo w tej branży nie tylko chodzi o to, żeby zarobić pieniądze, ale przede wszystkim przychodzą ludzie dlatego, że chcą zrobić coś, co im się podoba. I wiele osób, za co im straszliwie dziękuję, po prostu uwierzyło w ten projekt.
0: Temat będziemy kontynuować w kolejnym odcinku Miasta Młodości. Zapraszam.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Chcesz?
0: To jest Meloradio.